Jesteśmy wolni, możemy iść, to już jest koniec. Możemy iść, jesteśmy wolni.

0: 87,7. Radio Radom.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Reklama.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrabki i gry Lotto?
2: Są!
0: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.
7: Radio Radom. Radio Radom.
0: 87,7 Radio Radom.

0: wtedy było za ciasno. Znowu lecę przez miasto,
1: miasto.
0: W długich włosach jak Samson.
1: Samson.
0: Znowu czuję się silny, czuję się wolny. Znowu nie dbam czy patrzą. I nie stoję na baczność.
1: Nie, nie.
0: I nie stoję jak większość.
1: Nie, nie.
0: Idę znowu po swoje, znowu spokojnie. Trochę naiwnie jak dziecko. Znowu lecę przez miasto,
1: lecę.
0: W długich włosach.

Znowu lecę przez miasto, w długich włosach jak Samson. Znowu czuję się silny, czuję się wolny. Znowu nie dbam czy patrzą i nie stoję na baczność. I nie stoję jak większość. Idę

Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom. Radio.

0: Radio Radom 87,7.
1: Teheran wystosował swoje postulaty w sprawie pokoju, podają źródła irańskie. Zginął spadochroniarz, uderzył o ziemię na lotnisku w Lesznie. Jutro finał piłkarskiego Pucharu Polski. Nie wolno będzie puszczać w okolicy dronów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd Iranu przesłał pakistańskim mediatorom najnowszą propozycję negocjacyjną w rozmowach z USA. Tak twierdzi irańska agencja informacyjna. Szczegóły są nieznane, ale Reuters podaje, że z optymizmem zareagowały na to rynki. Odnotowano spadek cen ropy. Policja wyjaśnia, jak doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem spadochroniarza. W Lesznie zginął 39-letni mężczyzna, uderzył w ziemię. Reanimacja trwała długo, ale nie udało się go uratować, mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
2: Podczas wykonywania komercyjnych skoków spadochronowych jeden z uczestników podczas lądowania i skoku z wysokości około 4000 metrów uderzył w ziemię.
1: Ofiara to mieszkaniec powiatu wrocławskiego. Policja zabezpiecza dowody, będzie ustalać, jak doszło do tego wypadku i czy wszystkie procedury były przestrzegane. Uwolniony z białoruskiego więzienia dziennikarz Andrzej Poczobut wyraził chęć powrotu na Białoruś. Nie powinien tego robić, Białoruś to wykorzysta, mówi zajmująca się Europą Wschodnią dziennikarka Wiktoria Bieliaszyn.
3: Andrzeja Poczobuta na Białorusi spotkałoby dzisiaj najprawdopodobniej więzienie, kolejne szykany, kolejne katusze, że reżim białoruski by mu nie odpuścił zwyczajnie.
1: Andrzej Poczobut był w więzieniu od 2021 roku. Polsko-białoruski dziennikarz został uwolniony w ramach wymiany więźniów. 5 za 5. Polska uwolniła m.in. Rosjanina, którego mieliśmy wydać Ukrainie. Miał być sądzony w Kijowie za nielegalne prace na Krymie. Płonie hałda plastikowych śmieci w Nowym Modlinie na Mazowszu. Pożar nie został jeszcze opanowany. Urząd gminy Pomiechówek zaapelował o nieotwieranie okien i unikanie spacerów. Pali się hałda plastikowych odpadów o wymiarach 100 na 60 metrów. Na miejscu działa 21 zastępów straży. Już jutro wielkie święto polskiej piłki. Finał Pucharu Polski. Górnik Zabrze, Raków, Częstochowa. Początek meczu o 16. Od południa do 20 obowiązuje zakaz puszczania dronów w okolicy Stadionu Narodowego. O stosowanie się do tego apeluje Policja i Służba Ochrony Państwa.
0: Radio Radom. Magazyn lokalny Radomia i regionu.
4: Przed mikrofonem Bartłomiej Stryjski, pora na magazyn lokalny Radomia i regionu. Posłuchajmy o tym, co się dzieje w Radomiu i regionie radomskim. Zostańcie z nami na antenie Radia Radom na 87,7 FM.
0: Magazyn lokalny Radomia i regionu.
5: Jacek Sochaj, kłaniam się nisko, a gościem magazynu jest Piotr Krakowiak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. Dzień dobry, panie dyrektorze.
6: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
5: Panie dyrektorze, chciałem zapytać na początku o nową inicjatywę Powiatowego Urzędu Pracy, jaką jest lokalna strefa pracy. Na czym polega to zadanie?
6: To jest nowy projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. Rozpoczynamy taką nową inicjatywę skierowaną bezpośrednio do mieszkańców powiatu radomskiego. W dużym skrócie, lokalna strefa pracy to mobilny punkt informacyjno-konsultacyjny, w ramach którego specjaliści naszego urzędu będą odwiedzać poszczególne gminy, aby być jeszcze bliżej mieszkańców. Szczególnie być bliżej tam, gdzie nie mamy swojego punktu obsługi bezrobotnych czy filii. Takich gmin na terenie powiatu radomskiego jest 9, także jest przestrzeń do działania i do promowania tego, czym zajmujemy się jako instytucja.
5: Czy jest jakiś harmonogram już, gdzie te mobilne punkty będzie można spotkać?
6: Tak, inauguracja lokalnej strefy pracy odbędzie się 6 maja tego roku w Jastrzębi w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, a już dzień później, 7 maja, nasze stanowisko pojawi się w Zakrzewie.
5: No to w takim razie przechodzimy do kolejnego tematu, jakim są bony na zasiedlenie. Czym w ogóle są te bony i dla kogo one są przeznaczone?
6: Szanowni Państwo, bon na zasiedlenie jest to jedna z form pomocy świadczonej przez urzędy pracy, w tym też nasz Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Jest to forma pomocy, która ma ułatwić osobie bezrobotnej start zawodowy i życiowy w nowym miejscu, w którym znalazł pracę, znalazł zatrudnienie. Jest kilka wymagań, które oczywiście trzeba spełnić, ubiegając się o tą formę pomocy. Przede wszystkim wynagrodzenie lub przychód musi być w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie u tego pracodawcy, u której osoba chcąca skorzystać z bonu na zasiedlenie będzie uzyskiwać. Drugi bardzo ważny punkt to jest odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, która jest tą miejscowością, gdzie podejmujemy pracę. Ta odległość musi wynosić co najmniej 80 km.
5: A czy jest górna granica, czy nie ma?
6: Nie ma górnej granicy. Tutaj tak naprawdę już wszystko zależy od woli osoby bezrobotnej, czy też jakby tego miejsca, w którym to zatrudnienie ta osoba znalazła. I jest jeszcze kwestia najkrótszego czasu dotarcia z miejscowości, w której zamieszkujemy, do miejscowości, w której pracujemy. Ten czas musi przekraczać co najmniej 3 godziny dziennie. I jeszcze jedna rzecz, by jakby móc rozliczyć się z tej formy pomocy, ta praca, o której wspomniałem, musi być wykonywana przez okres co najmniej 180 dni, w ciągu 240 dni trwania umowy o bon na zasiedlenie. Takie są kluczowe warunki, aby z tej pomocy móc skorzystać.
5: A jak zdobyć taki bon na zasiedlenie?
6: Jeszcze trwa nabór wniosków na tą formę wsparcia. Realizujemy w dalszym ciągu unijny projekt FS+, i w ramach tego projektu właśnie dalej oferujemy wsparcie w postaci bon na zasiedlenie. No, głównym celem projektu, jak już wspominałem u pana redaktora, jest wsparcie osób bezrobotnych po prostu w powrocie na rynek pracy. W sposób szczególny ta grupa wsparcia obiera kobiety, osoby młode w wieku 18-29 lat, długotrwale bezrobotne, powyżej 50 roku życia, osoby z wykształceniem średnim bądź wyższym niepełnym, osoby z niepełnosprawnościami oraz migranci. To jest grupa docelowa projektu unijnego, w ramach którego posiadamy środki na bony na zasiedlenie. I też dodam, że do dziś trwa nabór na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, więc zapraszam wszystkich tych, którzy myślą o tym, żeby wystartować z własnym biznesem, o pospieszenie się, bo rzeczywiście czas nagli.
5: A jeżeli chodzi o te bony na zasiedlenie, to do kiedy nabór?
6: Tutaj nie mamy przewidzianego terminu. Nabór będziemy prowadzić do wyczerpania środków, niemniej jednak nie dłużej niż do połowy roku, z tego względu, że ten etap projektu kończy się 30 czerwca 2026.
5: To przechodzimy do kolejnego tematu, którym chciałbym, żeby było podsumowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Tutaj nabór już się zakończył tych wniosków. Jak z zainteresowaniem, jeżeli chodzi o ten instrument wsparcia?
6: Zainteresowanie bardzo duże. Rzeczywiście zastanawialiśmy się, jakie ono będzie, ponieważ to pierwszy rok funkcjonowania naszego urzędu w nowej rzeczywistości. Rzeczywiście w tej rzeczywistości, w której odpowiadamy za obsługę tego lokalnego rynku pracy w ujęciu powiatowym. Łącznie ponad 50 wniosków, dokładnie 58 wniosków na sumę ponad 1 300 000 zł. Co cieszy, ponieważ to oznacza, że niemalże wyczerpaliśmy całą alokację środków na ten rok, jeżeli chodzi o Krajowy Fundusz Szkoleniowy. I tutaj mówimy o wnioskach z terenu całego powiatu, łącznie z filią w Pionkach. Zaskakują też kursy szkolenia i w zasadzie tematyka tych kursów i szkoleń.
5: No właśnie chciałem o to zapytać, jakie te tematy szkoleń cieszą się największą popularnością i czy są właśnie takie, które mogą zaskoczyć?
6: Tak, mnie zaskoczyła różnorodność, tak naprawdę rozpiętość tych tematów, ponieważ jak myślimy szkolenie, kształcenie ustawiczne czy studia, to raczej mamy kilka kierunków w głowie takich bardzo sztampowych. I tutaj Państwa zaskoczę, ponieważ jeżeli chodzi o nasze lokalne firmy, instytucje, to zaproponowali takie tematy jak chociażby historia sztuki, sztuka porozumiewania w placówkach medycznych, wczesne rozpoznawanie trudności rozwojowych u dzieci w wieku przedszkolnym, czy też szkolenia z zakresu tworzenia zdjęć i materiałów wideo w branży beauty. Nie ukrywam, trochę pomogłem sobie moją ściągawką, ponieważ ta tematyka nie jest oczywista. Nie wiem, jak pan redaktor sądzi, natomiast
5: dość
6: według mnie...
5: Dość ciekawe te tematy.
6: Rzeczywiście.
5: I tutaj jakimi środkami Państwo dysponujecie, jeżeli chodzi o ten fundusz szkoleniowy?
6: Tutaj, tak jak wspomniałem, limit tegoroczny to ponad 1,5 miliona złotych, a wartość wniosków, które wpłynęły w ostatnim naborze, to ponad 1 300 000. To oznacza, że mamy jeszcze pewną przestrzeń i pewnie będziemy ogłaszać jeszcze nabór dodatkowy w tym roku.
5: to przechodzimy do ostatniego tematu naszej rozmowy i majowego wydarzenia, jakim będą z pewnością targi pracy, wydarzenia ważnego i takiego, które wpisało się już na stałe w kalendarium funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Z roku na rok chyba te targi pracy przybierają trochę na i znaczeniu, i wielkości. Dobra, jak będzie w tym roku?
6: Przed nami 27 już targi pracy pod tytułem Twój Dzień z Pracą. 14 maja tego roku zaczynamy o godzinie 10 na terenie parkingu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu. Rzeczywiście to jedna z najważniejszych inicjatyw tegorocznych. Zapraszamy wszystkich pracodawców, zapraszamy wszystkie osoby bezrobotne, poszukujące pracy, ale tych wszystkich tych, którzy może myślą o zmianie ścieżek zawodowych. Będzie się działo, proszę Państwa, zachęcam do zapoznania się ze szczegółami tego wydarzenia na naszych social mediach. Cztery strefy, strefa pracy, strefa informacyjna, strefa edukacyjna i strefa mundurowa. Także to wydarzenie rozszerzamy, bo poprzednie lata pewnie pan redaktor i nasi słuchacze pamiętają, był nacisk położony na służby mundurowe, teraz idziemy szerzej.
5: To w takim razie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby zmienić coś w swoim życiu, bądź też szukają pracy właśnie 14 maja do Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu na targi. A tymczasem stawiamy kropkę. Piotr Krakowiak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję Państwu.
5: Do usłyszenia. Jacek Sochaj.
0: Radio Radom 87,7.
5: Jacek Sochaj, kłaniam się nisko, a gościem jest Konrad Adamczyk, prezes OSP w Wieniawie. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich radiosłuchaczy.
5: Panie prezesie, przed nami wielkie święto. 110-lecie istnienia, funkcjonowania OSP Wieniawa. Jak będzie wyglądało to tegoroczne świętowanie tego pięknego jubileuszu?
7: Tak, oczywiście piękny jubileusz, 110 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie. To wszystko już w weekend majowy, mianowicie 2 maja zaczynamy tą piękną i przejmującą uroczystość od zebrania się pod budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie, gdzie przybędą zaproszeni goście, miejscowa społeczność, pododdziały strażackie, jak również sztandary, gdzie uroczyście odsłonimy oraz ksiądz kapelan dokona poświęcenia pamiątkowej tablicy z okazji 110-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie. Następnie uroczyście przemarsz w asyście orkiestry radomskiej Grandiozo. Przemaszerujemy do kościoła, gdzie odbędzie się msza święta w intencji strażaków. Następnie cały pochód uda się na dalsze miejsce uroczystości, a mianowicie Podgminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie, gdzie odbędą się dalsze uroczystości. Dowódca uroczystości zda meldunek o gotowości pododdziałów. Następnie zostaną powitani goście, sponsorzy, zaproszeni goście. Następnie będzie to odznaczenie osób za działalność pożarniczą, czyli medale dla zasłużonych. Następnie poświęcimy samochód, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Również będzie przekazany pojazd specjalny typu quad. A na koniec poświęcimy oraz przekażemy jako jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie proporzec młodzieżowej drużynie pożarniczej z Wieniawy.
5: To ta część oficjalna, a po części oficjalnej na przybyłych gości i całą społeczność oraz tych wszystkich, którzy będą chcieli uczestniczyć i towarzyszyć wam w trakcie tego świętowania, czeka wiele atrakcji. Jakie atrakcje przewidujecie?
7: Owszem, panie redaktorze, kolejnym blokiem tego dnia przejmującego, ważnego w życiu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie będzie blok festynu dla dzieci, młodzieży oraz całej społeczności gminy Wieniawa czy powiatu Przysuskiego. Jeżeli chodzi o atrakcje, mamy Meleksa, będziemy posiadać w swoich zasobach Meleksa dla dzieci, czyli te przejażdżki tym specjalistycznym Meleksem. Oczywiście dmuchańce, strażacki tor przeszkód, stanowisko do udzielania pierwszej pomocy, niezwykle ważne stanowisko, gdzie wszyscy, cała społeczność będzie mogła uczyć, dokształcać się w ramach pierwszej pomocy, jak również swoje stoisko wystawi Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Dla wszystkich, którzy przybędą na ten festyn, mamy również zagwarantowane poprzez koła gospodyń wiejskich, Kochanowianki, Koło Gospodyń Wiejskich Boży Dar w Koryciskach oraz Lokalne Stowarzyszenie Kobiet w Skrzynie, które będą to serwować, lokalne wypieki, lokalne potrawy. Także bardzo serdecznie zapraszamy.
5: Brzmi pysznie, panie prezesie. A jak przygotowania? Czy już wszystko jest dopięte na ostatni guzik? Czy jeszcze jest dopinane? Bo podejrzewam, że te przygotowania naprawdę pochłonęły sporo czasu i energii, ale no miejmy nadzieję, że będzie warto.
7: Oczywiście. Pierwsze przygotowania trwały już od roku 2025. Jednakże to w styczniu nastąpiła ta częściowa zmiana zarządu. Pierwsze decyzje wypłynęły prosto po zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, właśnie które odbyło się w styczniu. I te przygotowania trwają po dzień dziś.
5: Podejrzewam, że się zakończą w 2 maja z samego rana, a może i nawet nie.
7: No chyba
5: to
7: raczej
5: już bywa. Cały czas będziecie w tej dobrej energii.
7: Wszystko
5: takiej.
7: Chcemy, aby to wyglądało w jak najlepszym porządku i liczymy na to, że dopniemy to wszystko na tak zwany ostatni guzik.
5: Panie prezesie, a jakie to jest uczucie być prezesem OSP Wieniawa w takim momencie, bo to jest taki bardzo, bardzo ważny i historyczny moment z tego, co słyszymy, bo i pamiątkowa tablica, i proporz, i ta młodzieżowa drużyna, która również dostanie swój proporczyk. Jakie to jest uczucie być prezesem w takim momencie ważnym historycznie dla życia jednostki?
7: To tak, panie redaktorze, tu przyznam rację. To oczywiście dla mnie jako prezesa jednostki jest to niezwykle wzruszający, przejmujący moment, gdzie mogę przewodniczyć, być jednym ze współorganizatorów, dlatego z tego miejsca również bardzo serdecznie dziękuję moim kolegom z zarządu, którzy również dokładają swoją cegiełkę przy organizacji tak wielkiego przedsięwzięcia, jak również dziękuję Urzędowi Gminy w Wieniawie na czele z panem wójtem Krzysztofem Sobczakiem, Gminnemu Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie, sponsorom, którzy również dołożyli swój wkład właśnie w tą uroczystość, gdzie podczas tej uroczystości oficjalnie im podziękujemy, jak również dziękujemy całej społeczności Wieniawy, która nas wspiera.
5: Ja tylko dodam na koniec naszej rozmowy, że patronat nad tym wydarzeniem objęło Radio Radom, a ja będę miał niesamowitą przyjemność i zaszczyt poprowadzić to wydarzenie 2 maja w Wieniawie właśnie, więc widzimy się, panie prezesie, w Wieniawie 2 maja na pewno, a wszystkich naszych słuchaczy i widzów zapraszam do tego, żeby odwiedzili Wieniawę tego dnia, jeżeli jeszcze nie mają planów na majówkę, bo zapowiada się, że to będzie naprawdę wyjątkowe i doniosłe wydarzenie.
7: Oczywiście, tak jak pan redaktor podkreślił, serdecznie jako prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie w imieniu pana wójta Krzysztofa Sobczaka, z Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie, jak również wszystkich druhen i druhów, serdecznie zapraszamy na te uroczyste obchody 110-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej.
5: Jednym zdaniem, 2 maja wszyscy do Wieniawy.
7: Oczywiście, serdecznie zapraszamy.
5: Dziękuję bardzo za rozmowę. Konrad Adamczyk, prezes OSP w Wieniawie, moim państwa gościem w magazynie samorządowym Moc Regionu. Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
5: Do usłyszenia i do zobaczenia. Jacek Sochaj.
0: Radio Radom 87,7. Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
8: sołectwa i Centra Integracji z dofinansowaniem Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Za kilka miesięcy rozpocznie się budowa torów kolejowych do portu Warszawa-Modlin. A na koniec odwiedzimy wystawę w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
0: Co słychać na Mazowszu?
8: Mazowieccy radni zdecydowali. W tym roku na realizację ponad 350 projektów sołeckich Sejmik przeznaczy prawie 10 milionów złotych. W ramach programu Mazowsze dla sołectw wybudowane zostaną chodniki, place zabaw oraz siłownie plenerowe. To ważna inicjatywa dla lokalnych wspólnot, mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
9: Jest to niewielkie dofinansowanie do 15 tysięcy złotych dla inwestycji na terenach sołectw.
8: Radni Województwa Mazowieckiego przeznaczyli również prawie 20 milionów złotych na lokalne centra integracji. W sumie dofinansowanie otrzymają 103 projekty, dodaje radna województwa mazowieckiego Katarzyna Bornowska.
10: Centra integracji to miejsca budowania relacji i wzmacniania lokalnych wspólnot. Skala zainteresowania programem pokazuje, jak bardzo są potrzebne.
8: Dodatkowe środki pozwolą na rozbudowę lub modernizację świetlic wiejskich, domów kultury, pomieszczeń pełniących funkcje społeczne, a także na tworzenie nowych lokalnych centrów integracyjnych.
0: Mazowsze inwestuje.
8: Polskie Linie Kolejowe SA ogłosiły przetarg na budowę połączenia kolejowego do Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. To kluczowy moment dla jednej z najważniejszych inwestycji transportowych w regionie. Celem jest komfortowy dojazd pociągiem bezpośrednio do lotniska, mówi marszałek Adam Struzik.
11: Od wielu, wielu lat dążymy do realizacji tej inwestycji. No teraz jestem przekonany, że po ogłoszeniu w Dzienniku Unii Europejskiej przetargu przez Polskie Linie Kolejowe, PKP Polskie Linie Kolejowe, to stanie się faktem.
8: Inwestycja połączy port lotniczy ze stacją Modlin. Trasa o długości około 5,5 km będzie dwutorowa, dodaje Adam Struzik.
11: Chcielibyśmy, żeby nie tylko wybudować ten 5,5 km odcinek linii kolejowej, zupełnie nowej, no to oczywiście musi być też odpowiedni dworzec, przystanek obok terminala.
8: Prace budowlane rozpoczną się w 2027 roku i zakończą dwa lata później.
0: Mazowsze dla kół gospodyń.
8: Organizacje pozarządowe z województwa mazowieckiego, w których działają gospodynie aktywne społecznie, mogą ubiegać się o dofinansowanie m.in. na zakup strojów czy potrzebnego sprzętu i wyposażenia. Samorząd województwa na program Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich przeznaczył 5,5 miliona złotych, mówi Janina Ewa Orzełowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
9: Skierowany do kół gospodyń wiejskich, ale nie tylko do, no również do organizacji pozarządowych. Zachęcamy bardzo serdecznie. Dofinansowanie jest tych na wyposażenie, ale nie tylko, bo i na stroje, i na różnego rodzaju sprzęt, który potrzebny jest kobietom z kół gospodyń wiejskich do tego, aby jak najbardziej aktywnie prowadziły swoją działalność.
8: Nabór wniosków trwa do 27 kwietnia. Więcej na mazowia.pl.
0: Wybitni Mazowszanie.
8: Bohaterska postawa, szybka decyzja i narażenie własnego życia. Druh Grzegorz Bazylewicz z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu w powiecie wołomińskim został uhonorowany tytułem Strażaka Miesiąca Stycznia 2026 roku. Wyróżnienie przyznano za uratowanie matki z dwuletnim dzieckiem z płonącego budynku wielorodzinnego w Wołominie. Jak przyznaje sam nagrodzony, nie czuje się bohaterem.
12: Najpierw wziąłem tą młodą dziewczynkę dwuletnią, kazałem jej zamknąć oczy, objąć i sprowadziłem ją na dół, przekazałem policji. Później wszedłem z powrotem, żeby ewakuować jej matkę. Zeszliśmy na dół.
8: To jest wyjątkowe uhonorowanie osób, które narażając swoje życie ratują czyjeś, podkreśla członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska.
13: Bardzo ważne jest, żeby pokazywać naszych właśnie cichych bohaterów, którzy na co dzień ratują ludzkie życie, ludzkie mienie, żeby ich pokazywać, doceniać, ale przede wszystkim też uhonorować tę postawę, która jest bohaterska, ale przede wszystkim taka misyjna.
8: Wśród osób odznaczonych tytułem Strażaka Miesiąca wybierany jest Strażak Roku Województwa Mazowieckiego.
0: Co w kulturze?
8: Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu zaprasza na wystawę Wielka Historia Mali Świadkowie. Na niej znajduje się bogaty zbiór różnorodnych eksponatów upamiętniających ważne wydarzenia z historii Polski i Polaków od końca XVIII do końca XX wieku. Dzięki wystawie zwiedzający mogą lepiej zrozumieć przeszłość. mówi kierowniczka działu promocji i upowszechniania Milena Majewska.
14: Wiele z nich to przedmioty codziennego użytku, inne mają raczej symboliczny charakter, ale wszystkie odgrywają ważną rolę w procesie budowania pamięci historycznej. Umieszczone w odpowiednim kontekście pozwalają zrozumieć epokę, w której powstały, a także zrozumieć współczesność zbudowaną przecież na wielu elementach z przeszłości.
8: Wystawa będzie dostępna do 30 czerwca 2026 roku.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Magazyn lokalny Radomia i regionu.
5: Jacek, słuchaj, witam i zapraszam, a gościem magazynu jest koło gospodyń wiejskich Szlacheckie Susanki w reprezentacji Wioletta Gutowska, przewodnicząca.
15: Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Dorota Majewska, zastępca.
15: Dzień dobry.
5: Oraz Bogusława Frączyk, skarbnik. Dzień dobry, drogie panie.
15: Dzień
5: no to opowiadajcie, co się u was pozmieniało od naszej ostatniej rozmowy, a przypomnę, że to był czerwiec 2025 roku, więc prawie rok przerwy w naszych rozmowach na antenie Radia Radom, a dzieje się dużo. Chwalcie się.
15: Tak, dzieje się bardzo dużo. Cały czas pracujemy, intensywnie pracujemy, cały czas pracujemy z organizacjami, tak jak w zeszłym roku. Mamy też i nowe organizacje. Ostatnio byliśmy na meczu w Zodiaka, na meczek derby, który był z Wyśmierzycami. Szykujemy się jeszcze na dwa mecze.
5: Też
15: derbowe oczywiście, ze Strącem i z gminą i z Błotnicą.
5: A co robiłyście na tym meczu? To może zatrzymajmy się na moment tutaj, bo jest taka pewna liczba, która pękła. 300, tak. 300 osób. Tyle osób przyszło. No myślę, że też po to, żeby spróbować waszych pyszności, które przygotowałyście z tej okazji.
15: Tak. Miałyśmy nasze domowe wypieki. Wszyscy chwalą nasze ciasteczka, orzeszki, ciasta, które same wypiekamy. Różne...
5: Spójrzcie państwo na ten stół. Ile tu dobroci dzisiaj przyjechało do naszego radia.
15: Ale była też gorąca kiełbaska, hot dogi, które pobiły chyba rekord.
16: Na tym wydarzeniu.
15: Tak.
5: Jaka liczba? Ile hot dogów udało się
15: Ponad 100.
5: Sprzedać?
15: Ponad 100 hot dogów.
5: No to ładnie.
15: Także dlatego...
5: No nie zwalniacie tempa.
15: Nie zwalniamy tempa, tak. Nie zwalniamy. Mamy napisane kilka projektów. Niektóre już wiemy, że będziemy kontynuować z 6 spotkań z seniorami, z Fundacją Biedronka. Napisałyśmy też inne projekty. Planujemy zrobić Dzień Dziecka w Suchej, właśnie na boisku Zodiaka, z małym zodiaczkiem i w tej chwili ubiegamy się o środki od pana burmistrza z Urzędu Miasta i Gminy.
5: Puszczamy oczko.
15: Więc na pewno nam się uda. Bierzemy też cały czas udział w akcjach charytatywnych. Byłyśmy już na dwóch potańcówkach, które odbyły się u nas w nowej remizie OSP Sucha. Robiliśmy właśnie tam nasze hot dogi dla Leonka.
5: Cały czas wspieracie.
15: Tak, cały czas wspieramy.
5: Tego małego wojownika w walce o zdrowie.
15: Tak. Niedługo w maju idziemy też na zlot motocyklowy. Tam też będzie akcja charytatywna. Też będziemy brać udział w tej akcji dla Leonka. Byliśmy na Kuligu w zimę też.
5: Dużo tego.
15: Dużo.
5: Ja, Wiola, muszę ci się przyznać, bo ja przeglądałem, ja też się starałem jakoś przygotować do tego programu, ale ja wam powiem szczerze, dziewczyny, ja przeglądałem te wasze sociale i ja już po paru scrollowaniach wiedziałem, że to jest tego tyle, że postaramy się chociaż ułamek tego tutaj przemycić na antenie. To może zacznijmy od tych ostatnich wydarzeń. Rajd rowerowy za wami. Tam również karmiłyście, chyba tak mogę powiedzieć, rowerzystów.
15: Tak,
5: i z tego, co mówiłeś, Wiolu, to ile osób?
15: Znaczy, my miałyśmy 150.
16: Było 150.
15: Ponad, tak.
16: Właśnie gotowałyśmy.
5: To potężna armia człowieka do wykarmienia.
15: Tak, dokładnie.
16: Serwowałyśmy grochówkę z kuchni polowej oraz kiełbaskę z grilla. No, także nasze słynne hot dogi teraz.
5: Już są słynne.
16: Słynne.
15: Ciasteczka.
16: Teraz ciasteczka, także wszystkie wypieki nasze.
15: Oprócz rowerzystów też oczywiście byli wszyscy uczestnicy. Dodatkowo i ci, co byli, też i nad plicą na teren piczny, gdzie było bardzo dużo.
5: To zatrzymajmy się na moment jeszcze przy tej potańcówce charytatywnej. Druga potańcówka za wami. W planach kolejne akcje tego typu, żeby wspierać Leona Słomkę?
15: Znaczy my jesteśmy tylko jakby gośćmi, tak? Bo to nie jesteśmy organizatorami, ale jesteśmy gośćmi.
5: Ale jesteście takim stałym punktem.
15: Tak, dokładnie. I wtedy, kiedy dostajemy sygnał, że jest taka akcja, no to wtedy się nie zastanawiamy, tak? Nie zastanawiamy się. I tak będzie właśnie na zlocie motocyklowym, a później jeszcze w sierpniu, z tego co się orientuję, powiat białorzeski organizuje zakończenie lata i tam też będzie ta akcja. Też będziemy.
17: Staramy się pomagać jak możemy.
15: Tak.
5: Ja wam muszę w ogóle podziękować, że wy znalazłyście dla mnie czas, bo ten kalendarz wasz jest naprawdę bardzo, bardzo napięty. Nawet jak się wielu zwanialiśmy, to mówiłaś o tym, ile tam rzeczy się dzieje w tym kalendarzu. No udało się, spotkaliśmy się dzisiaj, ale chciałbym jeszcze zapytać o ten catering podczas meczów, bo sama powiedziałaś, że to było takie wasze marzenie. Gdzieś tam o to walczyłyście.
15: Od 3 lat myślałyśmy o tym, żeby iść na mecz Zodiaka i tam się też zaprezentować i
16: pokibicować
15: też. No chyba przyniosłyśmy szczęście, bo była wygrana. Naszego klubu.
5: No jeszcze kolejne derby przed wami, więc trzymamy kciuki, żeby Zodiak wygrywał.
15: Zapraszamy na mecz naszych kibiców.
16: I na nasze pyszności.
15: Nasze pyszności w sobotę o godzinie 16.
5: Był też nie tak dawno kiermasz wielkanocny. Również brałyście w nim udział. Jak wspominacie to wydarzenie?
15: Kiermasz, w ogóle od początku, kiedy istniejemy 3 lata, bierzemy udział w kiermaszu i wielkanocnym, i bożonarodzeniowym, organizowanym przez powiat białobrzeski. No jest okazja pokazać też nasze wyroby, nasze wypieki, ale również stroiki. Mamy koleżankę, która pięknie robi na szydełku różne takie ozdoby, więc no, super. I przede wszystkim integracja z kołami innymi. Super integracja, ale też i właśnie pokazanie, co potrafią nasze koleżanki, tak?
17: No i w tym roku nas zaskoczyło, bo bardzo szybko.
15: Tak. W tym roku
5: zeszło
17: to,
5: wszystko
17: się tak. Rozeszło.
15: Nie doczekałyśmy ostatniej mszy. Oni miałyśmy cię handlować.
16: Sosanek nie było. Sosanki już nie miały czym handlować. Dokładnie.
5: Ale to zostało przydolanie i dobre uśmiechy.
15: Tak. Dokładnie.
5: Drogie panie, bo tak, no nie samymi wydarzeniami, imprezami człowiek żyje, tym bardziej koło gospodyń wiejskich. Też chodzi o to, żeby się rozwijać, doposażać i cały czas iść do przodu. Dlatego chciałem zapytać o te projekty, które trafiły w tym momencie do samorządu województwa mazowieckiego, a jest to między innymi Sekret naszych pierogów. Taki projekt złożyłyście. Na czym on ma polegać?
15: Warsztaty międzypokoleniowe. Złożyliśmy taki projekt, 3 spotkania. Na jednym spotkaniu chciałybyśmy zrobić, znaczy pokazać mieszkańcom i dzieciom ze szkoły i seniorom wspólnie zrobić na przykład fark na pierogi, na drugim spotkaniu zrobić ciasto na pierogi, a na trzecim zrobić pierożki, po prostu częstować się, degustować. I to takie właśnie chciałybyśmy zrobić warsztaty międzypokoleniowe. Czekamy na ocenę. W maju ma być, także...
5: Puszczamy oczko
15: Mamy nadzieję, że dostaniemy to dofinansowanie. I drugi wniosek, to już co roku, już trzeci rok z kolei składamy o dofinansowanie do naszego sprzętu, do zaplecza kuchennego, gdzie już tego sprzętu jest bardzo dużo. Pozyskałyśmy właśnie nasz grill, popcornica, urządzenie do waty, wszystko to zabieramy na wszystkie nasze spotkania i festyny. Brakuje nam troszeczkę jeszcze sprzętu i też czekamy na ocenę.
17: Rozwijamy się
15: i dlatego ten sprzęt nam jest potrzebny, a Urząd Marszałkowski nas wspiera już 2 lata, tak?
5: No ale nie samą pracą człowiek żyje.
15: Tak, w waszym
5: przypadku to, co wy robicie, to jest praca. A jak... regenerujecie siły po tych ciężkich momentach, kiedy trzeba się przyłożyć, popracować, polepić te pierogi, popiec te ciasta i naprawdę wokół tego jest bardzo dużo.
17: Współpracujemy z naszym Białobrzeskim Centrum Kultury. Chodzimy na różne wydarzenia, kabaret, kino, teatr. No i w tym roku będziemy miały zorganizowane 2 wyjazdy takie dla nas ze środków własnych, żeby właśnie zregenerować się, nabrać siły na dalszą pracę. No i miejmy nadzieję, że to będzie się dalej rozwijało.
5: Macie takie poczucie, że stałyście się taką rodziną szlachecko-susankową?
15: Tak. Szczególnie nasze kochane seniorki, jak w tydzień coś się nie dzieje, to i pytają się, co się dzieje, że nic nie piszesz, że nic nie robimy. Także teraz robimy. Grafik jest cały czas.
17: Za dużo wolnego czasu mają.
5: Aha, czyli trzeba im jakiś ten czas gospodarować.
15: Także tak.
16: A to jest odskocznia od szarej rzeczywistości, gdzie naprawdę jest aż przyjemnie jechać gdzieś, zobaczyć te uśmiechy, że na nasz widok.
5: To czego ja mam wam życzyć na koniec naszej rozmowy?
15: Siłę mamy.
18: żeby dalej
5: żeby się nic nie zmieniało.
15: Tak, żeby cały czas, zmieniało, tak.
5: Żeby
15: tak.
5: cały czas ta kula śnieżna nabierała gabarytu i stawała się coraz większa, bo naprawdę, jak ja sobie obserwuję, z jaką energią wy przyszłyście tutaj pierwszy raz i kolejny raz i teraz, to naprawdę życzę tego, żeby to się nigdy nie zmieniło i żebyście mnie cały czas czymś fajnym zaskakiwały. Mnie i naszych słuchaczy czy widzów. Dziękuję bardzo za rozmowę.
15: Dziękuję.
5: Koło Gospodarki Wiejskich Szlacheckie Susanki, Wioletta Gutowska, przewodnicząca.
15: Dziękuję bardzo.
5: Dorota Majewska, zastępca.
15: Dziękuję.
5: Oraz Bogusława Frączyk, skarbnik.
15: Dziękuję
5: bardzo. Dziękuję bardzo i do zobaczenia następnym razem.
16: Do zobaczenia. Zapraszamy.
5: A my słyszymy się jak zwykle. Jacek Sochaj.
19: Radio Radom 87,7.
20: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Paweł Wolski. Gościem jest pan Emil Karpiński, dyrektor Centrum Kultury i Turystyki w Iłży. Dzień dobry panu.
21: Dzień dobry, witam panie redaktorze, dzień dobry, witam państwa.
20: Proszę państwa, spotykamy się z ważnej okazji, bowiem zbliża się wielkimi krokami 29. turniej rycerski na zamku w Iłży. Już 2-3 maja spotkają się tam rycerze. Co poza tym będzie się działo?
21: Tak, jeżeli państwo nie mają planów na długi weekend majowy, to już macie. Spędzamy ten czas w Iłży na zamku.
20: 2 maja spotykamy się od której godziny?
21: 2 maja spotykamy się od godziny 12, jesteśmy do godziny 20, 3 maja zaś spotykamy się od godziny 14, jesteśmy razem do godziny 19. Będzie się naprawdę dużo działo, jeżeli państwo chcecie poczuć tę atmosferę średniowieczną, to koniecznie bądźcie razem z nami, bo sam moment przejścia już, wejścia na teren zamku spowoduje, że przeniesiecie się w czasie w ten okres średniowieczny i w nim pozostaniecie do samego końca.
20: Co się będzie działo?
21: Będzie się działo dużo, wszak jest to jedno z największych wydarzeń rekonstrukcyjnych w naszym regionie, więc przygotowaliśmy atrakcji naprawdę bardzo dużo. Będą walki piesze, będą
20: czyli
21: walki...
20: będą grupy rekonstrukcyjne.
21: Tak, tak, będą, oczywiście, że tak. Będą walki konne, będą wystrzały z artylerii, będzie nawet również jakby rekonstrukcja ataku na zamek górny, na górny dziedziniec Zamku Biskupów Krakowskich, więc tych wydarzeń będzie naprawdę bardzo dużo. Program mamy bardzo bogaty i w oba dni. W drugi dzień, rzecz nowa, będzie koncert muzyki średniowiecznej.
20: Czyli to nie jest tak, że i drugiego, i trzeciego jest ten sam program, nie, tylko to tak. się różnią się.
21: Tak, one lekko będą podobne, ale będą się trochę różnić. Faktycznie tego trzeciego dnia, drugiego dnia będzie ten koncert. Będziemy uczyć państwa tańczyć po średniowiecznym. Między innymi.
20: Proszę,
21: także
20: proszę
21: jak każdy może spróbować swoich sił, niezależnie od tego, czy stąpa partnerce po stopach, czy nie, można spróbować swoich sił jak najbardziej.
20: Skąd przyjeżdżają grupy rekonstrukcyjne?
21: Grupy rekonstrukcyjne przyjeżdżają z całego kraju w sumie. Mamy grupę, to główną, docelową mamy z Warszawy, natomiast jakby no wiadomo, rekonstruktorzy współpracują z sobą z całego kraju i z tego co wiemy właśnie z całego kraju rekonstruktorzy się zjadą. Będzie to ponad 70 osób, które weźmie udział w tym wydarzeniu. Będzie osada również średniowieczna, którą będzie można odwiedzić, zobaczyć jak w ogóle żyło się w czasach średniowiecznych.
20: Ja właśnie pamiętam z poprzednich turniejów, tworzone są całe wioski średniowieczne, powstają namioty, chodzą ludzie przebrani w stroje z epoki. Ja z nimi kiedyś rozmawiałem i oni często te stroje sami szyją, dbając o największe szczegóły tak naprawdę. Nawet widziałem panią, która właśnie była w trakcie przygotowywania takiego stroju. To są prawdziwi fascynaci historii i średniowiecza, prawda?
21: Tak jest i tak będzie i tym razem. Dokładnie będą szyć stroje sobie w obozie, tam na miejscu. Tak, bo chodzi o to, żeby pokazać naszym widzom, jak to życie wyglądało, jak tworzono poszczególne rzeczy w średniowieczu, więc między innymi stroje, ale będzie też część ceramiczna, więc tam będzie można sobie zobaczyć też, jak powstawały na przykład różnego rodzaju
20: z gliny
21: lepione były pojemniki wszelkiego rodzaju. Będzie można również spróbować samemu wziąć w tym udział. Więc
20: to
21: tych warsztatów...
20: Tak, to dla ciała. Co dla ducha? Może coś do jedzenia dobrego będzie z tamtego okresu?
21: Oczywiście, że tak. Będzie część gastronomiczna ustawiona tradycyjnie. Nie chcę zdradzać teraz szczegółów, natomiast będą też oczywiście jak najbardziej średniowieczne potrawy, między innymi jurta tatarska będzie ustawiona, która też była w zeszłym roku, w tym roku też planujemy ją postawić i tam w tej jurcie tatarskiej między innymi właśnie będą takie typowo średniowieczno-tatarskie smakołyki, także warto spróbować.
20: Bardzo zaciekawił mnie wątek, o którym pan powiedział, bitwa, zdobywanie zamku. Na czym to będzie polegało?
21: O, to koniecznie musicie państwo być w tym czasie, ponieważ to jest bardzo spektakularne wydarzenie. Wtedy jakby mamy dwie grupy rycerzy. Jedni, którzy bronią zamku, tego górnego dziedzińca, natomiast druga grupa atakuje. I to jest bardzo piękne widowiskowe wydarzenie. Dzieje się głównie w fosie, tej suchej naszej fosie w Jurzy. To ci z państwa, którzy byli, to orientują się, w którym to jest miejscu. Jest to mocne uderzenie. Jest mocne uderzenie.
20: Czyli są armaty?
21: Tak, jak najbardziej. Strzały muszą być. Nie ma to tamto. Mam nadzieję, że mury wytrzymają.
20: A czy będą brały konie i rycerze na koniach udział w tym ataku?
21: W ataku nie wiem, szczerze powiedziawszy, tutaj też zostawiłem trochę jakby tą wolną ścieżkę naszym rekonstruktorom. Chcę, żeby też coś, żebym ja też był trochę zaskoczony tym, co się będzie działo, więc nie wiem, jak dokładnie będzie wyglądał ten atak, natomiast jak najbardziej pokazy konne będą i one są zawsze spektakularne, więc na te...
20: No dlatego o to pytam, zapraszamy. Bo rycerz na koniu z mieczem, czy no, różnymi innymi narzędziami, które były w czasie bitew używane, wygląda tu po prostu imponująco.
21: Tak, jak najbardziej. I też tego też nie będzie brakowało. Także koniecznie, proszę państwa, no trzeba być z nami w tym czasie.
20: Czyli Jurza i zamek w Jurzy skupia troszeczkę takich fascynatów historii, fascynatów średniowiecza, ludzi, którzy bardzo żywo się interesują historią.
21: Tak, jak najbardziej, bo tak naprawdę poza turniejem rycerskim staramy się również jakby realizować mniejsze wydarzenia, które przyciągają też miłośników.
20: Duże wydarzenie.
21: Tak jest, to jest jedno z największych, a też przy tych mniejszych staramy się je realizować i jak najbardziej miłośnicy historii z przyjemnością biorą udział w tych wydarzeniach, co nas bardzo cieszy, że jednak ten zamek w Jurzy jest ważnym punktem takim na mapie.
20: A czy wiecie, kiedy powstał zamek w Jurzy?
21: XIII-XIV wiek. Biskupi krakowscy go budowali w tym mniej więcej okresie. No, zamek przeszedł w międzyczasie bardzo dużo niestety tych lepszych i gorszych chwil. No, potop szwedzki był najgorszym momentem dla zamku w Jurzy. Wtedy praktycznie został zniszczony doszczętnie, ale na szczęście rekonstruktorom się udało go odbudować na dzień dzisiejszy w takiej formie, w jakiej jest. No, miejmy nadzieję, że jeszcze jakby dogłębniej będzie udało się go zrekonstruować.
20: Dziękuję pięknie za wizytę w studiu Radia Radom. Proszę państwa, spotykamy się 2-3 maja na zamku w Jurzy. 29. turniej rycerski, patronat medialny, dodam tylko, nad wydarzeniem objęło Radio Radom. Będzie tam również nasze mobilne studio. Na bieżąco będziemy na naszej antenie wszystkie wydarzenia relacjonować.
21: Jeszcze wspomnę, bo tutaj partnerem też jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, także też serdecznie dziękujemy, bo samorząd zawsze wspiera nas co roku, także to też chciałem zauważyć.
20: Dziękujemy pięknie za wizytę w studiu Radia Radom. Naszym gościem był pan Emil Karpiński, dyrektor Centrum Kultury i Turystyki w Jurzy. Dziękuję bardzo.
21: Dziękuję bardzo.
20: Do usłyszenia.
0: Magazyn lokalny Radomia i regionu.
5: Jacek Sochaj, witam, a w naszym studio gości Piotr Reguła, wójt gminy Klwów. Dzień dobry.
18: Witam serdecznie.
5: Panie wójcie, 2 lata kadencji za panem.
18: 2 lata.
5: Jak pan by podsumował te 2 lata?
18: Bardzo pozytywnie, bardzo dobrze. Wiele inwestycji ciekawych, inwestycji, które gdzieś w jakiś sposób pomagają naszym mieszkańcom, tym dużym i tym mniejszym. Wydane w stosunku do naszego niskiego budżetu bardzo dużo pieniążków, bardzo dużo pozyskane. Budowa hali sportowej, budowa kanalizacji, budowa regionalnego centrum medycznego, budowa oświetlenia ulicznego. Oczywiście wymieniam najdroższe, główne rzeczy, które udało nam się zrobić w tym czasie.
5: A jakby pan miał wybrać takie największe i najtrudniejsze zadanie z tych 2 lat, które miał pan do wykonania jako wójt, to co by to było?
18: Największe i najtrudniejsze zadanie, ono trwa. ono jest w czasie realizacji, czyli nasze regionale centrum medyczne, ja to troszkę nazywam potocznie, nazywać regionalnym centrum sportowo-medycznym, bo jest tam planowany żłobek do utworzenia, przede wszystkim chcemy tam zrobić ośrodek zdrowia z prawdziwego zdarzenia.
5: To będzie też taki multifunkcyjny budynek, rozumiem.
18: Tak, multifunkcyjny budynek, bardzo dobra nazwa, jeszcze takiej nie używaliśmy, ale myślę, że warto ją wdrożyć, ale też z czasem, oczywiście najważniejszy ośrodek zdrowia i najważniejszy w tym wszystkim jest żłobek, natomiast z czasem też chcielibyśmy zrobić centrum sportowe, czyli salę do ćwiczeń, czy stricte sala ze sprzętem, czyli siłownia. Myślę, że jeszcze troszkę i uda nam się to zrobić. Wspomniałem, że ta najważniejsza inwestycja z tych dwóch lat ciągle trwa, no bo to jest inwestycja wieloletnia, to jest bardzo droga inwestycja. My na przestrzeni dwóch lat, w roku 2024, chciałbym koniecznie tutaj o tym powiedzieć, wydaliśmy na inwestycje 16 milionów złotych. W stosunku do budżetu, gdzie wycinając inwestycje mamy 23 miliony, tak? W roku 2025 podobna kwota wydana, a budynek ten już nam pochłonął ponad 12 milionów. No i jeszcze myślę, że około 3, może nawet przekroczy, nam braknie.
5: I kiedy zakończenie tej inwestycji planowane?
18: Etapowo. Jedna część, jeden blok, już niedługo, za 2,5 miesiąca, bo tam powstanie żłobek. Końcówka roku, jesień, planujemy wykończyć cały budynek i zakładamy, że podejmujemy rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i uda nam się, może ze względów proceduralnych, nie z końcem roku, choćby budynek będzie gotowy, ale z 1 stycznia czy z początkiem stycznia uruchomić ośrodek zdrowia.
5: Ja rozumiem, że środki na ten cel nie pochodzą tylko i wyłącznie z budżetu gminy. Są to środki zewnętrzne. Skąd udało się je zdobywać?
18: W tej chwili oczywiście, że nie. Przy naszym budżecie nasze środki to generalnie nam wystarczają na administrowanie. Więc takie gminy jak nasza przy takim budżecie opierają się tylko i wyłącznie na dotacjach i na pieniądzach z zewnątrz. Więc jeśli mówimy o tym budynku, oczywiście były to pieniądze z województwa mazowieckiego, ze zrównoważonego rozwoju Mazowsza. Ten program w tej chwili zmienił nazwę. Podwójnie uzyskaliśmy na ten cel różne jakby zadania, ale w tym samym budynku po 4 miliony złotych. No, chcę też wspomnieć, że to stanowiło 60% dofinansowania, więc żeby wykorzystać te 4 miliony raz i drugi raz, musieliśmy 40% dołożyć swoich pieniędzy, czyli raz i drugi raz po 2,5 miliona złotych.
5: Panie wójcie, to przejdźmy do tematu samego żłobka, bowiem trwa w tym momencie jeszcze rekrutacja. Jak wygląda zainteresowanie ofertą żłobka? No i pytanie najważniejsze chyba, czy są jeszcze wolne miejsca?
18: Wolne miejsca jeszcze są. Wynika to chyba stąd, że ten budynek jest w trakcie wykończenia, czyli w tym momencie już są zakończone gładzie. Ja mówię w tej chwili troszkę o takich szczegółach, ale muszę o tym wspomnieć, bo ma to istotny wpływ właśnie na tą rekrutację. Czyli w tym momencie za chwilę malowanie ścian, układanie podłóg, układanie płytek w łazienkach. I ja myślę, że rodzice jeszcze chwilę się wstrzymują, bo chcą zobaczyć, jak to finalnie będzie wyglądało, kto będzie opiekunem. Za chwilę będziemy robić oczywiście rekrutację też na opiekunki, na dyrektora, powiedziałem tak, jakby już było ustalone i miałaby to kobieta.
5: Pijmy spekulacje.
18: Tak, ale oczywiście na dyrektora.

0: wykonać. Powiedzmy o tym, co, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, udało się wykonać w ostatnim czasie, ale chciałbym też zapytać o to, co przed państwem, jako przed samorządem gminy Klwów, jeżeli chodzi o właśnie drogi.
1: Rządowy program rozbudowy dróg to było nasze ostatnie dofinansowanie. Dostaliśmy około 1,5 miliona złotych, dzięki czemu udało nam się zrobić ponad 4 km dróg. Dobry czas trafiliśmy, bo jednak firmy wykonujące inwestycje drogowe tej pracy zbyt wiele nie miały, no i te ceny nam troszeczkę spadły w porównaniu z tym, co było
0: wcześniej. To dobra wiadomość dla was.
1: Dla samorządu i dla naszych mieszkańców bardzo dobra. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że gorsza dla tych firm, tak, i dla ich zarobków. Natomiast my, planując 2 km drogi, pozwoliliśmy sobie w tych pieniążkach, wydając blisko 2 miliony złotych, bo musieliśmy oczywiście wkład własny dołożyć, pozwoliliśmy sobie, mogliśmy wykonać 4 km tych dróg. Także ja osobiście jestem bardzo zadowolony i mam nadzieję, że mieszkańcy tych miejscowości, w których te drogi zostały wykonane, również. Oczywiście potrzeby nadal są. Nawet te drogi, które zostały wykonane wiele lat temu i były dobre, przestają być dobre w tym momencie. Także potrzeby nadal są. Przygotowujemy
0: utrzymanie
1: sobie...
0: Utrzymanie dróg też kosztuje.
1: Utrzymanie dróg też kosztuje, więc przygotowujemy się do nowych naborów, do nowych wniosków. Sporządzamy dokumentacje projektowe i z chwilą, gdy tylko coś nam się pojawi z różnych programów, będziemy składać i będziemy próbować pozyskiwać te pieniążki.
0: Panie wójcie, to na sam koniec naszej rozmowy chcę jeszcze zapytać o coś, z czego Klwów z pewnością słynie, czyli o paprykę i o wasze święto papryki. Czy przygotowania już trwają?
1: Oczywiście, że już trwają. Przygotowania do święta papryki generalnie
0: trwają cały rok.
1: Zaczynają się rok wstecz. Dokładnie, o tym chciałem powiedzieć. Zaczynają się rok wstecz. To, że my mamy paprykę, to jest dla nas wielkie szczęście, bo to powoduje, że nasi mieszkańcy mają miejsca pracy, że z tych miejsc pracy i z tej pracy widzą ewidentnie efekt. Nasza papryka jest słynna, no nie tylko chyba w Polsce, ale myślę, że w całej Europie i w świecie. Oczywiście trzeba się skupić też jeszcze na działaniach promocyjnych dalej i jakby nadal, bo nie tylko nasz kraj produkuje paprykę i nie tylko południowe Mazowsze produkuje paprykę, choć tutaj papryka jest najlepsza, najsmaczniejsza, najzdrowsza i trzeba to sobie jasno
0: powiedzieć. Cudze chwalicie, z tego nie znacie, więc zachęcamy do tego, żeby poznać to, co
1: oczywiście i dla tych ludzi, którzy tak ciężko pracują, dla tych odpowiedzialnych pracują, dla tych odpowiedzialnych ludzi, gdzie to już nie są gospodarstwa rolne, to są przedsiębiorstwa, bo to wymaga specjalistycznego sprzętu, specjalistycznej wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Dla tych ludzi trzeba zrobić dzień odpoczynku, zrobić święto papryki, zrobić dzień relaksu, a równocześnie wykorzystać to święto na promocję tego naszego sztandarowego produktu.
0: Kiedy to święto papryki?
1: 8 sierpnia. Zapraszam serdecznie.
0: Już możemy zaprosić chyba.
1: Tak, oczywiście. Zapraszam mieszkańców oczywiście subregionu radomskiego. Coraz częściej nazywamy to południowego Mazowsza. Ale wszystkich, generalnie mieszkańców całej Polski, którzy wiedzą, gdzie jest Klwów, którzy wiedzą, że mamy paprykę z naszego regionu i którzy mają możliwość akurat wtedy przyjechać. Zapraszam ich serdecznie.
0: Z pewnością koła gospodyń wiejskich zadbają o to, żeby nikt głodny ze święta papryki nie wrócił.
1: Myślę, że tak. Znając zaangażowanie i energię naszych kół gospodyń wiejskich, myślę, że będzie tak na pewno.
0: Tutaj stawiamy kropkę. Piotr Reguła, wójt gminy Klwów, moim państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.
0: Do usłyszenia, Jacek Sochaj.
2: 87,7 Radio Radom.
0: Jacek Sochaj, witam. A gościem magazynu jest koło gospodyń wiejskich Lipienice z Lipienic Górnych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: W reprezentacji Ewelina Jańczyk, przewodnicząca.
3: Dzień dobry.
0: Agnieszka Czuba, członkini.
4: Dzień dobry.
0: Oraz Małgorzata Makarska, również członkini. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
0: No to opowiadajcie, co się u was zmieniło od tego czerwca, kiedy mieliśmy okazję ostatni raz porozmawiać, bo się bardzo dużo u was dzieje.
3: Tak, od naszego ostatniego spotkania zmieniło się bardzo dużo. Rozwinęliśmy się na wielu płaszczyznach, przede wszystkim zarówno na takich płaszczyźnie kulinarnej, także wokalnej, ale także i w mediach społecznościowych. Tak, kulinarnej możemy się pochwalić tym, że zajęliśmy pierwsze miejsce w konkursie kulinarnym Bitwa Regionów, który odbył się z naszą potrawą trepy lipienieckie, gdzie reprezentowaliśmy powiat szydłowiecki-przysuski. Muzycznie nasz debiut muzyczny wystąpiliśmy na Świętojankach w gminie Jastrząb. No i pokazujemy się w mediach społecznościowych. Nasza działalność na

0: bardzo dużego tempa. Na Facebooku przekroczyliśmy prawie 31 tysięcy osób obserwujących, więc cieszymy się bardzo, że nasze rolki, nasze filmy, to co pokazujemy, ludzie chcą to oglądać. Czujemy takie ogromne wsparcie z ich strony, że to co robimy podoba się i daje nam...
1: Ma sens
0: i daje nam taką energię do dalszego działania.
1: Ja szczególnie zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie mieli okazji do tego, żeby przejrzeć wasz profil na Facebooku, bo tam bardzo dużo się dzieje. Warto zobaczyć i te rolki, ale nie tylko rolki, bo także miałyście okazję wziąć udział w teledysku. Prawdziwym teledysku do utworu zespołu Guzowianki. Jak wspomnienia z planu tego teledysku? Jak to wyglądało w odniesieniu do wyobrażeń? Bo podejrzewam, że każde z was miało swoje wyobrażenia na temat tego, jak takie kręcenie klipu wygląda. Jak to się miało w zestawieniu do rzeczywistości? Jak wasze wrażenia po tym wszystkim?
0: No, Guzowianki, no, udział w teledysku to było dla nas niesamowite doświadczenie. No i też ogromne wyróżnienie, bo pracować z takimi wspaniałymi artystami jak Guzowianki, no to było czystą przyjemnością. W ogóle... praca wspólnie tutaj na teledysku z Guzowiankami, no atmosfera była przecudowna, wspaniale nas przyjęli. No cieszymy się bardzo, że mogliśmy też po części zobaczyć, jak wygląda taka praca na planie teledysku. Też podejrzeć kilka różnych takich kwestii związanych z nakręcaniem takiego profesjonalnego teledysku.
1: I to też wam podejrzewam, że pomoże w tym, żeby kręcić jeszcze lepsze, ładniejsze klipy.
0: Tak, dokładnie.
1: Co najbardziej zaskoczyło na klipie?
2: Zaskoczyło?
1: No, na planie klipu właśnie. Co najbardziej zaskoczyło was? Ilość, nie wiem, ekipy, tego ile to trwa, czy jak to jest kręcone, w jaki sposób, co
0: myślę, że nas zaskoczyło ta wspaniała atmosfera, która tam panowała, radość, ten uśmiech.
2: Dowiedziałyśmy się, ile pracy trzeba włożyć w to,
1: do takich
2: żeby 3-4 potem te parę
1: minut, na ekranie, prawda?
2: Właśnie, żeby to ładnie, dobrze wybrzmiało.
3: Ile razy trzeba każdą scenę nagrywać,
1: ile
3: różnych fajnych, miłych gestów, miłych.
1: Nie, słuchajcie, bo to jest tak, teledysk to jest jedna rzecz, ale o tym już powiedzieliśmy trochę słowem wstępu. Na waszym Facebooku pojawiły się różnego rodzaju etiudy. Krótkie filmiki związane z różnymi tradycjami i teraz mieliśmy ostatnią okazję zobaczyć te tradycje wielkanocne w waszym wydaniu. No to moje pierwsze pytanie, czym się w ogóle inspirowałyście, jeżeli chodzi o te wideo?
0: No, pomysł się narodził na jednym z naszych spotkań. Wpadliśmy na pomysł w związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi. Chcielibyśmy nagrać i pokazać te zwyczaje wielkanocne. No i w sumie podjęliśmy taką decyzję wspólnie na tym spotkaniu. Zaczęliśmy pisać scenariusz, co chcemy pokazać. No, było masę na pewno pracy i zaangażowania wszystkich kolegów, koleżanek z koła, bo musieliśmy przygotować też potrawy, rekwizyty, także praca na planie tego naszego projektu.
1: Inspirowałyście się trochę tą pracą na teledysku Guzowianek, czy to było w odwrotnej kolejności?
0: Znaczy bardziej to był taki nasz pomysł i chcieliśmy pokazać te tradycje świąt wielkanocnych.
1: Nie rozumiem, ale chodzi mi o same technikalia. Właśnie. Czy pierwszy był teledysk Guzowianek i potem wykręciły się
0: Tak, najpierw był teledysk.
1: Czyli już nawiązuje do tego, że już jakieś doświadczenie z tym kręceniem teledysku pewnie miałyście i dlatego te rolki być może są troszeczkę inne, troszeczkę bardziej wyraziste, trochę inaczej technicznie zrobione.
0: Tak, na pewno te cenne rady, które doświadczyliśmy w nagrywaniu z Guzowiankami, na pewno wykorzystaliśmy w nagrywaniu naszych tych tradycji i zwyczajów wielkanocnych, na pewno wykorzystaliśmy. No i cieszymy się, że mogliśmy pokazać...
2: Chociaż trochę właśnie, pokazać jak to kiedyś, dawniej było.
1: A do jakich lat sięgnęłyście?
0: No sięgnęliśmy do takich najstarszych lat, jak to kiedyś wyglądała Wielkanoc na takiej polskiej, dawniejszej wsi. Dlatego nagrywaliśmy te filmiki, wszystkie nagrywaliśmy w Muzeum Wsi Radomskiej, więc też ten klimat został utrzymany. Ja tutaj pragnę podziękować pani dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, pani Ilonie Jaroszek, za otwartość i współpracę też i za pomoc. Także serdecznie dziękujemy, bo to nam też pomogło, żeby te nasze filmiki były takie prawdziwe, tak jak powinny wyglądać.
1: Powiedzieliśmy też o kulinariach. No to teraz powiedzmy o tym, jak to ładnie nazwać, żeby to ładnie zabrzmiało, o tym złocie narodowym, które możemy u was w social mediach podpatrywać, czyli właśnie o kulinaria. Między innymi trepy lipienickie, dobrze mówię, dobrze wypowiedziałem nazwę?
0: Tak.
1: Trepy lipienickie, między innymi przepis na te trepy możemy znaleźć na waszych social mediach. Skąd więc pomysł na to, żeby się podzielić tym, co najcenniejsze macie, czyli ta wiedza kulinarna, właśnie te tajniki, które możemy podejrzeć?
0: Tak, na jednym ze spotkań wpadliśmy na pomysł, to był pomysł taki spontaniczny. Wpadliśmy na pomysł, że chcemy udostępnić nasze przepisy, naszych babć, naszych cioć, ale też nasze przepisy naszego regionu. I dlatego
2: podzielić się z innymi
0: tymi przepisami.
2: To tak. Gotowało kiedyś inaczej trochę. No, teraz trochę udoskonalone są przepisy.
1: To jest fajne, bo to są proste przepisy. Tak naprawdę każdy może spróbować, nie potrzeba ani sprzętu, ani nie wiadomo jakich składników, żeby te przepisy u siebie w domu wypróbować.
0: Tak.
1: A jaki plan na najbliższy czas?
0: No tak, do końca nie chcemy zdradzać, co się będzie działo u nas, ale tak, spotkania z seniorami, udział w różnych wydarzeniach, między innymi Dzień Dziecka w Muzeum Wsi Radomskiej, udział w Świętojankach w Jastrzębiu, w gminie Jastrząb. No i cóż.
2: Mamy zaproszenia do dzieci też.
0: Także no dużo będzie się działo, na pewno trzeba obserwować nasz profil. Będzie się działo. I to bardzo dużo.
1: No nie zasypujecie wy wyjątkowo gruszek w popiele. Działacie prężnie, działacie tak, że was coraz więcej widać, coraz częściej można was spotkać w tej przestrzeni internetowej, a więc no, czego ja wam mogę życzyć? Tego, żebyście nie traciły tego zapału, tego uśmiechu i tej energii, którą zawsze ze sobą nosicie i którą przynosicie tutaj za każdym razem do studia, bo to już jest trzecia wasza wizyta i za każdym razem jest tylko mocniej i bardziej i jeszcze was więcej wszędzie. I tego życzę, żeby tak to wyglądało u was cały czas. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Koło Gospodyń Wiejskich Lipienice z Lipienic Górnych w reprezentacji Ewelina Jańczyk, przewodnicząca. Dziękuję bardzo. Agnieszka Czuba, członkini.
0: Dziękuję.
1: Oraz Małgorzata Makarska, również członkini. Dziękuję bardzo za
3: dziękuję
1: rozmowę.
3: Dziękuję również.
1: I wszystkiego dobrego dla was.
0: Dziękujemy. Dziękujemy.
3: Pozdrawiamy.
1: A my słyszymy się jak zwykle od Jacek Sochaj.
4: Magazyn lokalny Radomia i regionu.
5: W tym wydaniu magazynu lokalnego Radomia i regionu to już wszystko. Na kolejne wydanie zapraszam jutro, jak zawsze tuż po godzinie 22. Przed mikrofonem był Bartłomiej Stryjski. Do usłyszenia.
4: Magazyn lokalny Radomia i regionu. 87,7 Radio Radom. Reklama.
6: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk. Cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją. Jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tanie tutaj jest. Stokroczka.
2: Czy wiesz, gdzie w okolicy możesz skosztować prawdziwych polskich specjałów i doskonałych steków? Restauracja Karo w Mleczkowie przy ulicy Jana Pawła II 2 zaprasza na wyjątkową kulinarną podróż. Nasze menu to esencja polskiej kuchni. Soczyste zrazy wołowe, ręcznie lepione pierogi oraz aromatyczna pieczona golonka. Dla miłośników mięs proponujemy wyśmienite steki, w tym sezonowane, przygotowane z najwyższą starannością.
3: Byłem w Karo z rodziną i wszyscy byliśmy zachwyceni. Jedzenie przepyszne, a atmosfera bardzo przyjemna.
2: Odwiedź restaurację Karo i przekonaj się sam. Rezerwacje pod numerem telefonu 660 004 005. Restauracja Karo. Smak tradycji i pasja do gotowania.
4: Reklama.
5: Teheran wystosował swoje postulaty w sprawie pokoju, podają źródła irańskie. Zginął spadochroniarz, uderzył o ziemię na lotnisku w Lesznie. Jutro finał piłkarskiego Pucharu Polski. Nie wolno będzie puszczać w okolicy dronów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd Iranu przesłał pakistańskim mediatorom najnowszą propozycję negocjacyjną w rozmowach z USA. Tak twierdzi irańska agencja informacyjna. Szczegóły są nieznane, ale Reuters podaje, że z optymizmem zareagowały na to rynki. Odnotowano spadek cen ropy. Policja wyjaśnia, jak doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem spadochroniarza. W Lesznie zginął 39-letni mężczyzna, uderzył w ziemię. Reanimacja trwała długo, ale nie udało się go uratować, mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
6: Podczas wykonywania komercyjnych skoków spadochronowych, jeden z uczestników podczas lądowania i skoku z wysokości około 4000 metrów uderzył w ziemię.
5: Ofiara to mieszkaniec powiatu wrocławskiego. Policja zabezpiecza dowody, będzie ustalać, jak doszło do tego wypadku i czy wszystkie procedury były przestrzegane. Uwolniony z białoruskiego więzienia dziennikarz Andrzej Poczobut wyraził chęć powrotu na Białoruś. Nie powinien tego robić, Białoruś to wykorzysta, mówi zajmująca się Europą Wschodnią dziennikarz Wiktoria Bieliaszyn.
7: Andrzeja Poczobuta na Białorusi spotkałoby dzisiaj najprawdopodobniej więzienie, kolejne szykany, kolejne katusze, że reżim białoruski by mu nie odpuścił zwyczajnie.
5: Andrzej Poczobut był w więzieniu od 2021 roku. Polsko-białoruski dziennikarz został uwolniony w ramach wymiany więźniów 5 za 5. Polska uwolniła m.in. Rosjanina, którego mieliśmy wydać Ukrainie. Miał być sądzony w Kijowie za nielegalne prace na Krymie. Płonie hałda plastikowa śmieci w Nowym Modlinie na Mazowszu. Pożar nie został jeszcze opanowany. Urząd gminy Pomiechówek zaapelował o nieotwieranie okien i unikanie spacerów. Pali się hałda plastikowych odpadów o wymiarach 100 na 60 metrów. Na miejscu działa 21 zastępów straży. Już jutro wielkie święto polskiej piłki. Finał Pucharu Polski. Górnik Zabrze, Raków, Częstochowa. Początek meczu o 16. Od południa do 20 obowiązuje zakaz puszczania dronów w okolicy Stadionu Narodowego. O stosowanie się do tego apeluje Policja i Służba Ochrony Państwa.
8: Radio Radom. Magazyn lokalny Radomia i regionu.
9: Przed mikrofonem Bartłomiej Stryjski, pora na magazyn lokalny Radomia i regionu. Posłuchajmy o tym, co się dzieje w Radomiu i regionie radomskim. Zostańcie z nami na antenie Radia Radom na 87,7 FM.
8: Magazyn lokalny Radomia i regionu.
10: Jacek Sochaj, kłaniam się nisko. Gościem jest koło gospodyń wiejskich Tymiankowy Zakątek z miejscowości Czyżówka, dobrze powiedziałem?
11: Tak, tak jest.
10: Z gminy Starobotnica w reprezentacji Aneta Wieteska, przewodnicząca, dzień dobry.
11: Witam serdecznie.
10: Wiola Kucharczyk, sekretarz.
12: Dzień dobry.
10: Oraz Elżbieta Malczewska, skarbnik, dzień dobry.
13: Dzień dobry.
10: Drogie panie, jesteście, że tak powiem, świeże na rynku. Bo 2 lata miną wam we wrześniu.
13: Tak jest.
10: Co się w ogóle wydarzyło, że stwierdziłyście, że koło gospodyń wiejskich to jest dobry pomysł?
13: Co się wydarzyło?
10: To jak do tego tak doszło?
13: Zbiegło, jakiś taki impuls był. Akurat dowiedzieliśmy się, że gmina Stara Błotnica, pan wójt, zamierza przekazać świeżo wyremontowane pomieszczenie na poczet świetlicy wiejskiej na naszej wsi. No i trzy nasze członkinie, które nie są tu dzisiaj z nami obecne, wpadły na taki pomysł. Słuchajcie, dziewczyny, a może będziemy miały pomieszczenie, to zróbmy coś fajnego. Zintegrujmy się. Jest wiele talentów w naszej wsi. Są dziewczyny, które robią świetne stroiki, świetne wypieki, świetnie gotują. Są dobre w księgowości, w zarządzaniu. Zróbmy coś razem, zintegrujmy mieszkańców, bo do tej pory nie było takiej inicjatywy. No i to był ten impuls. Zebranie pierwsze, no tak. I poszło, tak? No
10: ilu członków liczycie?
13: Obecnie 31 członków, 24 panie i 7 mężczyzn.
10: Czyli są też mężczyźni.
13: Są, tak. Są mężczyźni, tak, śmiało, tak.
10: A jak powiedzieć. Wygląda ten podział obowiązków u was, jeżeli chodzi o mężczyzn i kobiety? Jest jakaś jasna linia, tak? Że mężczyźni, tak. Fizyczne wsparcie kobiety raczej kuchnia, czy jak to wygląda u was?
4: Tak, dokładnie mniej więcej tak. Mężczyźni nam pomagają przy organizacji stoisk, natomiast kobiety zajmują się gotowaniem, przygotowaniem posiłków i całą resztą.
13: Tym, co umieją najlepiej. Kobiety w kuchni, tak? No.
10: A jak u was wygląda średnia wieku? Jak to wygląda? Bo widzę tutaj dość szeroki rozstrzał.
13: Tak, najmłodsza członkini ile ma?
12: Moja córka, 22 tak. lata.
13: Tak, i mamy też panie seniorki. Chyba 5 mamy takich tak. pań, tak? Czyli 60-65 plus.
12: Plus.
13: Tak. I tak. Przekrój wieku jest taki, tak.
12: 30-40...
10: Czyli jest czyli nie tak, taka że... wymiana międzypokoleniowa.
13: Tak, tak. Tak. Nam zależało, powiedzieć. Żeby tak. to nie było takie koło tylko dla młodych, albo dla starszych pań, tylko żeby właśnie przekrój był wiekowy taki różny, żebyśmy się wymieniały tymi doświadczeniami. O to nam chodziło. Żeby tu nikogo nie wykluczać.
10: A jak wy w ogóle byście podsumowały te dwa lata, które za wami już niedługo, no bo mówimy o wrześniu, bo tak, no zakładałyście koło, podejrzewam, że miałyście jakieś wyobrażenia, założenia, że będziemy robić to, tamto, koncentrować się na integracji, a może i na tradycji. Ile z tego się udało przez te dwa lata zrealizować? A co się zmieniło? Bo może wydarzyło się coś, co sprawiło, że trochę inaczej spojrzeliście na tą swoją działalność?
13: No to był taki intensywny czas. Miałyśmy dużo planów, żeby zrobić coś dla mieszkańców, a w rezultacie to tak nasza...
12: Dwa razy chyba było dla mieszkańców.
13: Nasza działalność w ostatnim czasie skupiła się na takiej działalności typu charytatywnej, ale oczywiście tam w tamtym roku zrobiliśmy dla mieszkańców taki festyn rodzinny.
12: Tak. Na którym, z poczęstunkiem.
13: Tak, z poczęstunkiem, na którym też do puszki była możliwość zbierania pieniążków na Leonka Słomkę z Białobrzegów, który jest chory na dystrofię mięśniową Duszena. Zbieramy też pieniążki na Dominika Graneckiego, chorego na tą samą chorobę. Cóż jeszcze? No warsztaty. Udało nam się przeprowadzić warsztaty dla naszych członkiń z dekupażu, ze zdobienia jajeczek tą metodą. Tu Ela pokazywała, jak się właśnie robi jajeczka na tak. szydełku.
12: I mama też jednej członkini.
13: Tak. tak. Dla naszych dzieci też zrobiliśmy takie warsztaty w grudniu w tamtym roku, w 24, przepraszam, ze zdobienia pierniczków. No fajne wydarzenie, tak. bo były babcie z wnukami, mamy z dziećmi i to tak, wypiekałyśmy pierniczki i zdobiłyśmy. Fajne wydarzenie. Bardzo miło wspominamy. Smaczne, tak. Dzień kobiet sobie zorganizowałyśmy.
12: Andrzejki były też były takie.
13: Były też Andrzejki, tak. To była taka inauguracja z udziałem pana wójta. Tak. Tam zaproszonymi gośćmi. Ale tak jak mówię, ostatnio ta działalność skupiła się na tej działalności charytatywnej. W kwietniu, 18 kwietnia, byłyśmy współorganizatorkami takiej potańcówki w OSP Stary Kadłub. Zbierałyśmy pieniążki dla Leonka właśnie. W najbliższym czasie zapraszamy 7 czerwca w Starej Budnicy. Będzie aktywna niedziela. Będziemy zbierać pieniążki dla Dominika Graneckiego. Nasze koło też będzie brało właśnie udział. Będziemy wystawiać stoisko razem z innym kołem, które zaproponowało nam współpracę na czele z panem wójtem. Będzie rajd rowerowy, będzie Nordic Walking, będą tak. biegi dla starszych, dla młodszych, będzie wata cukrowa, popcorn, dużo słodkości, będą zapiekanki, będą dmuchańce, pani animatorki. Mamy nadzieję tylko, że pogoda dopisze.
12: Tak.
10: No
12: tak.
10: mówicie o 2 latach, a ja to słyszę, że funkcjonujecie jak taka 20-letnia, dobrze działająca firma, przedsiębiorstwo, które ma już tak. wyrobione kontakty, mechanizmy działania, organizacji, różnych rzeczy.
13: Ta machina chyba się rozpędza.
10: Chyba tak. się dopiero, ale chyba się dopiero właśnie rozpędzacie.
13: Tak, nakręcamy tak. się, tak. I to tak.
12: A jeszcze te warsztaty w szkole i w przedszkolu? O, w żłobku wróć.
13: Tak, jeszcze pominałam.
10: Warsztaty w żłobku.
12: W żłobku też.
13: No, też ze zdobienia pierniczków.
12: Pierniczki, to było w grudniu 25. Wielkanoc. Nie, w grudniu, dobrze, bo tak. Na Wielkanoc też niektórzy piekli pierniczki.
13: A w marcu udało nam się w szkole, tutaj z inicjatywy szkoły w Starej Błotnicy przeprowadzić takie warsztaty. Robiłyśmy palemki, stroiki, zdobiłyśmy jajeczka i to w każdej klasie różne koła. Przedstawicielki różnych kół z dziećmi robiły różne fajne rzeczy. I te rzeczy później zostały wystawione przez szkołę na takim kiermaszu, z którego dochód był na Dominisiata Grodzkiego. Ponad 5 tysięcy udało się uzbierać, więc ciągle jakieś inicjatywy są, jakieś prośby o pomoc, więc my na te prośby odpowiadamy. No nie myślimy tylko o sobie, jesteśmy mamami, więc nie potrafimy tutaj wybrać między pomocą dla jednego czy drugiego chłopca i wspieramy właśnie dwóch. No, a poza tym planujemy w najbliższym czasie jakąś wycieczkę.
10: O,
13: może się coś uda
12: dla nas.
10: Tak, żeby złapać trochę oddechu i nabrać pomysłów na i energii na nowe działania.
13: Dokładnie tak, tak, żeby ta energia była i żebyśmy nie ustawały tutaj.
10: Mówicie o tym, że same pomagacie, działacie charytatywnie i angażujecie się bardzo chętnie w tego typu akcje, z tego co słyszymy. No ale też nic by się nie wydarzyło u was, gdybyście wy tej pomocy nie miały. Powiedzieliśmy o tym miejscu, które było tak naprawdę takim impulsem do tego, żeby zawiązać wasze koło gospodyń wiejskich. Ale ja chciałem zapytać jeszcze... gdzie indziej otrzymujecie to wsparcie i pomoc? Jak wygląda u was kwestia pozyskiwania środków zewnętrznych? Jak one są pożytkowane przez was?
13: No w tym roku udało nam się pierwszy raz złożyć wniosek o taką pomoc do Urzędu Marszałkowskiego. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie.
10: Puszczamy oczko do pana marszałka.
13: Do dzisiaj był czas, tak.
10: I Adama Strudzika oczywiście.
13: Tak, tak. Chciałybyśmy właśnie, jeśli nam się uda te środki pozyskać, doposażyć naszą świetlicę, żebyśmy miały jeszcze większe możliwości. Dwa razy udało nam się pozyskać 9 tysięcy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. No poza tym utrzymujemy się ze składek członkowskich. Udało nam się w tamtym roku pozyskać właśnie pieniążki od pana wójta na 15 strojów dla naszych członków.
10: Również pozdrawiamy pana Marcina Gozdracha, tak?
13: Tak.
10: Pana wójta.
13: No i w tym roku też będziemy się starali właśnie o jakiś grant od pana wójta właśnie z przeznaczeniem na tą wycieczkę.
12: No ale nie tylko nam pomaga, tym innym kołom też
13: tak,
12: na terenie
13: pan
12: gminy.
13: Jest, tak, bardzo wspiera wszystkie koła, wspierają. Istnieją na terenie gminy i stowarzyszenia, więc pozdrawiamy.
10: Pozdrawiamy serdecznie. Myślę, że pan wójt, jak nas teraz słucha, to może być z was bardzo dumny z tego, że dobrze reprezentujecie gminę Stara Błotnica. A tymczasem musimy postawić niestety tutaj już kropkę. Koło gospodyń wiejskich Tymiankowy Zakątek z Czyżówki, gmina Stara Błotnica, w reprezentacji Aneta Wieteska, przewodnicząca, Wiola Kucharska Marczyk, sekretarz, oraz Elżbieta Malczewska, skarbnik. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, za rozmowę i za spotkanie. Trzymam kciuki, żeby te wszystkie plany wam się udały. Będę się temu przyglądał. A państwu mówię już do usłyszenia. Jacek Sochaj.
8: Radio Radom 87,7.
14: Dzień dobry, przed mikrofonem Marzena Tarnowska, a moim i Państwa gościem jest psycholog i psychoterapeutka Anna Maj z Centrum Psychologicznego Kompas. Dzień dobry.
15: Dzień dobry Państwu.
14: Zbliża się czas pierwszych komunii świętych, wyjątkowych chwil dla dzieci i całych rodzin. To dzień radości, wzruszeń i ważnych przeżyć, ale także moment, w którym pojawiają się emocje, napięcia, a czasem rodzinne trudności. Pani Aniu, pierwsza komunia święta to dla dorosłych często wielkie wydarzenie organizacyjne, ale zacznijmy od dziecka. Jakie emocje najczęściej przeżywa ono w tym dniu?
15: No to jest cała paleta emocji, począwszy od ekscytacji, no bo to jednak jest takie bardzo ważne wydarzenie, jakaś wielka, wielka radość, ale też spięcie i stres, no bo te pierwsze razy wszelkie z tym się często wiążą. Bardzo często dzieci występują w jakiś sposób, tak? Muszą coś przeczytać w kościele przed bardzo wieloma osobami, więc to jest coś stresującego, coś czego mogą się obawiać. Są odświętnie ubrane, więc z jednej strony to jest bardzo przyjemne, że się pięknie wygląda, z drugiej strony to jest pierwszy moment, kiedy dzieci występują w takich ubraniach, więc one mogą być trochę niewygodne, to jest trochę niekomfortowe. Także tutaj no, jest cały miks przeróżnych emocji i one są zwykle bardzo intensywne.
14: No właśnie mogą tutaj niby te stroje niewygodne, mogą być wygodne i piękne i one się tym cieszyć. Jak to zrobić, żeby ta presja rodziców nie wpłynęła na dziecko? Albo jak zrobić może, jak pani proponuje, jak wpłynąć na to, bo to ciężko powiedzieć. Każde dziecko jest inne, każda rodzina jest inna, każdy rodzic jest inny.
15: Nie da się tak zrobić, żeby presja rodzicielska nie wpłynęła na dziecko. Dlatego musimy zacząć od siebie, czyli od rodziców, żeby tej presji było jak najmniej. Ponieważ, tak jak powiedziałam, tych emocji jest bardzo dużo i one są często bardzo silne, to co powinni zrobić rodzice, to zadbać o to, żeby troszeczkę te emocje stonować, żeby było jak najwięcej spokoju, ciepła, miłości. Te przyjemne emocje radosne i tak będą. Nie ma potrzeby i nie ma sensu jakoś ich podkręcać po prostu do granic wytrzymałości, no bo właśnie dzieciaki mogą tego nie wytrzymać. I od takiej ogromnej radości i ekscytacji jest bardzo blisko do ogromnego stresu, rozpaczy czy złości. Także zadbajmy o takie, tak jak powiedziałam, ciepło rodzinne, wsparcie, żeby dziecko czuło, że rodzice są przy nim i że to jest takie właśnie wspólne, piękne wydarzenie, a nie sytuacja, w której jakoś muszą się niesamowicie wykazać.
14: No tutaj łatwo mówić, natomiast jeżeli rodzice są po rozstaniu, to już nie jest tak łatwo. Rodzice muszą się porozumieć. Jak to wpływa na dziecko, jeżeli widzi, że rodzice się ze sobą konfliktują, nie mogą dojść do porozumienia w tak ważnym dla niego dniu?
15: No to w każdym dniu jest trudne, ale w tak ważnym rzeczywiście szczególnie. Najgorzej pewnie mają te dzieci, statystycznie, których rodzice są w trakcie rozstania, w trakcie rozwodu, bo wtedy często jak jesteśmy jeszcze w trakcie tej walki sądowej, tak, o majątek czy właśnie opiekę nad dziećmi, to jest najwięcej takich trudnych emocji. I niestety bardzo łatwo jest rodzicom zgubić z oczu dziecko, a walczyć o siebie, o to, żeby jak najwięcej właśnie zyskać, albo żeby udowodnić winę drugiej stronie. No i to jest bardzo, bardzo destrukcyjne. Tak sobie myślę, że nawet w największych konfliktach zbrojnych w historii świata były takie sytuacje, kiedy żołnierze odkładali broń i był rozejm. I dzień pierwszej komunii to jest taki czas, kiedy rodzice powinni właśnie taki rozejm przyjąć i odłożyć po prostu na bok wszelkie swoje spory i zastanowić się tylko i wyłącznie nad tym, czego ich dziecko tego dnia potrzebuje, a swoje potrzeby zaspokoić kiedy indziej. Tak, bardzo bym chciała, żeby ten rozejm zagościł w takich właśnie nawet najbardziej skonfliktowanych parach czy rodzinach.
14: No właśnie, tutaj przed wejściem na antenę rozmawiałyśmy na temat partnerów rodziców, że to jest bardzo ciężki też temat dla dziecka. Oby jak najwięcej par takich było ze sobą dogadanych, że bardzo mają ze sobą dobry kontakt, no ale ta sama sytuacja, żeby był ten rozejm i żeby tych sprzeczek nie było w momencie, kiedy przychodzą partnerzy, nowi partnerzy na komunię dziecka.
15: To bardzo trudna sytuacja i wymaga ogromnej dojrzałości od rodziców. I myślę sobie, że tylko i wyłącznie wtedy jest możliwa, kiedy oboje rodzice właśnie są dojrzali, kiedy już mają za sobą te konflikty związane z rozstaniem i są w stanie się tutaj pokojowo dogadywać, wtedy na takie przyjęcie mogą być też wprowadzone dodatkowe osoby, czyli na przykład partnerzy rodziców nowi. Jeżeli nie mamy takiej sytuacji, jeżeli to nie jest poukładane, no to znowu zastanówmy się, czego potrzebuje dziecko, jak to zrobić, żeby dla niego to było jak najmniej stresujące. Nowy partner mamy czy partnerka taty jest dorosła i poradzi sobie z tym, że nie będzie uczestniczyć w imprezie. Trudniej ma dziecko, żeby sobie z tym poradzić. Tak? Także zachęcam, żeby spróbować się w tej sprawie dogadać. Nie ma tutaj żadnego złego ani dobrego rozwiązania. Dobre jest to, co jest dobre dla tej rodziny i dla tego dziecka. Ale jeżeli mamy cień podejrzenia, że to dołoży dziecku stresu, no to zrezygnujmy z tego, albo zróbmy dwie osobne imprezy, ale tak pokojowo, jedna po drugiej, żeby dziecko wiedziało, że spędzi czas z każdym z rodziców. I będzie tam mogło przeżywać to swoje święto w spokoju i w radości, a nie w stresie.
14: Zdarza się, że dorośli bardziej skupiają się na prezentach, sali czy zdjęciach, niż na samym dziecku. Jakie mogą być skutki takiego podejścia?
15: To ja na to pytanie pozwolę sobie odpowiedzieć od innej strony, czyli nie od momentu komunii, tylko spójrzmy, wyobraźmy sobie tego dzieciaka parę lat później. Albo te dzieciaki, które teraz mają kilkanaście lat i to, co mówią ich rodzice, bardzo często rodzice narzekają na to, że jest jakiś nadmierny konsumpcjonizm, że dzieci są zainteresowane tylko właśnie pieniędzmi, że chcą mieć najdroższe telefony, najdroższe modne ciuchy i że to jest dla nich tak bardzo ważne. No i rodzice są tym sfrustrowani. Ale to się nie zaczyna wtedy, kiedy to dziecko ma lat 15, tylko właśnie dużo wcześniej. I bardzo dobre intencje rodziców często związane z tym, żeby wyprawić przepiękne przyjęcie dziecku, idą w taką niezbyt rozsądną stronę, bo nieświadomie właśnie produkujemy tych nastolatków, którzy żyją tylko w takim świecie, gdzie liczy się to, kto ma więcej pieniędzy czy więcej jakichś gadżetów. Także spójrzmy na to dzisiaj, jak mamy tego dziewięciolatka, na kogo chcemy go wychować, jak on będzie miał 15, 19, 25 lat. Jeżeli nie chcemy, żeby on wtedy jedyną wartością był dla niego pieniądz, to teraz o to zadbajmy, żeby skupić się na spotkaniu rodzinnym, na wartości duchowej, a nie tylko i wyłącznie właśnie na tych kwestiach materialnych. I rodzicom też będzie lżej, bo tak naprawdę dziecko nie potrzebuje tych wszystkich pieniędzy, które są wydawane na tą imprezę. I bardzo często to też szkodzi w takich kontaktach rówieśniczych, kiedy dzieci zaczynają porównywać, opowiadać, a ja miałem to, a ja miałem tamto. Ale znowu to rodzice to prowokują, skupiając na tym uwagę dziecka, tak? Kto będzie miał większy tort, piękniejszą ściankę do zdjęć i tak dalej. Jeżeli my w rozmowach z dzieckiem i ze sobą, między sobą, między dorosłymi, nie będziemy się na tym skupiać, tylko na innej warstwie, to dzieci też na co innego zwrócą uwagę i będą w tym wszystkim spokojniejsze, bez takiej właśnie presji.
14: Aniu, co zrobić, gdy dziecko przed uroczystością mówi, że boi się, stresuje albo nie chce być w centrum uwagi?
15: To jest dosyć częsta sytuacja. Chociaż z reguły dorosłym się wydaje, że to będzie tylko sama radość, no to właśnie dziecko może przeżywać znacznie więcej strachu i stresu z tym związanego. I tak jak mówiłam też na początku naszej dzisiejszej rozmowy, najważniejsze jest to, żeby zapewnić mu jak najwięcej spokoju. Żeby uzgodnić z tym dzieckiem, czy chce wziąć udział w tej uroczystości. Jeśli chce, ale jednocześnie przeżywa strach, no to robimy wszystko, żeby jak najmniej tego stresu mogło przeżywać, tak? Można uzgodnić, czy dziecko na przykład będzie właśnie odczytywało jakąś modlitwę, czy nie musi tego robić, tak? Tylko będzie sobie po cichutku tam uczestniczyło.
14: Czy nie zmuszamy? Jeżeli ksiądz, siostra zakonna daje coś do przeczytania, czy katechetka, dziecko nie chce, nie zmuszamy, mówimy, żeby dziecko absolutnie nasze nie uczestniczyło w tym, po prostu, żeby był spokój.
15: Tak, i to jest rola nasza, rodziców, żeby właśnie porozmawiać z tym księdzem, czy z katechetką i zadbać o to nasze dziecko. Tak, nie może być tak, że jest jakaś nadmierna presja tutaj nakładana, która tak naprawdę sprawi, że to dziecko zamiast przeżywać fantastycznie jakoś duchowo to przyjęcie, to będzie właśnie tylko i wyłącznie czuło strach i stres. Ale może być tak, że dziecko chce to zrobić, ale nie wie jak, bo właśnie przeżywa dużo stresu. No i tutaj są różne fajne sposoby, techniki, można z dzieckiem poćwiczyć samodzielnie w różnych sytuacjach, można poprosić o pomoc psychologa, żeby dziecko do tego przygotować, tylko nie robimy tego na ostatnią chwilę, na dzień przed komunią, tylko dużo wcześniej, tak? Staramy się
14: tak
15: to zauważyć.
14: Tak samo jak spowiedź święta, nie wiem, czy już są dzieci po pierwszej spowiedzi, trzeba wcześniej wytłumaczyć, o co chodzi, coś, z czym się spotkają, tak samo na komunii, jak to będzie wyglądała ta msza, po mszy.
15: Tak, no to jest jeden z ważnych elementów. Żeby dziecko było spokojne, to musi wiedzieć, jak to będzie wyglądało. No sama uroczystość, no to od tego są też przeróżne próby, tak, w kościołach, żeby dziecko do tego przygotować, ale też my, rodzice, rozmawiajmy z dziećmi, opowiadajmy co i jak mówmy, co jest ważne, co jest mniej ważne. Dzieciaki się na przykład boją potwornie, że się pomylą. A przecież naprawdę świat się nie zawali i ta komunia dalej będzie ważna, nawet jeżeli będzie jakaś pomyłka, tak? Że nikt tego nie zauważy, a jak zauważy, to też się nic nie dzieje. Że ci ludzie, którzy tam stoją i patrzą, są życzliwi, tak? I oni się pewnie uśmiechną pod nosem, ale nie wyśmieją, nie? Bo to zupełnie nie powinno tak wyglądać i w większości sytuacji nie wygląda, więc trzeba dziecku trochę tego stresu zdjąć. Tak samo właśnie kwestia, nie wiem, czy ubrania, tak, żeby miał wygodne buty na przykład. To jest szalenie ważna kwestia, a czasami dorośli zapominają o tym, no bo to niby tylko godzina, ale to jest bardzo ważna godzina, tak, gdzie już jakby jest dużo napięcia związanego z tym wydarzeniem, a jak jeszcze te buciki tam cisną, tak, czy jak jakiś inny element garderoby, no to nie da rady skupić się na przeżywaniu tego wydarzenia. To jest dużo takich drobiazgów, o które trzeba zadbać, które trzeba z dzieckiem przegadać i go przygotować na to.
14: A co w sytuacji, gdy nie posyłamy dziecka do pierwszej komunii świętej? Tu chciałabym poruszyć temat od strony kolegów, koleżanek, a także ich rodziców. Jak oni mogą podejść do tej sytuacji, żeby to dziecko nie czuło się wykluczone? Bo mam wrażenie, że teraz młodzież, czy kiedyś nawet też, w momencie, kiedy nie brała udziału w takim zorganizowanej, dużej takiej wydarzeniu, takim dużym, gdzieś tam czuło się wykluczone, na boku, bo dzieci ze sobą rozmawiają o całym wydarzeniu. Jak to zrobić?
15: No, pierwsza komunia święta jest wydarzeniem właśnie jakimś duchowym, rodzinnym, ale też społecznym, tak? To rzeczywiście jest coś, o czym dzieciaki gadają, dzielą się różnymi jakimiś swoimi właśnie przeżyciami, obawami, nadziejami z tym związanymi, więc jeżeli dziecko nie idzie do pierwszej komunii, no to słyszy te rozmowy, no i może się poczuć trochę wykluczone z tego. Bardzo ważne, żeby rodzice, którzy podejmują taką decyzję, zadbali o to swoje dziecko, wyjaśnili powody tej swojej decyzji, dla której nie idzie dziecko do pierwszej komunii, w taki sposób, żeby dziecko mogło to zrozumieć. I jeżeli to jest jakimś dużym stresem, no to można zadbać o jakieś inne wydarzenie, które będzie trochę taką rekompensatą. Tak, żeby coś przyjemnego, coś fajnego, rodzinnego się wydarzyło. No i tutaj można popuścić wodze fantazji, to mogą być różne pomysły. Możemy zorganizować przyjęcie, możemy gdzieś pojechać, możemy zrobić razem coś fajnego, żeby dziecko też się poczuło wyjątkowe. Ale tak naprawdę najważniejszą robotę zrobią rodzice dzieci, które idą do komunii. Żeby też ze swoimi dziećmi o tym porozmawiać, że ludzie wierzą w różne rzeczy. Tak, religia katolicka jest co prawda dominująca u nas i większość dzieci idzie do tej komunii, ale to nie jest jedyna religia. Tak? Są ludzie, którzy wyznają inne rzeczy, czy są niewierzący. To bardzo trudny temat, ale też bardzo ważny i możliwy do poruszenia już z dziećmi na tym etapie. To porównywanie występuje też wśród dzieci idących do komunii, no bo jedni są bardziej majętni, a inni nie. I znowu, myślę sobie, że największa robota jest po stronie tych, którzy są majętni, którzy sobie mogą pozwolić na fantastyczne przyjęcie, na drogie prezenty, tak? Niech to robią, niech się tym cieszą, ale dobrze by było, żeby zadbali o to, żeby to nie była jedyna najważniejsza rzecz dla ich dziecka, tak? Żeby wiadomo było, że ktoś, kto nie może sobie na to pozwolić, nie jest gorszy, tak? Jest równie wartościowy i można o niego w jakiś sposób zadbać i niekoniecznie właśnie skupianie się na tych materialnych rzeczach jest ważne i przechwalanie się tym, bo wtedy ktoś inny cierpi, a nie jest niczemu winien. Tak? Także zadbać o te dzieci, które są w gorszej sytuacji materialnej, to muszą zrobić przede wszystkim ich rodzice. Tak samo rodzice dzieci, które nie idą do komunii, ale jeżeli posyłamy nasze dziecko do komunii, wyprawiamy imprezę, to miejmy też w głowie, że właśnie są inni ludzie. Cudowny moment, żeby nauczyć dziecko tolerancji, akceptacji i rozumienia tego, że ludzie są różni i mają różne wartości.
14: Dziękuję Ci bardzo, Aniu, za rozmowę. Mam wrażenie, że najważniejsze to jest rozmowa. Przede wszystkim rozmowa, tłumaczenie, tak jak tu mówisz, ale nie po, tylko przed. Wszystko
15: tak,
14: przed,
15: żeby to dziecko było przygotowane. Tak.
14: Dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Anna Maj, psycholog i psychoterapeutka z Centrum Psychologicznego Kompas. Dziękuję Ci bardzo.
15: Dziękuję. Dziękuję Państwu.
14: Dziękuję i do usłyszenia.
16: Radio Radom 87,7.
10: Jacek Sochaj, witam. Gościem jest Dariusz Wołczyński, burmistrz Przytyka. Dzień dobry, panie burmistrzu.
17: Dzień dobry, witam państwa.
10: Panie burmistrzu, zacznijmy naszą rozmowę od pomocy psychologicznej w SPZOS w Przytyku. Pomocy psychologicznej skierowanej głównie do ludzi młodych oraz dzieci. Jak państwo realizują to zadanie?
17: Tak, zanim do tego może jeszcze przejdziemy, to też chciałbym wspomnieć, że nasz ośrodek naprawdę jest takim wzorem do naśladowania, jak w ostatnich latach się zadziało, bo nie tylko oczywiście nasz SPZOS został mocno rozbudowany, czyli pojawiła się dodatkowa przestrzeń, ale zyskaliśmy wiele nowych kontraktów, jak kontrakt na chirurgię, neurologię, czy na rehabilitację z tego naszego ośrodka zdrowia. Korzystają mieszkańcy nie tylko z samej gminy, z naszej gminy, z Przytyka, ale i również również spoza, co mnie bardzo cieszy i jak słyszę, cieszy bardzo mieszkańców, że już nie trzeba jechać po te specjalistyczne porady i wizyty gdzieś do Radomia, gdzieś daleko, tracąc czas, tylko realizować to już oczywiście na miejscu, więc bardzo się cieszę i gratuluję całemu personelowi tego zaangażowania i dziękuję za tą codzienną pomoc moim mieszkańcom. I jak najbardziej też w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia wspieramy naszą młodzież w ramach oczywiście pomocy tej psychologicznej. Młodzież, która oczywiście się przede wszystkim uczy i jest to młodzież do 18 roku życia, ale w wyjątkowych przypadkach młodzież, która rozpoczęła terapię wcześniej, może ją kontynuować w wieku już tym dorosłym, po 18 roku życia, warunkując to, że się dalej oczywiście edukuje i uczy. W ramach tego kontraktu nasz ośrodek zdrowia realizuje następujące świadczenia, porady psychologiczne, sesje terapii indywidualnej, sesję wsparcia. Ja też sygnalizuję też wszystkim, kochani, nie bójcie się, nie wstydźcie się korzystać z tej pomocy. Wiemy, jak w dzisiejszych czasach jest to duży kłopot wśród młodzieży, wśród dzieci, jak brakuje specjalistów, więc zachęcam wszystkich do, jeżeli jest taka potrzeba i choćby coś skonsultować, żeby właśnie takową poradę u nas w ośrodku zdrowia odbyć. Nie trzeba mieć skierowania, wystarczy mieć tylko i wyłącznie zgodę rodziców i już możemy te porady odbyć. Wiem, że też nasz ośrodek zdrowia współpracuje z naszymi podstawówkami, z naszymi szkołami. Tam również czasami odbywają się takie porady i taka też pomoc jest realizowana. Więc zachęcam do tego i ten kontrakt, z tego, co mi przekazała pani dyrektor, będzie realizowany przez 4 lata, więc mamy trochę czasu.
10: Zachęcamy, tak, to jest dobry moment na ten apel, który już pan wypowiedział do tych wszystkich młodych ludzi, którzy być może się boją, być może się wstydzą, być może nie wiedzą, jak sobie pomóc. Nie bójcie się, nie wstydźcie się, nie ma nic ważniejszego niż wasze życie i oczywiście zdrowie psychiczne. Przechodzimy do kolejnego tematu, panie burmistrzu, którym jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej. To kontrakt, wartość zadania opiewająca na blisko 1 700 000 złotych, z czego warto podkreślić, dofinansowanie to ponad 1 200 000. Co udało się zrobić w ramach tego zadania? Bo to jest projekt, który już właśnie dobiega końca.
17: Nasza gmina już prawie w 98% jest zwodociągowana. Z kanalizacją no pewnie jest trochę gorzej ze względu na to, że rozbudowa sieci kanalizacyjnej jest bardzo kosztowna. Ale w niektórych miejscowości sukcesywnie się rozbudowywały na przestrzeni ostatnich lat i udało się jak najbardziej pozyskać spore środki, które przeznaczamy na rozbudowę sieci głównie wodociągowej, ale i kanalizacyjnej. W kilku miejscowościach to zadanie jest realizowane. Tam, gdzie oczywiście mieszkańcy o to apelują w ostatnich latach, zaczęły studnie już wysychać, bo susza i teraz ma miejsce i w ostatnich faktycznie latach mocno doskwiera rolnikom, mieszkańcom, więc rozbudowujemy nie tylko tą sieć kanalizacyjną, ale przede wszystkim tą wodociągową. To zadanie będzie realizowane do końca tego miesiąca. Do tego zadania przystąpiło 2 oferentów. Nie widzę na tą chwilę żadnego zagrożenia, że nie uda się tego zadania zrealizować. Następni mieszkańcy będą, jeżeli będą chcieli, oczywiście będą mogli zaprojektować sobie sieć, sobie przyłącze i już korzystać z sieci. Ja przypomnę, że na terenie naszej gminy są 3 stacje uzdatniania wody, 2 gruntownie zmodernizowane, bo wybiegamy w przyszłość, widząc, co się teraz faktycznie z tą suszą dzieje. Już jesteśmy też przygotowani, mamy kompleksowy projekt modernizacji 3 stacji uzdatniania wody w ulicy Domaniowskiej. Mam nadzieję, że też niebawem uda się pozyskać środki i to zadanie zrealizować.
10: To jeszcze tylko dopytam, to ostatnie zadanie, jaką kwotę państwo przewidujecie?
17: No kilku milionów złotych. Jeszcze dobiegają tam szacunki i wyliczenia dotyczące takiej konkretnej kwoty.
10: To przechodzimy do kolejnego tematu, bo jak wiadomo, nie samymi inwestycjami człowiek żyje. Kochanowski Przystanek Wesele to wydarzenie, które odbywa się od lat w gminie Przytyk. Oczywiście w nawiązaniu do pochodzenia Jana Kochanowskiego. Wydarzenie, które jest rozciągnięte w czasie. Takie trzy duże punkty na tym harmonogramie tego waszego świętowania, więc powiedzmy o tym, co czeka na wszystkich tych, którzy przybędą do Przytyka pomiędzy 29 kwietnia a 3 maja.
17: Tak, w maju czekają nas dwa duże wydarzenia. Jedno to jest już cykliczne wydarzenie poświęcone właśnie Dorocie Podlodowskiej, żonie Kochanowskiego. I oczywiście też kolejne wydarzenie, które będzie miało miejsce, jak 30 maja będzie otwarcie skweru Doroty Podlodowskiej. I jak najbardziej 29 będziemy nagradzali uczniów z naszej podstawówki, którzy włączyli się w obchody, czyli odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, ale nie tylko ten konkurs jest skierowany do szkół podstawowych, ale i również do naszych przedszkolaków.
10: A jakie zadanie czekało na wszystkich tych, którzy chcieli wziąć udział w tym konkursie plastycznym?
17: No, przede wszystkim oczywiście ilustracje domu poety. To przedszkolaki będą malowały dom Jana Kochanowskiego.
10: Czyli to będzie bardziej takie wyobrażenie?
17: Tak,
10: niż...
17: jak najbardziej. Ilustracje do fraszki dom na dom w Czarnolesie, to już jest konkurs skierowany do uczniów od 1 do 5 klasy i to będzie ilustracja właśnie, tak jak wspomniałem, do fraszki, a dla klas 6-8 to uczestnicy przygotują lab boki dotyczące wybranej fraszki Jana Kochanowskiego. Więc zobaczymy, jak te prace zostały przygotowane i mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy dostaną odpowiednie nagrody i odpowiednio się zaangażują i włączą w te obchody Jana Kochanowskiego. Tak jak wspomniałem i oczywiście Kochanowski Przystanek Wesele w obchody tego naszego wydarzenia. Czyli kolejny dzień, tak może od razu przejdę, to będzie 1 maja odbędzie się turniej szachowy na plebanii, w salce na plebanii przy kościele, jak również kolejnego dnia, czyli 2 maja po mszy świętej będziemy wspólnie śpiewać pieśni patriotyczne, a tym kulminacyjnym dniem to będzie dzień niedziela, 3 maja, rozpoczynamy o godzinie 11:00, uformujemy korowód z Janem Kochanowskim, Dorotą Podlodowską na czele, będzie nasza orkiestra dęta, przejdziemy na mszę świętą, dokonamy tych zaślubiny się dokonają na tej mszy, a po mszy, jak to po każdej mszy, wesele o 15:00 na terenie centrum w Słowikowie, odbędzie się przegląd kapel ludowych, wybierzemy tą najlepszą kapelę. Ja też chciałbym podziękować współorganizatorom i wspomnieć o nich, bo są nimi ksiądz proboszcz Sławomir Fundowicz, czyli parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża, ale i również nasza podstawówka, Szkoła Podstawowa imienia Przyjaciół Dzieci w Przytyku, Centrum Kultury i oczywiście Urząd Miejski i nasze przedszkole.
10: Panie burmistrzu, wspomniał pan o otwarciu skweru imienia Doroty Podlodowskiej. 30 maja to wydarzenie, a ja, co się w tym momencie dzieje na tym placu? Budowy jeszcze chyba,
17: tak można jeszcze powiedzieć. Można powiedzieć trochę, te najważniejsza infrastruktura już powstała, ale mamy kłopoty, jest problem z podłączeniem sieci energetycznej do naszego skweru, rejon energetyczny. Nie może się przebić pod drogą wojewódzką 732. Być może...
10: Brzmi groźnie.
17: Tak, ze względu na to, że tutaj w samym centrum Przytyka, przy moście, próbuje dokonać przewiertu i napotyka na dziwne budowle betonowe. Niektórzy mówią, że jest tunel z rynku w kierunku kościoła, historyczny, stary, zabytkowy.
10: No to być może jeszcze się uda
17: taka legenda, być może się uda go odkryć, ale właśnie już po raz były dwie próby.
10: Na Śląsku mamy złoty pociąg, tak. To być może w Przytyku mamy złoty te tunele.
17: Tak, i dwie próby już miały miejsce, teraz czekamy na tą trzecią. Trzymam kciuki, żeby ona się dokonała, bo bez energii elektrycznej będzie nam ciężko to, można powiedzieć, to otwarcie dokonać, więc przede wszystkim energia elektryczna, ale i również wykonawca musi jeszcze jakieś prace drobne dokończyć, dlatego proszę jeszcze moich mieszkańców o tą chwilę cierpliwości. Na ten miejsce, na ten skwer czekaliśmy kilka kilkaset lat, więc mam nadzieję, że ten miesiąc jeszcze się uda. No i oczywiście 30 maja o godzinie 16 rozpoczynamy takie uroczyste otwarcie skweru Doroty Podlodowskiej. Będzie również koncertował Rafał Brzozowski i wiele innych atrakcji czeka na Was. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze, goście również i że będziemy mogli bawić się od tych godzin popołudniowych do późnych godzin wieczornych.
10: Dość intensywnie i ciekawie zapowiada się maj, jeżeli chodzi o gminę Przytyk.
17: Deszcz potrzebny, ale mam nadzieję, że w tych dniach go nie będzie. Tak, ale od czerwca, jak najbardziej.
10: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dariusz Wołczyński, burmistrz Przytyka, moim Państwa gościem.
17: Ja
10: dziękuję bardzo.
17: Dziękuję ślicznie i do usłyszenia.
10: A my słyszymy się jak zwykle. Jacek Sochaj.
8: Magazyn lokalny Radomia i regionu.
16: Joanna Stachurska-Ruszkowska, dzień dobry, witam serdecznie. W naszym studiu gość, pan Mateusz Rzeźnicki, dyrektor Białobrzeskiego Centrum Kultury Białobrzegi. Dzień dobry.
18: Witam serdecznie.
16: W maju Białobrzegi zmieniają się w Centrum Muzyki, Sportu i Dobrej Zabawy. Wszystko za sprawą majowych dni Białobrzegów. Te dni rozciągają się w zasadzie na cały miesiąc, bo imprez jest naprawdę bardzo dużo. Zaczynamy od początku. Od tego, czym tak naprawdę są te Dni Białobrzegów dla mieszkańców miasta i regionu.
18: Trzeba wspomnieć, że Majowe Dni Białobrzegów to już będzie bodajże 26. edycja. Tak więc ona na przestrzeni lat i się rozciąga. Kiedyś to były dwa dni wydarzeń.
16: Czyli to się zmieniło tak historycznie.
18: Zmieniło się historycznie, ponieważ dochodzą nam co i rusz nowe wydarzenia. Staramy się, żeby w Białobrzegach ludzie mówili, że coś się dzieje, że to miasto tętni życiem. Mamy do tego ładne tereny, które staramy się wykorzystywać. Czym dla ludzi są Majowe Dni Białobrzegów? Myślę, że kiedyś były większym świętem niż są obecnie, ponieważ tych wydarzeń było mniej. A w dzisiejszych czasach i tak naprawdę staramy się, żeby tych wydarzeń w Białobrzegach było dużo. Więc na pewno będzie to wielkie święto. Będzie święto miasta, święto społeczeństwa, ale i życzyłbym sobie, żeby też tak to traktowali, aczkolwiek też widzimy, że ten trend obchodzenia tego święta jest może wśród społeczności coraz jak gdyby bardziej, coraz mniej świadomy.
16: Ale tych wydarzeń przygotowaliście bardzo dużo i są bardzo różnorodne, bo to są wydarzenia sportowe, wydarzenia kulturalne, koncerty, mamy zlot motocyklowy, coś dla dzieci. No oczywiście kulminacją jest ta największa impreza koncertowa. Ale zacznijmy od początku. Kiedy zaczynają się Dni Białobrzegów?
18: Możemy powiedzieć, że zaczynają się od 9 maja występem Artura Gotsa w repertuarze piosenek Marka Krechuty. Kameralny koncert.
16: Zaczynamy lirycznie.
18: Tak, kameralnie w Białobrzeskim Centrum Kultury Białe Brzegi.
16: Imprezy są przeznaczone nie tylko dla mieszkańców, cały czas to podkreślamy, że wszyscy cieszymy się z tego, że Białobrzegi są w zasięgu naszego wzroku, ręki i możemy tam pojechać. Piękne tereny, dużo wydarzeń odbywa się na terenach nadpilicznych.
18: No tak, staramy się, żeby te tereny tętniły życiem i tak naprawdę w zeszłym roku odebraliśmy te tereny, zaprosiliśmy mieszkańców do wspólnej zabawy, do wspólnego świętowania i staramy się, żeby serce Białobrzegów tętniło już właśnie tam.
16: Tuż po koncercie mamy bieg, imprezę sportową, bieg Pilicy. Czy można się jeszcze zapisać?
18: Sprawdzałem, na dzień dzisiejszy jest zapisanych ponad 200 biegaczy. Tak więc do limitu bodajże 300 osób jeszcze troszkę brakuje, tak więc śmiało zapraszam wszystkich biegaczy i nie tylko to na 10 km, bo oprócz biegu głównego, który jest na dystansie 10 km, są też biegi kolorowe dzieci, w których startuje około chyba 600 uczestników, tak więc to będzie duże wydarzenie, tak, na wielu uczestników. Nie ograniczamy się tylko do biegu na 10 km, ale też mniejsze biegi, tak żeby to, bo święto sportu, tak, w Białobrzegach było znaczące.
16: Jak kto nie biega, ten może kibicować.
18: Jasne, całe rodziny.
16: To sportowe wydarzenie 10 maja. Tydzień później, w następną sobotę, możemy zajrzeć do Centrum Białe Brzegi i obejrzeć, zobaczyć wystawę fotograficzną.
18: Tak, pana Andrzeja Orłowskiego, pasjonat fotografii, przedsiębiorca, związany z branżą kolejową. Myślę, że ciekawie, pan Andrzej zwiedził pół świata jak nie więcej, więc na pewno każdy będzie mógł zobaczyć coś ciekawego na tych zdjęciach. Tak jak sama nazwa wystawy wskazuje, ludzie i emocje, i tak też będą przedstawiane fotografie. Myślę, że ciekawa wystawa, którą można zobaczyć, ona będzie dłużej, nie tylko w ten dzień, ale na pewno do końca czerwca ta wystawa będzie w naszym Centrum Kultury eksponowana.
16: Czyli będzie można ją również później jak najbardziej obejrzeć na spokojnie. Tydzień po tych wydarzeniach, już jesteśmy w drugiej połowie maja, z okazji Dnia Matki bardzo ciekawy koncert, no, z wielkimi artystami, z pięknymi nazwiskami.
18: Perły muzyki rozrywkowej. Tak, dużo artystów, Mateusz Milat, Dariusz Kordek, Olga Bończyk. Tak więc koncert na bardzo wysokim poziomie w amfiteatrze nad Pilicą.
16: Kolejne wydarzenie, którym będziemy mogli wziąć udział, to zlot motocyklowy, czyli mamy taki mocniejszy akcent, Moto Day. Również z koncertem, żebyśmy nie zapomnieli o tych wszystkich, którzy lubią takie muzyczne brzmienia. Co się będzie działo? Bo to dosyć duża impreza.
18: Uważam, że jedna z większych w regionie zlotów motocyklowych, ale chciałbym podkreślić, że my nie jesteśmy organizatorem tej imprezy. Organizatorem jest stowarzyszenie WBR Bikers. My tylko staramy się im pomóc w niektórych kwestiach. Tak więc no, rozkręcili naprawdę bardzo duże wydarzenie. I liczą na to, że w tym roku znowu pobiją rekord frekwencyjny, czyli ponad 1000 motorów powinno zjechać do Białobrzegu.
16: Czyli będzie głośno.
18: Będzie głośno. No i pan Damian Ukedże też zadba o to, ponieważ po zlocie zaplanowany jest koncert pana Damiana Ukedże, który będzie wybrzmiewał rockowe dźwięki, tak więc serdecznie zapraszamy.
16: Całkiem niedawno na deskach Radomskiego Teatru, teraz na terenach nadpilicznych na pewno warto, a zbliżamy się do tego wydarzenia pod koniec maja, to zwieńczenie majowych dni Białobrzegów, wielka scena, a na niej wielkie gwiazdy.
18: No, staramy się, żeby podkreślić te wielkie gwiazdy, ponieważ no, w tym roku mamy wyjątkowego artystę jako gwiazdę wieczoru. Nie trzeba było daleko szukać, tak? Bo prosto z Radomia zwykły, można by

0: wyjeżdżały zadowolone, tak więc mam nadzieję, że to gdzieś tam się rozchodzi w kuluarach i Białobrzegi zawsze chętnie witają dużych artystów.
1: Przypomnijmy, że to będzie 30 maja. Gdzie będzie scena?
0: Wielki finał muzyczny będzie 30 maja na terenach nadpilicznych w Białobrzegach. Jest to tam wydzielony plac koncertowy i tam z tyłu tych terenów będzie duża scena postawiona. Jeżeli ktoś by się wybierał do Białobrzegów, to od razu mówię, że na terenach nadpilicznych parkingu nie będzie, tak więc trzeba będzie go szukać gdzieś na terenie Białobrzegów.
1: Ważna wskazówka, a dzień później już tak na deser, tuż przed Dniem Dziecka świętujemy Dzień Dziecka.
0: Tak jest, wielki piknik rodzinny, występy dzieci artystyczne ze szkół, przedszkoli, domu kultury. No to już takie rodzinne święto dla dzieci i rodzin. Piana party, pokazy mimów, tak, szczudlarzy, tak więc no na pewno dużo się będzie działo.
1: No, czyli wszystko to, co dzieciaki naprawdę kochają. Gwiazd wydarzeń nie brakuje. My oczywiście będziemy informować naszych słuchaczy i widzów o tym, co dzieje się w Białobrzegach. Zamykamy maj, ale nie zamykamy imprez, dlatego że bardzo dużo będzie się działo również w czerwcu.
0: Tak, w czerwcu, w lipcu, w sierpniu, tak więc mam nadzieję, że...
1: A najważniejsze, tam, gdybyśmy mieli tak na zakończenie powiedzieć.
0: 15 czerwca zawody wędkarskie aktorów imienia Mariana Łącza. Tutaj mamy nadzieję na wsparcie radia.
1: Będziemy z wami na pewno od samego rana, będziemy z mobilnym studiem Radia Radom, także gorąco zapraszamy.
0: Tutaj... jak gdyby te zawody wracają do Białobrzegów po kilkunastoletniej przerwie.
1: A my będziemy wam na bieżąco opowiadać, co dzieje się w Białobrzegach. Bardzo dziękuję za spotkanie, a moim i państwa gościem był pan Mateusz Rzeźnicki, dyrektor Białobrzeskiego Centrum Kultury Białe Brzegi. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję również.
2: 87,7 Radio Radom.
3: Jacek Sochaj, kłaniam się nisko, a gościem magazynu jest Piotr Krakowiak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. Dzień dobry, panie dyrektorze.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Panie dyrektorze, chciałem zapytać na początku o nową inicjatywę Powiatowego Urzędu Pracy, jaką jest lokalna strefa pracy. Na czym polega to zadanie?
4: To jest nowy projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. Rozpoczynamy taką nową inicjatywę skierowaną bezpośrednio do mieszkańców powiatu radomskiego. W dużym skrócie, lokalna strefa pracy to mobilny punkt informacyjno-konsultacyjny, w ramach którego specjaliści naszego urzędu będą odwiedzać poszczególne gminy, aby być jeszcze bliżej mieszkańców. Szczególnie być bliżej tam, gdzie nie mamy swojego punktu obsługi bezrobotnych czy filii. Takich gmin na terenie powiatu radomskiego jest 9, także jest przestrzeń do działania i do promowania tego, czym zajmujemy się jako instytucja.
3: Czy jest jakiś harmonogram już, gdzie te mobilne punkty będzie można spotkać?
4: Tak, inauguracja lokalnej strefy pracy odbędzie się 6 maja tego roku w Jastrzębi w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, a już dzień później, 7 maja, nasze stanowisko pojawi się w Zakrzewie.
3: No to w takim razie przechodzimy do kolejnego tematu, jakim są bony na zasiedlenie. Czym w ogóle są te bony i dla kogo one są przeznaczone?
4: Szanowni Państwo, bon na zasiedlenie jest to jedna z form pomocy świadczonej przez urzędy pracy, w tym też nasz Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Jest to forma pomocy, która ma ułatwić osobie bezrobotnej start zawodowy i życiowy w nowym miejscu, w którym znalazł pracę, znalazł zatrudnienie. Jest kilka wymagań, które oczywiście trzeba spełnić, ubiegając się o tą formę pomocy. Przede wszystkim wynagrodzenie lub przychód musi być w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie u tego pracodawcy, u której osoba chcąca skorzystać z bonu na zasiedlenie będzie uzyskiwać. Drugi bardzo ważny punkt to jest odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, która jest tą miejscowością, gdzie podejmujemy pracę. Ta odległość musi wynosić co najmniej 80 km.
3: A czy jest górna granica, czy nie ma?
4: nie ma górnej granicy. Tutaj tak naprawdę już wszystko zależy od woli osoby bezrobotnej, czy też jakby tego miejsca, w którym to zatrudnienie ta osoba znalazła. I jest jeszcze kwestia najkrótszego czasu dotarcia z miejscowości, w której zamieszkujemy, do miejscowości, w której pracujemy. Ten czas musi przekraczać co najmniej 3 godziny dziennie. I jeszcze jedna rzecz, by jakby móc rozliczyć się z tej formy pomocy

0: ta praca, o której wspomniałem, musi być wykonywana przez okres co najmniej 180 dni w ciągu 240 dni trwania umowy o bon na zasiedlenie. Takie są kluczowe warunki, aby z tej pomocy móc skorzystać.
1: A jak zdobyć taki bon na zasiedlenie?
0: Jeszcze trwa nabór wniosków na tą formę wsparcia. Realizujemy w dalszym ciągu unijny projekt FS Plus i w ramach tego projektu właśnie dalej oferujemy wsparcie w postaci bon na zasiedlenie. No, głównym celem projektu, jak już wspominałem u pana redaktora, jest wsparcie osób bezrobotnych po prostu w powrocie na rynek pracy. W sposób szczególny ta grupa wsparcia obiera kobiety, osoby młode w wieku 18-29 lat, długotrwale bezrobotne, powyżej 50 roku życia, osoby z wykształceniem średnim bądź wyższym niepełnym, osoby z niepełnosprawnościami oraz migranci. To jest grupa docelowa projektu unijnego, w ramach którego posiadamy środki na bony na zasiedlenie. I też dodam, że do dziś trwa nabór na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, więc zapraszam wszystkich tych, którzy myślą o tym, żeby wystartować z własnym biznesem, o pospieszenie się, bo rzeczywiście czas nagli.
1: A jeżeli chodzi o te bony na zasiedlenie, to do kiedy nabór?
0: Tutaj nie mamy przewidzianego terminu. Nabór będziemy prowadzić do wyczerpania środków, niemniej jednak nie dłużej niż do połowy roku, z tego względu, że ten etap projektu kończy się 30 czerwca 2026.
1: To przechodzimy do kolejnego tematu, którym chciałbym, żeby było podsumowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Tutaj nabór już się zakończył tych wniosków. Jak z zainteresowaniem, jeżeli chodzi o ten instrument wsparcia?
0: Zainteresowanie bardzo duże. Rzeczywiście zastanawialiśmy się, jakie ono będzie, ponieważ to pierwszy rok funkcjonowania naszego urzędu w nowej rzeczywistości. Rzeczywiście w tej rzeczywistości, w której odpowiadamy za obsługę tego lokalnego rynku pracy w ujęciu powiatowym. Łącznie ponad 50 wniosków, dokładnie 58 wniosków na sumę ponad 1 300 000 zł. Co cieszy, ponieważ to oznacza, że niemalże wyczerpaliśmy całą alokację środków na ten rok, jeżeli chodzi o Krajowy Fundusz Szkoleniowy. I tutaj mówimy o wnioskach z terenu całego powiatu, łącznie z filią w Pionkach. Zaskakują też kursy szkolenia i w zasadzie tematyka tych kursów i szkoleń.
1: No właśnie chciałem o to zapytać, jakie te tematy szkoleń cieszą się największą popularnością i czy są właśnie takie, które mogą zaskoczyć?
0: Tak, mnie zaskoczyła różnorodność, tak naprawdę rozpiętość tych tematów, ponieważ jak myślimy szkolenie, kształcenie ustawiczne czy studia, to raczej mamy kilka kierunków w głowie takich bardzo sztampowych. I tutaj Państwa zaskoczę, ponieważ jeżeli chodzi o nasze lokalne firmy, instytucje, to zaproponowali takie tematy jak chociażby historia sztuki, sztuka porozumiewania w placówkach medycznych, wczesne rozpoznawanie trudności rozwojowych u dzieci w wieku przedszkolnym, czy też szkolenia z zakresu tworzenia zdjęć i materiałów wideo w branży beauty. Nie ukrywam, trochę pomogłem sobie moją ściągawką, ponieważ ta tematyka nie jest oczywista. Nie wiem, jak pan redaktor sądzi, natomiast
1: dość
0: według mnie...
1: ciekawe te tematy.
0: Rzeczywiście.
1: I tutaj jakimi środkami Państwo dysponujecie, jeżeli chodzi o ten fundusz szkoleniowy?
0: Tutaj, tak jak wspomniałem, limit tegoroczny to ponad 1,5 miliona złotych, a wartość wniosków, które wpłynęły w ostatnim naborze, to ponad 1 300 000. To oznacza, że mamy jeszcze pewną przestrzeń i pewnie będziemy ogłaszać jeszcze nabór dodatkowy w tym roku.
1: To przechodzimy do ostatniego tematu naszej rozmowy i majowego wydarzenia, jakim będą z pewnością targi pracy, wydarzenia ważnego i takiego, które wpisało się już na stałe w kalendarium funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Z roku na rok chyba te targi pracy przybierają trochę na i znaczeniu, i wielkości.
0: Dobra,
1: jak będzie w tym roku?
0: Przed nami 27 już targi pracy pod tytułem Twój Dzień z Pracą. 14 maja tego roku zaczynamy o godzinie 10 na terenie parkingu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu. Rzeczywiście to jedna z najważniejszych inicjatyw tegorocznych. Zapraszamy wszystkich pracodawców, zapraszamy wszystkie osoby bezrobotne, poszukujące pracy, ale tych wszystkich tych, którzy może myślą o zmianie ścieżek zawodowych. Będzie się działo, proszę Państwa, zachęcam do zapoznania się ze szczegółami tego wydarzenia na naszych social mediach. Cztery strefy, strefa pracy, strefa informacyjna, strefa edukacyjna i strefa mundurowa. Także to wydarzenie rozszerzamy, bo poprzednie lata pewnie pan redaktor i nasi słuchacze pamiętają, był nacisk położony na służby mundurowe, teraz idziemy szerzej.
1: To w takim razie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby zmienić coś w swoim życiu, bądź też szukają pracy właśnie 14 maja do Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu na targi. A tymczasem stawiamy kropkę. Piotr Krakowiak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję Państwu.
1: Do usłyszenia. Jacek Sochaj.
2: Magazyn lokalny Radomia i regionu.
3: I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu lokalnego Radomia i regionu. Na następne spotkanie zapraszam jutro, jak zawsze tuż po godzinie 22. Przed mikrofonem był Bartłomiej Stryjski. Do usłyszenia.
2: Magazyn lokalny Radomia i regionu. Radio Radom 87,7. Reklama.
4: Planujesz wycieczkę szkolną? Zabierz uczniów do Noe Parku w Skarżysku Kamiennej. Czeka tu na Was największa na świecie dmuchana arka Noego z rekordem Guinnessa, rollercoaster, park linowy, mini zoo i mnóstwo innych atrakcji. Noe Park to 6 hektarów zabawy pośród drzew, gdzie edukacja łączy się z naturą i przyrodą. Zapewniamy pełną infrastrukturę dla grup, restaurację serwującą pyszne posiłki oraz bezpłatny parking dla autokarów. Noe Park, tuż przy trasie S7. Sprawdź ofertę na noepark.pl i zarezerwuj. Zerwuj termin już dziś.
5: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Nowe stylizacje w Kik. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, sto kroczka.
2: Sprzątanie bez kompromisów. Royal Cleaners. To sprzątanie obiektów służby zdrowia, hoteli oraz biur. Najwyższa jakość w standardzie. Royal Cleaners. Używamy sprzętu wiodących marek i wysokiej jakości ekologicznych środków czyszczących. Royal Cleaners. Szanujemy Twój czas i pieniądze. Sprawdź szczegóły na www.royalcleaners.pl lub zadzwoń 660 987 032.
3: Chcesz, żeby Twoja firma się wyróżniała i została zapamiętana? Podaruj swoim klientom wyjątkowy upominek. Wypalaną w Radomiu wyśmienitą kawę Nuno z Twoją personalizowaną etykietą. Twoje logo, Twoje przesłanie i niezapomniany smak mistrzowskiej kawy Nuno. Dzięki naszej kawie Twoja marka będzie kojarzyć się z codzienną przyjemnością, a klienci będą wracać po więcej. Palarnia kawy Nuno. Radom, ulica Inwestycyjna 2. Telefon 48 307 0890. 98 www.nuno.pl.
4: Kupiłeś auto i zaczyna się koło dwumasowe 1000, zawieszenie kolejne 2000, turbo 3000, silnik bezcenny, kto da więcej?
3: Nie licytuj swojego portfela z usterkami. Motoraporter.com. Rzeczoznawcy, którzy sprawdzą dla Ciebie samochód przed zakupem na terenie całego kraju, bez wychodzenia z domu. Oszczędź nerwy i pieniądze. Jeden błąd przy zakupie auta może kosztować więcej niż nasze sprawdzenie. Motoraporter.com. Zanim kupisz, sprawdź.
5: Reklama.
6: Radio Radom.
7: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
8: Sejmik przyjął kolejny program wsparcia. Tym razem dodatkowe pieniądze trafią do seniorów. Zachęcimy do wywieszenia flagi Mazowsza. A na koniec sprawdzimy ofertę Kolei Mazowieckich na majówkę. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
7: Co słychać na Mazowszu?
8: Aż 67 inicjatyw seniorów otrzymało dofinansowanie sejmiku województwa. Dzięki temu będą mogli aktywnie i twórczo spędzić czas i rozwijać swoje pasje. Wśród wybranych projektów znalazły się m.in. warsztaty artystyczne, zajęcia ruchowe i prozdrowotne, a także wyjazdy do teatru i wycieczki krajoznawcze. To ważny projekt dla Mazowszan, mówi członkini zarządu województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.
9: To przede wszystkim bardzo dobry program ze względu na to, że seniorzy mają możliwość bezpośrednio realizowania inicjatyw, zadań skierowanych do nich, ale także włączają w to bardzo fajnie młodzież, czyli łączą pokolenia.
8: Celem programu jest aktywizacja osób starszych i zapobieganie ich wykluczeniu, podkreśla radna województwa Anna Majchrzak.
10: Daje im realną szansę na realizowanie działań i programów, które zarówno ich integrują, aktywizują, ale przede wszystkim reagują na ich podstawowe potrzeby. I to nie są tylko środki finansowe, ale przede wszystkim jest to możliwość współdecydowania seniorów o ich lokalnym i najbliższym otoczeniu.
8: W tym roku władze regionu na program Mazowsze dla seniorów przeznaczyły 2,5 miliona złotych.
7: Mazowiecka flaga.
8: Całe Mazowsze pod wspólną flagą. Jednym z symboli zjednoczonego i silnego Mazowsza jest flaga. To biały orzeł bez korony na czerwonym tle. Flagę może wywiesić każdy, kto jest dumny ze swojego regionu. Okazją do tego może być 2 maja, Dzień Flagi Rzeczpospolitej. Jako mieszkańcy Mazowsza możemy być dumni z jego symbolu, mówi marszałek Adam Struzik.
11: Województwo mazowieckie posiada swoje znaki identyfikacyjne. To jest po pierwsze flaga województwa, po drugie herb województwa. Chcemy, żeby te dwa znaki identyfikacyjne, które też stanowią pewien powód do dumy, do chwały, bo nawiązują do wielkiej przeszłości Mazowsza, Księstwa Mazowieckiego.
8: Marszałek województwa mazowieckiego zachęca do wywieszenia flagi Mazowsza nie tylko na budynkach instytucji.
11: Chcielibyśmy, żeby one były powszechnie stosowane przez samorządy, przez obywateli, żeby wisiały nie tylko na urzędach województwa, ale też na urzędach gmin, powiatów, czyli żeby flaga Mazowsza była powszechnie stosowana, żebyśmy mieli takie poczucie identyfikacji i poczucie tożsamości regionalnej.
8: Od 2021 roku zgodnie z decyzją Sejmiku Województwa flaga może nam towarzyszyć i gościć przez cały rok, na przykład w domach, szkołach czy urzędach, a więcej o fladze Mazowsza usłyszycie w podcaście Halo tu Mazowsze, dostępnym na mazowia.pl.
7: Gdzie na weekend?
8: Mazowsze przyciąga coraz więcej turystów. W 2025 roku z bazy noclegowej w województwie mazowieckim skorzystało ponad 7 700 000 turystów, a liczba udzielonych noclegów przekroczyła 12,5 miliona. Oznacza to wzrost o ponad 12% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Oferta Mazowsza jest tak bogata, że każdy znajdzie coś dla siebie, zauważa Izabela Stylmańska, zastępca dyrektora w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki.
5: Każdy z nas ma zupełnie inne preferencje turystyczne, natomiast województwo mazowieckie oczywiście te preferencje odkrywa, ale pokazuje, że ma ofertę dla wszystkich, czyli dla tych, którzy lubią poznawać, dla tych, którzy być może chcą trochę sentymentalnie wrócić na tereny województwa mazowieckiego. Mamy oczywiście też ofertę turystyki aktywnej, do której zachęcamy szczególnie, ale też i turystyka szkolna.
8: Więcej o ofercie turystycznej można znaleźć na mazowia.pl oraz w wydawnictwach Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
7: W drodze.
8: Ładna pogoda i wiele wolnego czasu z pewnością zachęci do zwiedzenia regionu. Kierowcy powinni pamiętać, że dłuższe weekendy drogowcy wykorzystują na prace remontowe, przypomina dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Grzegorz Obłękowski.
6: Rzeczywiście robimy dużo remontów i zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich. W kilku lokalizacjach mamy organizację ruchu wahadłową. W niektórych miejscach tam, gdzie prowadzimy inwestycje drogi na tym odcinku są w ogóle zamknięte, ale apelujemy do wszystkich kierowców poruszających się po terenie województwa mazowieckiego, aby zwracali uwagę na organizację ruchu.
8: Więcej informacji o zmianach w organizacji ruchu oraz planowanych pracach drogowych można znaleźć na stronie internetowej mzdw.pl.
7: Warto wiedzieć.
8: Na majówkę wybierz podróż kolejami mazowieckimi. W tym roku spółka przygotowała niezwykle korzystną ofertę. Specjalny bilet wycieczkowy ważny do północy 3 maja. O jej szczegółach mówi Donata Nowakowska, rzeczniczka prasowa Kolei Mazowieckich.
12: Na podstawie biletu wycieczkowego pasażerowie mogą korzystać z przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich w relacji do 200 km. Termin ważności biletu wycieczkowego tam lub tam i z powrotem bez względu na odległość wynosi jeden dzień. Podróż musi zostać ukończona do godziny 24 w ramach ważności biletu.
8: Koleje Mazowieckie zachęcają do aktywnego spędzania czasu na terenie naszego województwa. Warto dodać, że w trakcie majówki rowerzyści mogą skorzystać z nieodpłatnego przewozu swojego sprzętu, a spacerowicze za darmo pojechać pociągiem ze swoim małym pupilem.
7: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Radio Radom 87,7.

Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Odrzuć na parę chwil.

Radio Radom 87. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom 87,7. Radio Radom.

Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys Spółka.
2: Cześć, tu Michał Micut, komentator Canal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu zaprasza dzieci i grupy szkolne zorganizowane na zwiedzanie pięknej wystawy zatytułowanej Kwiatostany. Cena biletu 1 zł w ramach programu Kulturalna Szkoła na Mazowszu. Rezerwacja przewodnika pod numerem telefonu 884 320 030. Wystawa Kwiatostany to doskonała okazja dla dzieci, aby odkryć piękno i symbolikę kwiatów, a także rozwinąć umiejętności obserwacji i kreatywności. Więcej na mczwelektrownia.pl.
7: Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
0: Reklama.
8: Śmiertelny wypadek na jeziorze Sternik był pod wpływem alkoholu. Trump zapowiada podniesienie ceł i wycofanie części żołnierzy z Niemiec. Dziś finał piłkarskiego Pucharu Polskim o 16 na Narodowym Górnik Kraków. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwie osoby zginęły w wyniku wywrócenia się łodzi na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim na Pomorzu. Do tragicznego zdarzenia doszło późno wieczorem. Na łodzi miało być 5 osób. Po wypadku jedna dopłynęła do brzegu. Dwie osoby zostały uratowane przez ratowników, ale dwojga nie udało się uratować. Znaleźli ich potem nurkowie. Policja zatrzymała 33-letniego sternika, który miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Donald Trump ogłosił w ciągu kilku godzin 2 decyzje wymierzone w Niemcy i Unię Europejską. Wycofa z Niemiec 5000 żołnierzy oraz podniesie cła na europejskie samochody osobowe i ciężarowe do 25%. Wycofanie wojsk to według szefa Pentagonu Hexeta wynik analizy potrzeb USA, choć jak dodaje portal Politico, Pentagon był tym zaskoczony. Wcześniej Trump groził wycofaniem wojsk w odpowiedzi na krytykę wojny na Bliskim Wschodzie. Podniesienie ceł na samochody Trump tłumaczy łamaniem umowy handlowej przez Europę. Europejscy urzędnicy odpowiadają: to niedopuszczalne, mówią, my przestrzegamy umowy, Amerykanie ją łamią. Ceny wynajmu mieszkań spadły, ale koszty ponoszone przez najemców pozostały bez zmian, wynika z raportu grupy Morizon Gratka. Cena ofertowa wynajęcia kawalerki spadła w Polsce średnio o około 5%, a dwupokojowego mieszkania o 3%. Rośnie jednak czynsz dla administracji i rachunki, dlatego cena realnie utrzymuje się na tym samym poziomie. Górnik Zabrze i Raków Częstochowa zagrają dziś o piłkarski Puchar Polski. Mecz zapowie Przemysław Pozowski.
9: Zabrzanie w finale wystąpił po raz 14, a ekipa z Częstochowy po raz 5. W półfinałach Górnik ograł w Bydgoszczy 3. trzecioligowego Zawisze 1-0, natomiast Raków pokonał GKS Katowice, ale dopiero po rzutach karnych. Zabrzanie wracają do finału po 25 latach, wtedy w dwumeczu przegrali z Polonią Warszawa. W sumie z 13 finałów wygrali 6, ale po raz ostatni ponad 50 lat temu. Z kolei Raków do decydującego spotkania po raz pierwszy awansował w 1967 roku. Pierwsze zwycięstwo to już jednak era Marka Papszuna i triumf w Lublinie w 2021 roku. Później był jeszcze triumf na Stadionie Narodowym, no i porażka w 2023 roku w finale w karnych z Legią.
8: Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym o 16:00.

0: Radio Radom 87,7. Rolniczy Głos Regionu. Magazyn rolniczy Radia Radom.
1: To jest Rolniczy Głos Regionu, Joanna Stachurska-Ruszkowska. Dzień dobry, witam serdecznie, a w naszym studiu gość, pani Anna Albrecht, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Grójcu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie. Grójec, no to oczywiście bezsprzecznie kojarzy nam się z tym sadowniczym sercem Europy, no ale chyba zacznijmy od tego, że dla pani i pani zespołu to coś więcej niż tylko takie miejsce na mapie, niż te tabele w zestawieniach statystycznych. Czy osobiste doświadczenia pomagają pani w zarządzaniu takim biurem?
2: Tak, oczywiście jest nam dużo łatwiej procedować wnioski, mieć kontakt z naszym sadownikiem, rolnikiem, dlatego że ja sama wyrosłam z tej ziemi grójeckiej, sama pochodzę z gospodarstwa sadowniczego, jak również większość pracowników w grójeckim biurze pochodzi z rodzin sadowniczych, mają mężów sadowników, więc no jak przychodzi do nas taki sadownik z problemem, z prośbą, jest nam łatwiej procedować. Po prostu znamy tę jego ciężką pracę, ten trud i wiemy, jak mamy mu pomóc.
1: Teraz każdy zerka za okno, patrzy na pogodę. W dzień słońce, owszem, ale wyczekujemy tej prawdziwej wiosny. Niestety, przymrozki były i jeszcze będą i chyba to jest coś, co najbardziej utrudnia życie i pracę sadownikom. Jest największą bolączką. Jak grójeckie biuro radzi sobie z tym zjawiskiem przymrozków? No i co za tym idzie z tą gigantyczną skalą pomocy klęskowej?
2: Tak, dla nas jest to bardzo ciężki okres, raz na wiosnę, bo patrzymy, co się dzieje za naszymi oknami. Pierwsze przymrozki były dosyć poważne już w tym roku na przełomie 10-12 kwietnia. Jak widzimy teraz za oknami, też jest pogoda nieciekawa. Deszczownie chodzą w sadach na największych obrotach.
1: Czyli jest bardzo sucho.
2: Jest sucho, ale deszczownie są też po to, że zabezpieczają nam te pąki, gdzie zamykają w te lodowe takie pancerze. Wtedy to chroni ten pąk przed tym przemarznięciem. No na początku kwietnia, przejeżdżając przez Grójecczyznę, można było się poczuć jak w słynnej bajce w krainie lodu. No są pierwsze tam symptomy, że może coś przemarzło. No czekamy do tego 15 maja. Może już nie będzie tych mrozów, z czego bardzo życzę naszym sadownikom i nam, pracownikom, ponieważ no, w tym roku wydaliśmy 5600 wniosków. Była to 1/5 wniosków klęskowych w skali całego kraju. Co piąta decyzja została wydana u nas w Grójcu.
1: No tak, bo to są te największe zasoby, prawda, sadownicze.
2: Tak,
1: więc.
2: Tak, no tak, u nas no niestety tak to działa. Wydajemy zawsze prężnie, szybko te decyzje. No, najważniejszy jest zawsze ten efekt końcowy. W tym roku przeznaczyliśmy ponad 33 miliony na wypłatę odszkodowań. Te pieniążki poszły już w marcu do sadowników na konta, no, żeby można było ich wspomóc przy tych właśnie deszczowniach. To są też pierwsze pieniądze na opłaty, na nawozy, na opryski, więc myślę, że to też jest taki początkowy zastrzyk gotówki, chociaż wolałabym, żeby tych przymrozków nie było, bo rolnicy by nie mieli takich problemów i, no, i my nie mielibyśmy też tyle pracy.
1: No a my mielibyśmy piękne, smaczne owoce.
2: Dokładnie.
1: W dobrej cenie,
2: tak,
1: no bo
2: tak,
1: to się wszystko
2: tak,
1: przekłada
2: tak,
1: potem,
2: tak.
1: Wiadomo, na to, co widzimy na półkach sklepowych i na targach, na straganach. No ale oczywiście jeszcze czekamy z tym wszystkim do połowy maja tak naprawdę, tak jak tutaj rozmawiamy. Ale to wsparcie klęskowe to nie wszystko, co robicie, no bo przecież na co dzień macie swoją codzienną pracę, są dopłaty bezpośrednie, są harmonogramy. Jak to wygląda na najbliższe miesiące?
2: W tej chwili już zamykamy kampanię 2025. Są to już ostatnie przelewy robione dla naszych rolników, sadowników. ale od 15 marca ruszyliśmy już z nową kampanią 2026 i tutaj bardzo zachęcam wszystkich rolników, sadowników, żeby składali te wnioski, dlatego że no, czas ucieka, do 15 maja jest wyznaczony termin, no ale bardzo prosimy, żeby wysyłać jak najszybciej. Nasz system PUE bardzo sprawnie działa, a my w Grójeckim Biurze zawsze służymy pomocą, zawsze doradzimy i pomożemy.
1: Czyli można przyjść, jak ktoś
2: tak,
1: czegoś nie wie.
2: Tak, oczywiście.
1: No i bo tak zaczęłyśmy troszeczkę dużo tych takich negatywnych wieści związanych z tymi przymrozkami, ale są też dobre. Szczególnie dla młodego pokolenia minister Stefan Krajewski podpisał nowe, znacznie wyższe stawki premii. Czy to przełoży się na tak zwaną świeżą krew w sadownictwie? Będą nowi? Będą młodzi?
2: Mam nadzieję, że będą. Od 1 czerwca rusza nabór dla młodego rolnika. W tym roku właśnie minister Stefan Krajewski podpisał, że może to być 300 tysięcy premii, jeżeli młody rolnik złoży na produkcję zwierzęcą. Natomiast no, tak jak to w regionie akurat naszym sadowniczym, bardziej jesteśmy nastawieni na roślinną produkcję niż zwierzęcą, też jest wysoka stawka, 200 tysięcy dla młodego rolnika, więc no, zachęcam młodych, żeby przejmowali te sady od swoich rodziców, żeby modernizowali, żeby się rozwijali, bo tego nam potrzeba.
1: No, tworzymy razem historię.
2: Tak.
1: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to nie tylko te maszyny, niedopłaty, nie tylko harmonogramy, to także piękna integracja. Współpracujecie z kołami gospodyń wiejskich.
2: Tak, oczywiście. KGW to jest coś, bez czego by nie było dożynek, pięknych festynów, nie byłoby naszych tradycyjnych kiermaszy świątecznych. To one tworzą tą społeczność, one też po całym dniu pracy w gospodarstwie są w stanie założyć odświętny strój, zorganizować nam jakiś piknik, upiec, zrobić nam przepyszne pierogi, na pewno każdy z nas próbował.
1: Z tego słyną koła gospodyń wiejskich.
2: Te pierogi, są przetwory, oczywiście no, nasza słynna szarlotka z grójeckich jabłek.
1: No tego chyba nie mogło.
2: Takiej szarlotki nie zjemy chyba w całym świecie. Jest naprawdę przepyszna. No one też tworzą tradycję na tej naszej wsi. To nie tylko ten ciągnik jest w garażu tą taką, tym symbolem, że to się, to wieś rozwija, ale również te kobiety, które no są matkami, żonami, córkami sadowników, rolników, no i one tworzą tą społeczność. Mhm. To one są tym takim fundamentem teraz w tych lokalnych społecznościach.
1: Bardzo dużo funkcji, bardzo dużo obszarów znajduje się w działaniu Grójeckiego Biura. Trudno chyba powiedzieć, które z nich jest najważniejsze, bo wszystkie są ważne, prawda?
2: No tak, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to bardzo duża instytucja, bardzo dużo mamy tych programów, ale staramy się wszystkie robić na czas, więc zawsze staramy się wykonywać to profesjonalnie i zapraszamy zawsze do naszych biur powiatowych, czy to w Grójcu, czy w innym powiecie, naszych rolników zawsze pomożemy.
1: Cieszę się, że udało nam się porozmawiać. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu, a Państwu przypomnę, że moim Państwa gościem była pani Anna Albrecht, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Grójcu. Bardzo dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję i życzę wszystkim spokojnych nocy, owocnych plonów i dziękuję, do usłyszenia.
0: Radio Radom 87,7.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys Spółka.
2: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilona Jaroszek, zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
3: Chcesz, żeby twoja firma się wyróżniała i została zapamiętana? Podaruj swoim klientom wyjątkowy upominek. Wypalaną w Radomiu wyśmienitą kawę Nuno z twoją personalizowaną etykietą. Twoje logo, twoje przesłanie i niezapomniany smak mistrzowskiej kawy Nuno. Dzięki naszej kawie twoja marka będzie kojarzyć się z codzienną przyjemnością, a klienci będą wracać po więcej. Palarnia kawy Nuno. Radom, ulica Inwestycyjna 2. Telefon 48 307 08 98 www.nuno.pl.
4: Sprzątanie bez kompromisów. Royal Cleaners. To sprzątanie obiektów służby zdrowia, hoteli oraz biur. Najwyższa jakość w standardzie. Royal Cleaners. Używamy sprzętu wiodących marek i wysokiej jakości ekologicznych środków czyszczących. Royal Cleaners. Szanujemy twój czas i pieniądze. Sprawdź szczegóły na www.royalcleaners.pl lub zadzwoń 660 987 032.
0: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87,7. Kancelaria. Magazyn prawniczy Radia Radom.
1: Zaczynamy kancelarię. Dziś naszym gościem jest Marcin Wlazło z kancelarii Kazimierz Wlazło i Aneta Guza-Wójtowicz, spółka partnerska radców prawnych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Bardzo ciekawy dziś temat darowizn. No i na sam początek może uporządkujmy podstawy, czym dokładnie jest darowizna i kiedy możemy mówić, że mamy z nią do czynienia, a że to nie jest tylko taki niewinny prezent.
2: Darowizna to umowa, w której jedna osoba przekazuje drugiej określone świadczenie, to pieniądze, rzecz, a nawet nieruchomość, całkowicie nieodpłatnie, czyli bez żadnego świadczenia w zamian. W praktyce granica między tym prezentem w cudzysłowie, a darowizną pojawia się wtedy, gdy wartość jest istotna. No, drobne upominki jak kwiaty czy symboliczne kwoty nie mają znaczenia prawnego, ale już przelew kilku czy kilkunastu tysięcy złotych albo przekazanie samochodu to już klasyczna darowizna, która może rodzić konkretne obowiązki, zwłaszcza podatkowe.
1: A jakich formalności wymaga w takim razie darowizna? Czy może na przykład wystarczy zwykły przelew z jakimś tam tytułem albo na przykład przekazanie po prostu gotówki do ręki?
2: To zależy od jej rodzaju. W przypadku pieniędzy czy rzeczy ruchomych darowizna może być dokonana nawet bez pisemnej umowy. Wystarczy faktyczne przekazanie. Natomiast przy większych składnikach majątku, zwłaszcza nieruchomościach, konieczna jest forma aktu notarialnego. W praktyce jednak nawet przy pieniądzach warto mieć dowód, na przykład przelew bankowy z odpowiednim tytułem, ponieważ może to być kluczowe przy ewentualnej kontroli podatkowej czy jakimś sporze.
1: No a teraz może przejdźmy do takiego bardzo ważnego rozróżnienia. Czy darowizna w rodzinie jest traktowana inaczej niż ta między osobami, które są niespokrewnione ze sobą?
2: Tak, i to zasadniczo. Prawo wyróżnia tak zwane grupy podatkowe. Najbliższa rodzina, czyli na przykład rodzice, dzieci, małżonkowie czy rodzeństwo, tak zwana grupa zero, korzysta z największych przywilejów. W ich przypadku możliwe jest całkowite zwolnienie z podatku od darowizny, pod warunkiem spełnienia określonych formalności. Natomiast im dalsze pokrewieństwo lub jego brak po prostu, tym wyższe mogą być podatki i mniejsze limity kwot wolnych. W przypadku osób niespokrewnionych obowiązki podatkowe pojawiają się szybciej i są bardziej odczuwalne finansowo oczywiście.
1: No właśnie, skoro już przy tych podatkach jesteśmy, no to jak wygląda ta kwestia przy darowiznach? Kiedy podlega darowizna opodatkowaniu? No i co trzeba zrobić, żeby uniknąć ewentualnych problemów z urzędem skarbowym?
2: Podstawowa zasada jest taka, że darowizny podlegają podatkowi, ale istnieją limity i zwolnienia. Tak jak wspomniałem wcześniej, w przypadku najbliższej rodziny można uniknąć podatku całkowicie, ale trzeba zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego, zazwyczaj w ciągu 6 miesięcy. Dodatkowo ważne jest, aby przekazanie pieniędzy było udokumentowane, najlepiej przelewem bankowym. Jeśli ktoś tego nie zrobi, nawet darowizna od rodziców może zostać opodatkowana po prostu. W przypadku dalszej rodziny lub osób obcych podatek może być naliczany już od stosunkowo niewielkich kwot.
1: A jakie błędy najczęściej popełniamy przy darowiznach?
2: Najczęstszy błąd to brak zgłoszenia darowizny w terminie, szczególnie w rodzinie, gdzie wiele osób zakłada, że to przecież jest od rodziców, więc tam nie trzeba robić tego zgłoszenia. Kolejnym problemem jest przekazywanie pieniędzy w gotówce bez żadnego śladu. Wtedy trudno udowodnić, że to była darowizna, a nie dochód podlegający opodatkowaniu. Często też ludzie nie zdają sobie sprawy, że darowizny mogą mieć wpływ na przyszłe rozliczenia spadkowe.
1: A czy właśnie darowizna może nieść ze sobą jakieś takie konsekwencje na przyszłość?
2: Tak, i to bardzo istotne. W szczególnych przypadkach darowizny przekazane za życia mogą być doliczane do spadku przy obliczaniu tak zwanego zachowku. Oznacza to, że jeśli jedno dziecko dostało wcześniej na przykład mieszkanie, a drugie nie, to po śmierci rodzica może pojawić się roszczenie o wyrównanie. W praktyce darowizna może mieć nawet podłoże do wywołania jakichś konfliktów rodzinnych w takiej sytuacji, jeśli oczywiście nie jest przemyślana i odpowiednio uregulowana.
1: A jaka jest taka najważniejsza rada dla osób, które właśnie planują darowiznę?
2: Przede wszystkim nie traktujmy darowizny jako wyłącznie gest dobrej woli, ale jako czynność prawną. Warto zadbać o dokumentację, sprawdzić obowiązki podatkowe i w przypadku większych kwot czy majątku moim zdaniem przede wszystkim skonsultować się z prawnikiem lub notariuszem. To pozwala uniknąć jakichś tam problemów zarówno teraz, jak i na przyszłość.
1: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę w magazynie Kancelaria Marcin Wlazło z Kancelarii Kazimierz Wlazło i Aneta Guza-Wójtowicz, spółka partnerska radców prawnych. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Radio Radom 87,7.

0: 87,7. Radio Radom. Reklama.
1: Pierwsza komunia święta to chwila, którą pamięta się latami. Zadbaj o jej najsłodszy akcent. Cukiernia Słupek w Radomiu poleca torty komunijne. Lekkie, naturalne i przepięknie zdobione. Przyjmujemy już zapisy. Oprócz oferty komunijnej realizujemy również zamówienia na torty okolicznościowe, słodkie stoły, monoporcje. Odwiedź nas w Radomiu przy ulicy Słowackiego 190 i wybierz wymarzony wzór. Znajdziesz nas również na Facebooku i Instagramie. Śledź nasze profile, by zobaczyć najnowsze realizacje. Cukiernia Słupek. Osłodzimy najważniejsze chwile.
2: Już 3 maja Muzeum Wsi Radomskiej zaprasza na wyjątkową majówkę w klimacie kultury ludowej. Wydarzenie Układy Lata, muzyka, taniec i rzemiosło w Muzeum Wsi Radomskiej to niepowtarzalna okazja, by spotkać regionalnych twórców, odkryć tajniki tradycyjnego rzemiosła i spędzić czas w rodzinnej atmosferze. W programie warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzone przez uznanych twórców ludowych. Do tego kiermasz unikalnych wyrobów drewnianych i rękodzieła. A na zakończenie dnia potańcówka na dechach przy muzyce kapel ludowych Zdzisława Kwapińskiego i Kamila Chrząszcza. Nie może Was zabraknąć 3 maja w Muzeum Wsi Radomskiej. Start imprezy o 12. Projekt Układy Lata, muzyka, taniec i rzemiosło w Muzeum Wsi Radomskiej dofinansowany ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
3: Planujesz konferencję, szkolenie lub spotkanie biznesowe? Restauracja i hotel Karo w Mleczkowie to idealne miejsce na profesjonalne wydarzenia. Nowoczesne sale konferencyjne, wyposażone w video wall 6x4 metry, doskonałe nagłośnienie i szybki internet zapewnią najwyższy komfort pracy.
4: Nasza konferencja w hotelu Karo była perfekcyjna. Świetna organizacja, nowoczesne wyposażenie i doskonałe zaplecze gastronomiczne.
3: Oferujemy pełną obsługę cateringową, komfortowe noclegi oraz bezpłatny, monitorowany parking. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 608 058 459. Hotel Karo. Twój partner w biznesie.
5: Radcom. Kompleksowa gospodarka odpadami w regionie radomskim. Odbieramy i unieszkodliwiamy odpady komunalne. Wynajmujemy pojemniki, odbieramy odpady medyczne, prowadzimy sprzedaż surowców wtórnych z odzysku. Radcom. Nowoczesne rozwiązania dla środowiska. Więcej informacji www.radcom.com.pl.
3: Enea Wytwarzanie. Moc i energia. Jesteśmy z Wami, dla Was i wśród Was. Od lat wspieramy najważniejsze wydarzenia sportowe w regionie, bo wierzymy, że pozytywna energia płynie ze wspólnego działania. Enea Wytwarzanie. Energia, która łączy. Energia, która daje siłę. Energia, która jest z Wami.
6: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z 3 kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom. Radio.

0: 87,7. Radio Radom.
1: Pół miliona śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę, zapowiada rząd. Dzisiaj dzień flagi, w całym kraju zaplanowano szczególne atrakcje. Rosjanka Andriejewa zagra z Ukrainką Kostiuk w finale tenisowego turnieju w Madrycie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Blisko pół miliona śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła w święto pracy minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jednocześnie od początku maja obowiązują nowe zasady zaliczania w poczet stażu pracy innych form zatrudnienia niż etat. Szymon Kępka.
2: O ile od stycznia ta możliwość zaliczenia na przykład pracy na umowie zlecenie do stażu pracy była w sektorze publicznym, to od teraz dotyczy to także firm prywatnych, mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
3: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
2: Przekształcenia śmieciówek w inne umowy mają ruszyć w lipcu, równo z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, dodaje ministra.
3: Zakładamy, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która wejdzie w życie już 8 lipca, uda się Państwowej Inspekcji Pracy zlikwidować nawet ponad 400 tysięcy umów śmieciowych.
2: Wniosek o zaliczenie danego okresu pracy do swojego stażu można składać w ZUS-ie, a od początku roku ZUS w całej Polsce wydał już ponad milion tak zwanych zaświadczeń stażowych.
1: 2 maja to uroczysty dzień flagi. W całej Polsce przygotowano atrakcje. Rozwinięcie najdłuższej flagi Polski o długości 3 km w Bornem-Sulinowie w zachodniopomorskim. W Warszawie odbędą się manewry łodzi wiślanych. Tradycyjne łodzie udekorowane biało-czerwonymi flagami wykonają na wodzie choreografię, które będzie można podziwiać na przykład z bulwarów w dół rzeki od Centrum Nauki Kopernik. Z kolei w Łodzi w samopołudnie najsłynniejsza ulica Piotrkowska zamieni się w 123-metrową biało-czerwoną flagę. Na dziś zaplanowano wręczenie nominacji generalskich przez prezydenta Karola Nawrockiego. Nominację wskazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Rosjanka z Ukrainką w finale tenisowego turnieju w Madrycie. O 17:00 Mira Andriejewa zagra z Martą Kostiuk. Jutro w finale mężczyzn zagrają Włoch Jannik Sinner z Niemcem Aleksandrem Zverevem. A w lidze NBA Los Angeles Lakers wygrali 4. mecz z Houston Rockets i awansowali do 2. rundy playoff. Zagrają w niej z aktualnymi mistrzami Oklahoma City Thunder.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
4: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
5: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
6: No to zaczynamy majówkową sobotę w Radomiu i okolicach. Dzisiaj pełne słońce i około 21 stopni. Idealnie, żeby wyjść z domu i udawać, że przypadkiem skończyło się na całym dniu na świeżym powietrzu.
5: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
4: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27. Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
7: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
6: Sobota, 2 dzień maja, czyli majówka w trybie pełen relaks i zero wyrzutów sumienia. Kto może, ten grilluje, kto nie może, udaje, że planuje grilla, a my w Radiu Radom odpalamy moc muzyki i lecimy z dobrym początkiem dnia. Dzisiaj dzień flagi RP, więc jeśli gdzieś w mieście powiewa biało-czerwona, to nie dekoracja, tylko symbol, który naprawdę robi robotę. A imieniny świętują Zygmunt, Anatolij i Witomir. Jeśli znasz któregoś z tych panów, to masz pretekst, żeby się odezwać. Mateusz Winiarski, dzień dobry.
0: Radio Radom 87,7.

0: Radio Radom 87,7.
1: Witamy bardzo serdecznie z Iłży, w zasadzie spod Zamku Rycerskiego w Iłży. Dzień dobry, Paweł Wolski.
2: Joanna Stachurska-Ruszkowska. Dzisiaj turniej rycerski w Iłży. Jedna z największych imprez rycerskich w naszym regionie, o ile nie największa.
1: Tak mi się wydaje. Pogoda cudowna, także jeżeli szukacie jeszcze pomysłu, to chyba mam nadzieję, że już go znaleźliście. Ten taki wiatr delikatny, który słychać w mikrofonie tutaj, to wszystko dlatego, że jesteśmy na wzgórzu. Widzimy całą Iłżę, całe miasto, wszystko mamy tutaj na oku.
2: O 12:00 oficjalne otwarcie, przemarsz rycerstwa, proszę Państwa, będzie dworów, powitanie uczestników. Będą też pokazy żonglerki chorągwiami, pokazy mody średniowiecznej, różnego rodzaju turnieje, walki, naprawdę dużo, dużo atrakcji.
1: Będzie się działo, będą rycerze, będą chorągwie, będą grupowe potyczki, no naprawdę jest klimat. W tej chwili, no cóż, w rycerze i wojowie gdzieś w kuluarach tutaj turnieju, zamku, ostrzą swoje miecze i topory, poprawiają damy swoje suknie. Wszystko po to, żeby być gotowym na wasze przybycie. Przybywajcie do zamku w Iłży.
2: A o 19:00 wiesz, co będzie?
1: Wiem.
2: Bitwa o zamek. Będzie artyleria.
1: Będzie się działo.
2: Się działo naprawdę bardzo, bardzo dużo.
1: Nie można tego przegapić. Jeszcze nie noc, a już trochę mrok. Będzie klimatycznie. No tu jest zawsze pięknie.
0: Radio Radom 87,7.

0: Powiedz mi, drogi słuchaczu Radia Radom, szczerze, kiedy ostatni raz badałeś coś więcej niż poziom baterii w telefonie? No właśnie. Na szczęście w Radomiu znaleźli się tacy, co postanowili to ogarnąć za nas. Ostatnio w jednym z centrów handlowych można było sprawdzić ciśnienie, wzrok, a nawet dowiedzieć się rzeczy, które zwykle odkładamy na wieczne później, czyli zdrowie. Była też opcja poćwiczyć pierwszą pomoc, bo jak coś się dzieje, to Google raczej nie zdąży pomóc. A dzieci wjechały na pełnej, w szpitalu pluszowego misia robiły zastrzyki swoim maskotkom. Czyli spokojnie, przyszłość służby zdrowia jest w dobrych rękach. Pluszowych, ale zawsze. Wniosek jest prosty, lepiej się badać niż zgadywać, bo w zdrowiu, w przeciwieństwie do pogody, lepiej mieć kontrolę niż niespodzianki.
1: Radio Radom 87,7. Reklama.
2: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys Spółka.
3: Nowe stylizacje w KIK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
5: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilona Jaroszek, zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
1: Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej. Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Reklama. Już 3 maja Muzeum Wsi Radomskiej zaprasza na wyjątkową majówkę w klimacie kultury ludowej. Wydarzenie Układy Lata, muzyka, taniec i rzemiosło w Muzeum Wsi Radomskiej to niepowtarzalna okazja, by spotkać regionalnych twórców, odkryć tajniki tradycyjnego rzemiosła i spędzić czas w rodzinnej atmosferze. W programie warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzone przez uznanych twórców ludowych. Do tego kiermasz unikalnych wyrobów drewnianych i rękodzieła. A na zakończenie dnia potańcówka na dechach przy muzyce kapel ludowych Zdzisława Kwapińskiego i Kamila Chrząszcza. Nie może Was zabraknąć 3 maja w Muzeum Wsi Radomskiej. Start imprezy o 12. Projekt Układy Lata, muzyka, taniec i rzemiosło w Muzeum Wsi Radomskiej dofinansowany ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kawa, która stawia na nogi i budzi do działania? Ekspres, który podkreśla smak kawy i nigdy nie zawodzi? Cafe Service. Ekspresy do domu, biura lub na prezent. Nivona, Melita, Jura, Saeco, DeLonghi, Krups, Siemens i Bosch. Dobierzemy ekspres do Twoich potrzeb, a doświadczeni serwisanci pomogą rozwiązać każdy problem związany z urządzeniem. Cafe Service. Kawy z najlepszych, starannie wybranych plantacji. Radom Chrobrego 54 i Warszawa Dereniowa 2C. Zacznij dzień z kawą od Cafe Service.
4: Teraz raty 0%. Nowy punkt Cafe Service Radom Trojańska 10, lokal 3-4.
5: Kupiłeś auto i zaczyna się. Koło dwumasowe 1000. Zawieszenie kolejne 2000. Turbo 3000. Silnik bezcenny. Kto da więcej?
6: Nie licytuj swojego portfela z usterkami. Motoraporter.com. Rzeczoznawcy, którzy sprawdzą dla Ciebie samochód przed zakupem na terenie całego kraju. Bez wychodzenia z domu. Oszczędź nerwy i pieniądze. Jeden błąd przy zakupie auta może kosztować więcej niż nasze sprawdzenie. Motoraporter.com. Zanim kupisz, sprawdź.
0: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: ostatnim tygodniu Radom wjechał na poziom Świat Patrzy. Jean-Michel Jarre siedzi w śniadaniówce, no i mówi o naszym mieście jako drugim domu. No proszę, jeszcze chwila i zacznie pytać, gdzie tu dobre pierogi. Ale najlepsze, on zapowiada niespodziankę i to nie taką w stylu konfetti do domu, tylko coś, co może trochę namieszać w głowie. No w końcu gość robi koncerty, przy których fajerwerki wyglądają jak zimne ognie z wesela. Do tego dorzuca osobiste historie, wspomina mamę, mówi o wolności, o zrywaniu łańcuchów i nagle się okazuje, że to nie będzie tylko koncert, tylko coś znacznie większego. Jeśli jeszcze się zastanawiasz, czy iść, to ja bym się nie zastanawiał, bo wygląda na to, że Radom na jeden wieczór zamieni się w prawdziwy kosmos. I to bez biletu w jedną stronę.
1: Radio Radom 87,7.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum.
1: Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, ogłosił Pentagon. Ratownicy z Mazur dostali pieniądze, nie muszą już sprzedawać łodzi ratunkowej. Miłośnicy parowozów z całej Polski mile widziani w Wolsztynie. Dziś wielka parada. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone zmniejszą swoją obecność wojskową w Europie. Pentagon ogłosił wycofanie 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Co stoi za tą decyzją i jakie będą jej skutki? Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
2: Redukcja ma zostać przeprowadzona w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. To oznacza powrót do poziomu obecności amerykańskich wojsk sprzed pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Decyzja wpisuje się w linię polityczną Trumpa, który już wcześniej zapowiedział ograniczenie liczby żołnierzy w Niemczech. Według amerykańskich urzędników wpływ na nią miały napięcia z Berlinem i brak wsparcia części europejskich sojuszników dla działań USA. Z Niemiec wycofany zostanie m.in. zespół brygady bojowej, a planowany batalion artylerii dalekiego zasięgu nie zostanie tam w ogóle rozmieszczony. Mimo redukcji Niemcy pozostają największą bazą amerykańskiej armii w Europie. Stacjonuje tam około 35 tysięcy żołnierzy USA.
1: Trump sugerował też ostatnio wycofanie części wojsk z Hiszpanii i Włoch. Ratownicy z Mazur nie muszą już sprzedawać swojej łodzi, żeby mieć pieniądze na przetrwanie sezonu. Rząd znalazł dodatkowe 500 tysięcy złotych. Można już wycofać ofertę, zapewnia wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.
3: Środki jeszcze Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe miały jeszcze na kilka miesięcy, ale żeby poczuło się bezpiecznie, a przy okazji również mieszkańcy, żeby się poczuli bezpieczniej, to postanowiliśmy jeszcze przed sezonem żeglarskim dodatkowe środki uruchomić, żeby nie zabrakło nikomu ani paliwa, ani pieniędzy na dyżury.
1: W Giżycku wczoraj oficjalnie otwarto tegoroczny sezon żeglarski. 10 lokomotyw z Polski, Czech, Luksemburga, Niemiec i Belgii weźmie udział w paradzie parowozów w wielkopolskim Wolsztynie. Impreza od lat przyciąga tysiące miłośników kolei i turystów z całej Polski. Parada lokomotyw zacznie się o 13:45. Potrwa mniej więcej do 15:10. Gra też piłkarska Ekstraklasa. Legia wygrała z Widzewem 1-0, strzeliła gola w doliczonym czasie gry, a Korona zremisowała z Piastem 1-1. Dziś Lech może zbliżyć się do obrony Mistrzostwa Polski. Wieczorem gra w Lublinie z Motorem, a o Puchar Polski zmierzą się o 16 na Stadionie Narodowym Górnik Zabrze i Raków Częstochowa.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu, ulica Czarnieckiego 25/27. Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
4: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
5: W Radomiu i okolicach dzisiaj dalej bez niespodzianek. Słońce gra pierwsze skrzypce, a termometry pokazują około 21 stopni. Krótko mówiąc, pogoda robi swoje, a my mamy się tylko dobrze majówkowo bawić.
4: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
6: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27. Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
7: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
5: Kolejna godzina majówki i tempo raczej spokojne. Kawa, spacer albo pierwsze nic nie robienie i to z pełnym zaangażowaniem. W Radiu Radom dalej moc muzyki, bo w święta nie ma miejsca na pośpiech. Dzień Flagi przypomina, że czasem warto się zatrzymać i po prostu popatrzeć na coś, co nas łączy. A Radom, jak zawsze, lokalnie, konkretnie i bez zbędnych ozdobników.
0: Radio Radom 87,7.

0: Radio Radom 87,7.
1: Dzisiaj mobilne studio Radia Radom na turnieju rycerskim w Iłży, w przepięknych po prostu okolicznościach przyrody, muzyki i krajobrazu, no po prostu
2: i pogody,
1: jest malownicze.
2: I pogody, nie zapominajmy o pogodzie. Za nami piękna panorama Iłży, przed nami piękny zamek, a w naszym mobilnym studiu dyrektor Centrum Kultury Turystyki w Iłży, Emil Karpiński. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, ale też piękny czy nie? Bo jak już mówiłem o tych pięknościach, to tak chciałem dopytać.
2: Wszystko pasuje.
3: Tak jest, skromny to jest.
2: Bardzo pięknie w Iłży. Niebawem startuje turniej rycerski. Bardzo duże wydarzenie. Logistycznie no nawet wolę nie myśleć. Widzimy, że już rycerze są. Będzie się działo.
3: Tak, będzie się działo. Powoli kończymy przygotowania. Jesteśmy już w ostatniej chwili. W sumie tak naprawdę to już można wchodzić na górny dziedziniec. Jak najbardziej zapraszamy Państwa serdecznie.
1: Rycerze oficjalnie o 12 otwieramy.
3: Oficjalnie otwieramy o 12, ale już można się kierować na górę. Jak najbardziej. Tak, rycerze prawie są już gotowi. Widziałem, że tam osada średniowieczna też już stoi, więc już oni powoli szykują się, zakładają zbroję i za niedługo przejdziemy do tego, co przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj, a bardzo jest bogaty scenariusz.
2: No właśnie.
1: A co było najtrudniejsze w tych przygotowaniach?
3: W sumie najtrudniejszy to jest dzisiejszy dzień, bo tak to, wiecie Państwo, ten, jakby do tej pory to sobie tak wszystko układaliśmy kalendarzowo, dzisiaj robimy to i tak dalej, ale zawsze ten moment przed samym otwarciem, te parę godzin, to jest największe ciśnienie, no bo musimy już wszystkich wystawców poustawiać, siebie poustawiać, rycerzy i tak dalej, to schodzi już.
1: A atrakcji dzisiaj co nie miara, powiedzmy o tych najważniejszych, najbardziej spektakularnych.
3: Najbardziej spektakularne na pewno będą walki konne, bo to jest zawsze spektakularne i dzisiaj konnica oczywiście zjedzie się na zamek w Iłży i zaprezentuje swoje umiejętności, a są to naprawdę wyjątkowe umiejętności. Będą oczywiście wystrzały artylerii, która też już jest gotowa, tam za takim specjalnym namiotem stoją już armaty i one są przygotowane do tego, żeby wystrzały się pojawiły również na zamku w Iłży. No i oczywiście będzie oblężenie górnego dziedzińca.
2: No właśnie, tego jesteśmy tak bardzo
3: jest. To
2: ciekawi.
3: To jest taka finałowa dzisiejsza, na dzisiejsze finałowe wydarzenie, które będzie na sam wieczór.
2: A jak ktoś nie zdąży dzisiaj?
3: Jutro też jesteśmy, oczywiście, że tak. Jutro trochę inny program niż dzisiaj, ale jak najbardziej będą również spektakularne walki rycerzy, także warto również się u nas pojawić.
2: Widziałam, że dużo jest też dam dworu.
3: Oczywiście.
2: Bo tu gdzieś chodzą panie pięknie ubrane, prawda? Więc przebrane w tych strojach historycznych.
1: No gdyby ktoś miał taki strój historyczny w domu, śmiało, mogę się nie krępować.
3: Jak najbardziej polecamy. Oczywiście, żeby się z tłumu nie wyróżniać.
2: Tak
3: to
2: jest.
3: Najbardziej, tak? Tak, piękne białogłowy. Jutro będziemy uczyć tańca średniowiecznego, bo jutro również będzie z nami zespół,
1: no,
3: który
1: odpowiednia muzyka
3: koncert.
1: W tle cały tak. czas
2: jest. Gdzieś tu słyszymy te cały czas piszczałki, fujarki, także no jest klimatycznie naprawdę. A pogoda, jak to się robi, panie dyrektorze?
3: Ach, to już taka moja prywatna sprawa, powiem. Nie, państwo redaktorzy nie wyciągną ze mnie tej informacji,
2: no
3: jak to załatwiliśmy. To naprawdę było wymagające, ale się udało.
1: Finałem dnia dzisiejszego jest Teatr Ognia.
3: Tak jest. Dzisiejszego, jutrzejszego również. Niesamowity pokaz ognia. Mamy specjalną drużynę, która przyjedzie i tutaj na dolnym dziedzińcu, na środku zrobią piękny pokaz ognia przy właśnie specjalnej muzyce. To również nadaje takiego mega super klimatu całemu temu wydarzeniu. I jakby tym Teatrem Ognia zakończymy dzień dzisiejszy. Zresztą podobnie tym Teatrem Ognia zakończymy dzień jutrzejszy.
1: Skąd rycerze przyjechali?
3: Rycerze tak naprawdę przyjechali z tego kraju. Mamy część z Warszawy, wiem, że są też rycerze, którzy przyjechali ze Śląska. Nawet są, jak rozmawiałem wczoraj z nimi, to chyba nawet gdzieś tam okolice Suwałk. Także powiem Państwu, że
2: zjechali się
3: z tego kraju. Chyba wszyscy rycerze są.
2: No zobaczymy. Na razie gdzieś jeszcze przygotowują się, ale już widzę proporce powiewają, herby dumnie tutaj przyciągają uwagę. No jest barwnie, jest kolorowo, klimatycznie idealna pogoda na takie wydarzenie.
3: Koniecznie, przybywajcie, drodzy Państwo. Nie może być inaczej.
1: No i dziękujemy pięknie za wizytę w mobilnym studiu Radia Radom. Dziś na turnieju na zamku w Iłży. Cały dzień przed nami, dużo wydarzeń. Zapraszamy serdecznie, a gościem w naszym mobilnym studiu był
2: Emil Karpiński, dyrektor Centrum Kultury i Turystyki w Iłży. Bardzo dziękujemy Emilu za spotkanie, za rozmowę i idziemy się dalej przyglądać wydarzeniom.
0: Radio Radom. 87 i 7.

0: mamy taki dziwny talent, że potrafimy narzekać na wszystko. Pogodę, korki, ceny, a potem jedziesz do Białobrzegów i nagle ludzie się uśmiechają, pomagają sobie i jeszcze mają z tego frajdę. No jak to tak? Dni dobra pokazały jedną prostą rzecz, że to całe dobro w ludziach to nie jest tekst z kubka motywacyjnego, tylko coś, co naprawdę działa. Tylko czasem trzeba je wyciągnąć z trybu uśpienia. Były dzieciaki, które miały więcej energii niż elektrownia, dorośli, którzy na chwilę zapomnieli o problemach i cała masa ludzi, którym się po prostu chce. I wiesz, co jest najlepsze? Że to nie jest jednorazowa akcja. To raczej taki przypominacz. Możesz być spoko człowiekiem i to nawet w poniedziałki.
1: Radio Radom 87,7. Reklama.
2: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys Spółka.
3: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: Chcesz, żeby twoja firma się wyróżniała i została zapamiętana? Podaruj swoim klientom wyjątkowy upominek. Wypalaną w Radomiu wyśmienitą kawę Nuno z twoją personalizowaną etykietą. Twoje logo, twoje przesłanie i niezapomniany smak mistrzowskiej kawy Nuno. Dzięki naszej kawie twoja marka będzie kojarzyć się z codzienną przyjemnością, a klienci będą wracać po więcej. Palarnia kawy Nuno. Radom, ulica Inwestycyjna 2. Telefon 48 307 08 98 www.nuno.pl.
6: Tak brzmi świeżość. I aż słychać, że to się opłaca. Na ryneczku Lidla codziennie świeże dostawy warzyw i owoców. Chrupiące, soczyste, świeże, pyszne. Już dziś pomidory malinowe polskie luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Enea Wytwarzanie. Moc i energia. Jesteśmy z wami, dla was i wśród was. Od lat wspieramy najważniejsze wydarzenia sportowe w regionie, bo wierzymy, że pozytywna energia płynie ze wspólnego działania. Enea Wytwarzanie. Energia, która łączy. Energia, która daje siłę. Energia, która jest z wami.
9: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu zaprasza dzieci i grupy szkolne zorganizowane na zwiedzanie pięknej wystawy zatytułowanej Kwiatostany. Cena biletu 1 zł w ramach programu Kulturalna Szkoła na Mazowszu. Rezerwacja przewodnika pod numerem telefonu 884 320 030. Wystawa Kwiatostany to doskonała okazja dla dzieci, aby odkryć piękno i symbolikę kwiatów, a także rozwinąć umiejętności obserwacji i kreatywności. Więcej na mczswelektrownia.pl.
10: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87,7.
1: Trzeba przyznać, że organizatorzy turnieju rycerskiego w Iłży muszą mieć jakieś znajomości, bo pogoda dzisiaj na taki turniej jest po prostu znakomita. W samym centrum tej imprezy stoi mobilne studio Radia Radom, a w nim goście.
2: Nie przegapicie mobilnego studia. Jesteśmy na szczycie góry, a w naszym studiu pan Robert Lubera, dowódca grupy Amatum. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: No i powiedzmy, odpowiada pan za tych wszystkich dzielnych rycerzy, damy dworu, białogłowy, całe zastępy, chówce koni, wszystko to, co tu się dzieje w tej części pokazowej.
3: Tak jest, a jest tego naprawdę tutaj dużo. Dzisiaj czeka nas tutaj mnóstwo atrakcji. Cały turniej zaczynamy o 12:00 i aż do wieczora tutaj się będziemy bawić. Będą walki rycerskie i piesze, i konne. Będą pokazy chorągwiarzy, występy tancerzy dworskich, a na końcu jeszcze teatrownia.
2: Jeżeli chodzi o te pokazy walki, na ile są one, nie chcę powiedzieć markowane, ale na ile autentyczne?
3: Są bardzo autentyczne, ponieważ mamy wiernie odwzorowane repliki broni, czyli miecze, tarcze, dokładnie tak jak wtedy właśnie były zbudowane. Oprócz tego zbroje rycerskie, które pozwalają walczyć naprawdę tak już na ostro, czyli w takim pełnym kontakcie. I technika walki jest taka jak dawniej. Wymaga trochę siły, a trochę sprytu.
1: A co rycerze mają w głowie? Mają, nie wiem, zgrane te ruchy, czy rzeczywiście jest to rywalizacja?
3: To jest rywalizacja, bo mamy tutaj właśnie turniej walk 1-1, potem turniej walk 1-2 i to są prawdziwe walki nieodgrywane. To nie są choreografie, to nie są inscenizowane walki, tylko rzeczywiście takie walki, można powiedzieć, sportowe. Też ci rycerze często, jest w ogóle cała taka dyscyplina sportu od kilku lat, walki rycerskie.
2: Czyli jest jakiś regulamin, co wolno,
3: jest
2: czego nie wolno.
3: Dokładnie tak. Są zasady, jest też sędzia, który taką walkę prowadzi. Ona trwa odpowiednią ilość czasu, są punkty zatrafienia, są też zakazane ciosy, których nie można wykonywać. No i walczymy jak najbardziej sportowo, dla widowiska, ale całkiem na serio.
2: A coś, co kochają bardzo uczestnicy takich wydarzeń, czyli pokazy konne?
3: Pokazy konne dzisiaj o 17:00, wielki turniej konny. Będzie pokaz sprawności najpierw, czyli takie najazdy, pokaz właśnie władania mieczem i kopią z konia, a potem także prawdziwy turniej, czyli najazdy z kopią rycerza na rycerza.
2: A czy te konie są jakoś specjalnie do takich pokazów dostosowane? Bo rozumiem, że to nie jest tak, że one są brane tylko na ten pokaz i potrafią to wszystko, tylko po prostu trenują razem z jeźdźcem, z rycerzem.
3: Dokładnie tak, trenują razem z jeźdźcem. No to wymaga właśnie sporej wprawy i od jeźdźca i takiego właśnie...
2: No właśnie.
3: Jakby trzeba też tego konia bardzo dobrze wytrenować wcześniej. On musi się odpowiednio zachować w tych szrankach, musi podążać tym torem, który ma tutaj zadane.
1: Ale to trzeba też powtarzać z tym koniem, żeby on nie zapomniał przecież.
3: No tak. Trzeba powtarzać wielokrotnie, nie tylko na turniejach, ale też właśnie trzeba to ćwiczyć pomiędzy turniejami, tak aby tutaj...
2: Szczęk oręża, aplauz publiczności, wiele takich poziomów trudności, prawda?
3: Koń, który nie byłby właśnie do tego przygotowany, by tutaj sobie nie poradził, bo by się przede wszystkim przestraszył nawet samej widowni, już nie mówiąc o tym, że najeżdżającego z drugiej strony jeźdźca z kopią.
2: No, bardzo wysoki poziom trudności i stąd, myślę, tak chętnie oglądamy. Wszystko jest ubrane jeszcze w te przepiękne stroje. No, nie zapominajmy, nie powiedzieliśmy o kobietach, których też jest tutaj bardzo dużo. Są pięknie ubrane, dostosowane do epoki. Czym zajmują się kobiety w takich zgrupowaniach, stowarzyszeniach?
1: W średniowieczu.
3: Tak. Tych funkcji było wiele i ról, powiedzmy, kobiet. I dawniej, i teraz tutaj w naszych grupach rekonstrukcyjnych, bo chociażby tańczą, oczywiście pięknie wyglądają, ale także na przykład uczą dawnych rzemiosł. W naszym obozowisku, które jest tam nieco wyżej na wzgórzu, mamy nie tylko namioty rycerskie, ale także mamy całą wioskę rzemieślników. Tam prowadzimy warsztaty tkackie, garncarskie. Może tam sobie też różne, wybić się na przykład monety historyczne.
2: I każdy może przyjść i spróbować swoich umiejętności.
3: Tak.
2: Takich troszeczkę pierwotnych rzemiosłach.
3: Tak. Takie właśnie dawne, już nieco zapomniane zawody tam odtwarzamy.
1: A co pan lubi najbardziej?
3: Ja jestem, oprócz tego, że właśnie takim, powiedzmy, dowódcą i organizatorem takiego wydarzenia, to jestem też tancerzem tańców historycznych. Jestem choreografem, najbardziej lubię tańczyć. Szczerze mówiąc, to jest taka rola nie tylko dla kobiet, także panowie tańczą. Jest ich trochę mniej niż kobiet, przeważnie chętnych do tańca, więc mamy tutaj świetną pozycję w takich grupach, ponieważ przeważnie tych panów brakuje. Jak musimy tańczyć, to jest to bardzo cenione.
2: A jutro są pokazy tańca, tak?
3: Pokazy tańca są przede wszystkim jutro, bo też będzie jutro zespół muzyki dawnej, ale dzisiaj taki mały przedsmak tego tańca również zobaczymy.
1: I też będzie można się pouczyć.
3: Tak, będziemy prowadzić warsztaty tańców historycznych.
2: No to Paweł co? Tańczenie, tkactwo?
1: Garncarstwo.
2: Garncarstwo.
1: Ja wsiadam na koń.
3: Ja jeszcze dodam może, że jeszcze się odbywasz na artyleria. To będzie słychać w całym mieście.
2: No właśnie, bo te armaty są już tutaj ustawione i tu nie będzie żadnego markowania, odtwarzania, tylko to będzie autentyczny wystrzał.
3: Tak, autentyczne wystrzały, repliki broni czarnofrachowej. Będzie głośno, będzie dużo dymu.
1: O której? To dzisiaj będzie?
3: To będzie przede wszystkim w bitwie o 19, ale będzie wcześniej jeszcze pokaz artylerii o 15.30.
2: Czyli całkiem niedługo, a na tyle wystarczająco, żeby do Iłży dotrzeć.
1: Gdzie serdecznie zapraszamy.
3: Zapraszam.
2: Będzie się działo. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie. Zamek w Iłży i turniej rycerski, a w naszym mobilnym studiu pan Robert Lubera, dowódca grupy Amatum. No to co, samych zwycięskich walk życzymy.
3: Dziękuję.
0: Radio Radom 87,7.

0: 97 i 7. Radio Radom. Reklama.
1: Planujesz wycieczkę szkolną? Zabierz uczniów do Noe Parku w Skarżysku Kamiennej. Czeka tu na Was największa na świecie dmuchana arka Noego z rekordem Guinnessa, rollercoaster, park linowy, mini zoo i mnóstwo innych atrakcji. Noe Park to 6 hektarów zabawy pośród drzew, gdzie edukacja łączy się z naturą i przyrodą. Zapewniamy pełną infrastrukturę dla grup, restaurację serwującą pyszne posiłki oraz bezpłatny parking dla autokarów. Noe Park, tuż przy trasie S7. Sprawdź ofertę na noepark.pl i zarezerwuj. Zerwuj termin już dziś.
2: Pierwsza komunia święta to chwila, którą pamięta się latami. Zadbaj o jej najsłodszy akcent. Cukiernia Słupek w Radomiu poleca torty komunijne. Lekkie, naturalne i przepięknie zdobione. Przyjmujemy już zapisy. Oprócz oferty komunijnej realizujemy również zamówienia na torty okolicznościowe, słodkie stoły, monoporcje. Odwiedź nas w Radomiu przy ulicy Słowackiego 190 i wybierz wymarzony wzór. Znajdziesz nas również na Facebooku i Instagramie. Śledź nasze profile, by zobaczyć najnowsze realizacje. Cukiernia Słupek. Osłodzimy najważniejsze chwile.
3: Już 3 maja Muzeum Wsi Radomskiej zaprasza na wyjątkową majówkę w klimacie kultury ludowej. Wydarzenie Układy Lata, muzyka, taniec i rzemiosło w Muzeum Wsi Radomskiej to niepowtarzalna okazja, by spotkać regionalnych twórców, odkryć tajniki tradycyjnego rzemiosła i spędzić czas w rodzinnej atmosferze. W programie warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzone przez uznanych twórców ludowych. Do tego kiermasz unikalnych wyrobów drewnianych i rękodzieła. A na zakończenie dnia potańcówka na dechach przy muzyce kapel ludowych Zdzisława Kwapińskiego i Kamila Chrząszcza. Nie może Was zabraknąć 3 maja w Muzeum Wsi Radomskiej. Start imprezy o 12. Projekt Układy Lata Muzyka, Taniec i Rzemiosło w Muzeum Wsi Radomskiej dofinansowany ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
4: Mieszkańcu Radomia, masz odpady, których nie wyrzucisz do zwykłego kosza? Masz papier, szkło, metale, sprzęt RTV, meble, leki, baterie, opony lub odpady budowlane? Przywieź je do PSZOK, punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, mieszczącego się w Radomiu przy ulicy Witosa 96. PSZOK czynny jest od poniedziałku do soboty. Szczegóły www.radcom.pl. PSZOK. Posegreguj, przywieź, oddaj.
5: Sprzątanie bez kompromisów. Royal Cleaners. To sprzątanie obiektów służby zdrowia, hoteli oraz biur. Najwyższa jakość w standardzie. Royal Cleaners. Używamy sprzętu wiodących marek i wysokiej jakości ekologicznych środków czyszczących. Royal Cleaners. Szanujemy Twój czas i pieniądze. Sprawdź szczegóły na www.royalcleaners.pl lub zadzwoń 660 987 032.
6: Cenisz wygodę, komfort podróży oraz krótki czas oczekiwania? Zamów Taxi Super Express 191.91. Niskie ceny i płatność bezgotówkowa? Taxi Super Express 191.91. Okolicznościowe usługi przewozowe lub odprowadzenie Twojego auta? Polegaj na naszych doświadczonych kierowcach. Nie czekaj. Zainstaluj darmową aplikację Super Express Taxi albo zadzwoń 191.91 lub 603 309 622.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Marzysz o wyjątkowym weselu lub niezapomnianej uroczystości? Hotel Karo w Mleczkowie to miejsce.

0: Słuchasz Radia Radom w majówkę? Powiem ci jedno. Jak Radom chce, to potrafi zrobić show. Tylko zamiast sceny, niebo. W Piastowie ludzie patrzyli w górę częściej niż w telefon, a to już jest wydarzenie samo w sobie. Air Sky? Bardziej Wow Sky, bo samoloty śmigają nad głowami. Śmigłowce kuszą, żeby wsiąść i sprawdzić, jak wygląda życie ptaka, a na dole, no klasycznie. Jedzenie, dzieciaki na dmuchańcach i kolejki do wszystkiego, co ma choćby śmigło. Najlepsze jest to, że nagle wszyscy znają się na lotnictwie, stoisz obok gościa z kiełbasą i słyszysz: o, zobacz jaki manewr. No jasne, radomski kapitanie. No ale wiesz co, o to właśnie chodzi. Trochę hałasu, trochę adrenaliny i taki dzień, kiedy zamiast problemów masz nad głową coś, co robi wrażenie. I to bardzo duże.
1: Radio Radom 87,7.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum. Radio Radom 87,7. Reklama.
1: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilona Jaroszek, zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
0: Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej. Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Reklama.
2: Mija właśnie połowa majówki. Polacy korzystają z pięknej pogody. Są też wypadki. Dwie osoby utonęły po wywrotce łódki z nietrzeźwym sternikiem. Węgry chcą odbudować relacje z Polską. W pierwszą wizytę nowy premier Modzior uda się do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Majówka trwa, a pogoda dopisuje, dlatego wielu turystów ruszyło w Bieszczady, między innymi nad Zalew Soliński. Sezon tradycyjnie rozpoczęli wodniacy, ustawiają się kolejki do zwodowania łódek. W kolejce czeka pani Beata, turystka spod Bełchatowa.
3: Dzisiaj wodujemy łódkę, dzisiaj pewnie pierwszy raz wypłyniemy, popływać z dzieciakami i z dziadkami.
2: Na jeziorze od kilku dni trwają szkolenia żeglarskie. Tymczasem do tragedii doszło na jeziorze w Salinie koło Wejherowa. Dwie osoby zginęły po tym, jak w nocy wywróciła się łódka. Na pokładzie było 5 osób. Sternik pod wpływem alkoholu miał 1,5 promila. Mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
4: Jedna z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Dwie pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji. Trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Niestety podczas dalszej nocnej prowadzonej akcji z jeziora nurkowie wyłowili kobietę i mężczyznę, a lekarz potwierdził ich zgon.
2: 33-letni sternik został zatrzymany. Może usłyszeć zarzuty po tym, jak policja ustali szczegółowe okoliczności. Po zaprzysiężeniu na premiera Węgier, pierwszą zagraniczną podróżą Petera Modziora ma być wizyta w Polsce. Jak twierdzi profesor Miklós Mitrowicz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ma to być sygnał odbudowy relacji między Warszawą a Budapesztem. Nowy węgierski rząd chce wrócić do współpracy w regionie.
5: I moim zdaniem, aby osiągnąć nasze cele, czyli węgierskie cele w polityce zagranicznej, musimy najpierw odbudować tradycyjną przyjaźń polsko-węgierską, ponieważ tylko na takim fundamencie można budować silność środkowoeuropejską.
2: Peter Modzior wygrał wybory na Węgrzech 12 kwietnia. Zastąpi na stanowisku premiera Viktora Orbana. Awaria elektrycznego busa pod Morskim Okiem. Zakupiony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska elektryk utknął w piątek na Włosienicy. Dzisiaj jest zabierany na lawecie. Elektryczne busy wróciły na trasę z początkiem majowego weekendu.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
6: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
7: Południe i klimat raczej nie do zepsucia. 21 stopni i pełne słońce nad Radomiem. Taka pogoda, że nawet kawa na wynos zastanawia się, czy nie zostać na zewnątrz dłużej.
0: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
6: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27. Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
8: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
7: Południe i majówka wchodzi w najlepszy moment. Głowa już wolniej szabrzu, zaczyna myśleć o jedzeniu, a plany dnia oficjalnie się rozmywają. W Radiu Radom lecimy dalej z mocą muzyki, a w tle Dzień Flagi, czyli ten moment, kiedy biało-czerwone kolory mają swoją ekstra rolę. No i bardzo dobrze, bo majówka to nie tylko wolne, ale też chwila, żeby złapać oddech. Mateusz Winiarski, dzień dobry raz jeszcze. Zapraszam na 87,7 FM.
0: Radio Radom 87,7.

0: Radio Radom 87 i 7.
1: Mobilne studio Radia Radom dzisiaj na turnieju rycerskim w Iłży. Piękne okoliczności zarówno przyrody, jak i wszystkich atrakcji, które tutaj na nas wszystkich czekają. I w naszym studiu kolejny gość.
2: Bardzo gorąco witamy gospodarza terenu, na którym jesteśmy. Z nami w studiu mobilnym jest pan Marek Łuszczak, burmistrz Iłży. Dzień dobry.
3: Witam państwa serdecznie ze wzgórza zamkowego w Iłży.
2: Mamy piękny widok za naszymi plecami, pięknie widać Iłże. Zachwycamy się, nie wiemy w którą stronę patrzeć, czy na zamek, czy na tą panoramę miasta. Wygląda to pięknie i dumnie. Czym jest turniej rycerski dla Iłży?
3: No przede wszystkim cykliczną imprezą, która stała się etykietą Iłży. Organizowany jest już od 1997 roku, jak dobrze pamiętam, więc jest jedną z najstarszych imprez w ogóle w gminie Iłża i jedną z najstarszych imprez historycznych w ogóle w Polsce, więc jesteśmy takimi, można powiedzieć, liderami, jeżeli chodzi o twórstwo średniowieczne na przykład.
1: Nie ma większej imprezy rycerskiej w okolicy, tak właśnie, prawda? W najbliższej okolicy. Radomia, generalnie Mazowsza.
3: W okolicy nie. Są duże imprezy historyczne, które mają podobną frekwencję jak turniej rycerski w Iłży, natomiast no, w zależności od pogody, ale przy dobrej pogodzie możemy liczyć, że naszą imprezę odwiedzi 10-12 tysięcy ludzi. Więc jest to,
2: no, to
3: tak
2: jest
3: dużo.
2: Taka liczba, która naprawdę robi wrażenie. Miasto jest oczywiście gotowe na
3: tak jest.
2: Tych wszystkich, którzy chcą skorzystać z atrakcji. No bo tych atrakcji tutaj dzisiaj nie brakuje, ale na dole w Iłży też.
3: Mamy przygotowane dla państwa parkingi, mamy przygotowane lokale gastronomiczne, noclegowe. Można przyjechać na 2 dni, zostać na majówkę właśnie w Iłży. No, trzeba się wybrać na zamek, bo tu od południa do samego wieczora na pewno będzie się działo.
1: Jaki moment podczas turnieju jest pana ulubiony?
3: Na pewno duże wrażenie robią pokazy konne. Także takie walki wręcz, ciężkie walki wręcz na miecze.
1: Próbował pan kiedyś?
3: Nie próbowałem.
2: Nie kusiło pana?
3: Nie próbowałem, natomiast z pewnością też te wieczorne bitwy, pokazy tańca ognia na przykład, to też są ciekawe rzeczy, które robią wrażenie i na pewno takich pobudzają pozytywne emocje.
2: Mm-hmm. A czy mieszkańcy lubią to wydarzenie? No bo jednak jest w Iłży tłok, jest tego wszystkiego dużo, ale wprowadza, prawda, element takiej wyjątkowości jednak.
3: Pewnie są utrudnienia w związku z tym, że jest zmożony ruch pojazdów, że jest więcej ludzi. No, myślę, że to mieszkańcom Iłży nie przeszkadza. Iłżanie są bardzo gościnni w związku z powyższym. Pewnie z otwartymi ramionami witają turystów przyjeżdżających do Iłży.
1: Mhm. A czy oni sami przychodzą tutaj, czy już im się opatrzył turniej?
3: Część z mieszkańców na pewno zagląda, natomiast są tacy, którzy nie wyobrażają sobie nie przyjść na turniej rycerski, no, ale pewnie są też tacy, którzy przychodzą raz na jakiś czas, może nie za każdym razem.
1: Jak patrzę na tą imprezę, na jej organizację, to takie święto miasta to troszkę jest, prawda?
3: Tak, obok Iłżeckich Dni Kultury to jest taka impreza sztandarowa i z pewnością przynajmniej nam, organizatorom, kojarzy się z takim ważnym świętem.
2: No, sam zamek jest takim punktem kulminacyjnym miasta, góruje, wznosi się ponad miastem, od razu świadczy o takiej potędze, wielkości, wyjątkowości, nadaje klimat, to robi atmosferę.
3: Zgadza się. Tym bardziej w godzinach wieczornych, kiedy jest ładnie oświetlony, kiedy jest ładna pogoda. Faktycznie budowla robi wrażenie, jest posadowana w piękny sposób na wzgórzu. Wymaga jeszcze dopieszczenia.
1: Ale jakieś prace tutaj były robione, bo widzę bardzo ładnie odrestaurowany mur w tej chwili.
3: W 2022 roku odbył się drugi etap rewitalizacji Zamku Górnego. Pierwszy etap był przeprowadzony w 2014 albo 2015, drugi w 2022. W tej chwili gmina Iłża opracowuje dokumentację na rewitalizację wzgórza zamkowego, czyli tych ostańców, które są najbliżej miasta. Mam nadzieję, że w najbliższych latach uda się zrewitalizować tą część zabudowy. Natomiast jestem przygotowany na to, żeby w tym roku rozpocząć drugi etap rewitalizacji Zamku Górnego. trzeba przeprowadzić pewne zabiegi, które jakby nie zablokują destrukcję nadbudowanej części zamku. Zabezpieczymy między innymi też piwnicę przed przeciekaniem po to, żeby można było ją oddać turystom do dyspozycji. Czeka nas dużo pracy. Mam nadzieję, że z pomocą środków z Mazowsza uda nam się ją zrealizować. Czekamy na rozstrzygnięcie wniosku. Niebawem prawdopodobnie okaże się, jaki jest finał.
2: Trzymamy kciuki, bo takie obiekty w naszym regionie to rzadkość i trzeba je po prostu pielęgnować, takie perełki.
3: No tak, jeżeli chodzi o zabytki, to jest historia, piękno architektury. Nie, natomiast wymagają dużo troski, no i niestety trzeba takiej troski wiele poświęcać.
1: Tym bardziej, że zamek jest tak naprawdę wizytówką Iłży. Każdemu się Iłża kojarzy z zamkiem, bo no, nie może być inaczej. Widać go z daleka i wjeżdżając do miasta to pierwsza rzecz, którą tak naprawdę nie widzimy. Tego życzymy. Trzymamy mocno kciuki, żeby te wszystkie wydarzenia potoczyły się po Państwa myśli i żebyśmy się wszyscy mogli zamkiem w Iłży cieszyć.
2: Bardzo dziękujemy.
3: Dziękuję serdecznie. Zapraszam Państwa do Iłży na doroczny turniej rycerski na zamku w Iłży. Na pewno przez 2 dni będzie się działo.
2: Bardzo dziękujemy za spotkanie w mobilnym studiu Radia Radom. Pan Marek Uszczek, burmistrz Iłży, był naszym gościem, a my przypominamy, że pogoda piękna i czekamy na Was w Iłży.
0: Radio Radom 87,7.

0: rośnie nam konkurencja i to nie jakaś tam, tylko z trzynastki. Młodzi wzięli się za dziennikarstwo i już wiedzą, jak trzymać mikrofon, jak zadać pytanie i co najgroźniejsze, jak wyłapać ściemę w internecie. No i teraz wyobraź sobie, słuchaczu Radia Radom. Ty jeszcze pijesz kawę i szukasz sensu życia, a oni już robią materiał, montują i pewnie jeszcze mają gotową puentę. No nie ma lekko. Ale serio, fajnie to widzieć, bo nagle się okazuje, że dziennikarz to nie tylko gadanie do mikrofonu, tylko konkretna robota. I oni łapią to szybciej niż niektórzy dorośli. Jeśli kiedyś usłyszysz młody, pewny głos w radiu, to wiedz, że to może być ktoś, kto właśnie zaczynał w takiej szkółce. I kto wie, może właśnie zabiera ci robotę.
1: 87,7 Radio Radom. Reklama.
2: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys Spółka.
3: Cześć, tu Michał Micut, komentator Canal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilona Jaroszek, zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
1: Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Reklama.
1: Pierwsza komunia święta to chwila, którą pamięta się latami. Zadbaj o jej najsłodszy akcent. Cukiernia Słupek w Radomiu poleca torty komunijne. Lekkie, naturalne i przepięknie zdobione. Przyjmujemy już zapisy. Oprócz oferty komunijnej realizujemy również zamówienia na torty okolicznościowe, słodkie stoły, monoporcje. Odwiedź nas w Radomiu przy ulicy Słowackiego 190 i wybierz wymarzony wzór. Znajdziesz nas również na Facebooku i Instagramie. Śledź nasze profile, by zobaczyć najnowsze realizacje. Cukiernia Słupek. Osłodzimy najważniejsze chwile.
2: Już 3 maja Muzeum Wsi Radomskiej zaprasza na wyjątkową majówkę w klimacie kultury ludowej. Wydarzenie Układy Lata, muzyka, taniec i rzemiosło w Muzeum Wsi Radomskiej to niepowtarzalna okazja, by spotkać regionalnych twórców, odkryć tajniki tradycyjnego rzemiosła i spędzić czas w rodzinnej atmosferze. W programie warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzone przez uznanych twórców ludowych. Do tego kiermasz unikalnych wyrobów drewnianych i rękodzieła. A na zakończenie dnia potańcówka na dechach przy muzyce kapel ludowych Zdzisława Kwapińskiego i Kamila Chrząszcza. Nie może Was zabraknąć 3 maja w Muzeum Wsi Radomskiej. Start imprezy o 12. Projekt Układy Lata, muzyka, taniec i rzemiosło w Muzeum Wsi Radomskiej dofinansowany ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kawa, która stawia na nogi i budzi do działania? Ekspres, który podkreśla smak kawy i nigdy nie zawodzi? Cafe Service. Ekspresy do domu, biura lub na prezent. Niwona, Melita, Jura, Saeco, DeLonghi, Krups, Siemens i Bosch. Dobierzemy ekspres do Twoich potrzeb, a doświadczeni serwisanci pomogą rozwiązać każdy problem związany z urządzeniem. Cafe Service. Kawy z najlepszych, starannie wybranych plantacji. Radom Chrobrego 54 i Warszawa Dereniowa 2C. Zacznij dzień z kawą od Cafe Service.
6: Teraz raty 0%. Nowy punkt Cafe Service Radom Trojańska 10, lokal 3-4.
7: Kupiłeś auto i zaczyna się. Koło dwumasowe 1000. Zawieszenie kolejne 2000. Turbo 3000. Silnik bezcenny. Kto da więcej?
8: Nie licytuj swojego portfela z usterkami. Motoraporter.com. Rzeczoznawcy, którzy sprawdzą dla Ciebie samochód przed zakupem na terenie całego kraju. Bez wychodzenia z domu. Oszczędź nerwy i pieniądze. Jeden błąd przy zakupie auta może kosztować więcej niż nasze sprawdzenie. Motoraporter.com. Zanim kupisz, sprawdź.
0: Reklama.
9: Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja Warszawa.

0: Powiem ci, że Radom to jest jednak sprytny gość, bo okazuje się, że chodzisz tymi samymi ulicami codziennie, a nad głową masz całą mitologię, tylko zamiast Zeusa patrzysz w telefon. No był spacer mityczny Radom ostatnio i nagle ludzie odkrywają, że na kamienicach są jakieś symbole, historie, smaczki, czyli wychodzi na to, że miasto od lat daje znaki. No a my jak zwykle zdążymy później, prawda? No i najlepsze jest to, żeby starczyło się zatrzymać, podnieść głowę i już masz wycieczkę bez biletu i przewodnika w gratisie. Następnym razem jak będziesz iść przez centrum, to zrób eksperyment. Zero telefonu, więcej patrzenia. Może się okazać, że Radom ma więcej historii niż twój Netflix. Tylko trzeba chcieć ją zobaczyć. Niebawem będzie 13. To jest Radio Radom na 87,7 FM.
1: Radio Radom 87,7.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej. Wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum. Radio Radom 87,7.
1: Donald Trump zapowiedział 25% cła na europejskie samochody. Rosyjski dron uderzył w autobus na Ukrainie. Zginęły dwie osoby. Oba zespoły gotowe do finału.
2: Najważniejszy jest ten mecz.
3: Jak nie teraz, to kiedy?
1: O 16:00 na Stadionie Narodowym. Górnik Raków w finale Pucharu Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump zaczyna kolejną wojnę handlową z Europą. Amerykański prezydent zapowiedział, że w przyszłym tygodniu podwyższy cła na samochody do 25%. Jednocześnie zarzucił Unii, że nie przestrzega obecnej umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi.
4: Zawarliśmy wszyscy świetną umowę handlową, ale Unia Europejska jej nie przestrzegała, więc zwiększyliśmy cła na wszystkie samochody osobowe i ciężarowe importowane do Stanów Zjednoczonych o 25%.
1: Szef Komisji Handlu Parlamentu Europejskiego mówi, że to USA, a nie Europa, łamie porozumienie. Rosyjski dron uderzył w autobus w Chersoniu na południu Ukrainy. Zginęły co najmniej dwie osoby, a 7 zostało rannych, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nowe Centrum Onkologiczne powstanie w Gdańsku. Będzie wykrywać nowotwory najnowocześniejszymi metodami, mówi Dariusz Kostrzewa ze spółki Copernicus, zarządzającej grupą szpitali na Pomorzu.
5: Obiekt ma służyć głównie diagnostyce onkologicznej zaawansowanej. Chcemy tam uruchomić pozytronowy tomograf emisyjny i urządzenie służące do scintygrafii, czyli SPECT. Chcemy to zrobić w taki sposób, w jaki w Polsce jeszcze nikt się do tego zadania nie przymierzył, czyli połączenia możliwości tych dwóch metod diagnostycznych i leczniczych.
1: Ta ostatnia metoda na razie nie jest finansowana w polskiej ochronie zdrowia, ale jak dodaje prezes, niedługo powinna być. Centrum będzie otwarte jeszcze w tym roku. W stolicy już chodzą kibice w niebiesko-czerwonych szalikach. O 16:00 finał piłkarskiego Pucharu Polski. Górnik Zabrze, Raków Częstochowa. Jesteśmy gotowi, mówi obrońca Górnika Erik Janża.
3: Jak nie teraz, to kiedy, nie wiem. Musimy podejść do tego meczu z głową, zimną głową, z gorącym sercem i z dużą ilością naszych kibiców, którzy na pewno nam pomogą. Jesteśmy w stanie ten mecz wygrać.
1: A zwycięstwo zapewni udział w europejskich pucharach. O stawce pamięta trener Rakowa Łukasz Tomczyk.
6: Najważniejszy jest ten mecz. Nie liga, nie mecz wcześniejszy, nie mecz następny, tylko i wyłącznie ten mecz. Zdobycie tego trofeum i myślenie o tym.
1: Mecz o 16:00 na Stadionie Narodowym. Warszawianie muszą już liczyć się z utrudnieniami w okolicy.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
7: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
8: Wchodzimy w popołudnie i nadal nic się nie zmienia. 21 stopni, słońce i zero powodów do narzekania. To ten typ dnia, kiedy parasol może spokojnie robić jedynie za rekwizyt.
0: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
7: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27. Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
9: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
8: Po godzinie 13, czyli moment, w którym zaraz coś zrobię, zamienia się, a może jednak jutro. Majówka trwa w najlepsze, a my w Radiu Radom serwujemy moc muzyki i lokalny klimat, który trzyma wszystko w ryzach. Dziś też imieniny Zygmunta, Anatola i Witomira. No, brzmi jak skład zespołu, który spokojnie mógłby grać na scenie majówkowego festynu, prawda? Polecamy się także w tej godzinie.
0: Radio Radom 87,7.

0: jest trochę niepokojące, bo kolejne dzieciaki wchodzą do świata mediów i zaczynają ogarniać, o co w tym wszystkim chodzi. Czyli w skrócie, rośnie nam konkurencja i to taka, co jeszcze ma energię i świeże pomysły. Uczniowie z Montessori zajrzeli za kulisy dziennikarstwa i nagle się okazuje, że to nie jest tylko dzień dobry, witam serdecznie, tylko kombinowanie, myślenie, no i odróżnienie prawdy od internetowych bajek. No i powiem ci coś jeszcze, w Radiu Radom. Oni łapią to szybciej niż my łapiemy czasami o poranku, gdzie zostawiliśmy klucze od auta. Więc jeśli kiedyś usłyszysz w Radiu Radom młody głos, który brzmi pewniej niż twój poniedziałek rano, no to bardzo możliwe, że to właśnie efekt takich radiowych warsztatów i że ktoś właśnie wskoczył na antenę. I to szybciej niż się spodziewałeś.
1: Radio Radom 87,7. Reklama.
2: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys Spółka.
3: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Siki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilona Jaroszek, zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
5: Enea Wytwarzanie. Moc i energia. Jesteśmy z Wami, dla Was i wśród Was. Od lat wspieramy najważniejsze wydarzenia sportowe w regionie, bo wierzymy, że pozytywna energia płynie ze wspólnego działania. Enea Wytwarzanie. Energia, która łączy. Energia, która daje siłę. Energia, która jest z Wami. Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Reklama. Planujesz wycieczkę szkolną? Zabierz uczniów do Noe Parku w Skarżysku Kamiennej. Czeka tu na Was największa na świecie dmuchana arka Noego z rekordem Guinnessa, rollercoaster, park linowy, mini zoo i mnóstwo innych atrakcji. Noe Park to 6 hektarów zabawy pośród drzew, gdzie edukacja łączy się z naturą i przyrodą. Zapewniamy pełną infrastrukturę dla grup, restaurację serwującą pyszne posiłki oraz bezpłatny parking dla autokarów. Noe Park, tuż przy trasie S7. Sprawdź ofertę na noepark.pl i zarezerwuj. Zerwuj termin już dziś.
1: Już 3 maja Muzeum Wsi Radomskiej zaprasza na wyjątkową majówkę w klimacie kultury ludowej. Wydarzenie Układy Lata, muzyka, taniec i rzemiosło w Muzeum Wsi Radomskiej to niepowtarzalna okazja, by spotkać regionalnych twórców, odkryć tajniki tradycyjnego rzemiosła i spędzić czas w rodzinnej atmosferze. W programie warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzone przez uznanych twórców ludowych. Do tego kiermasz unikalnych wyrobów drewnianych i rękodzieła. A na zakończenie dnia potańcówka na dechach przy muzyce kapel ludowych Zdzisława Kwapińskiego i Kamila Chrząszcza. Nie może Was zabraknąć 3 maja w Muzeum Wsi Radomskiej. Start imprezy o 12. Projekt Układy Lata Muzyka, Taniec i Rzemiosło w Muzeum Wsi Radomskiej dofinansowany ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
2: Sprzątanie bez kompromisów. Royal Cleaners. To sprzątanie obiektów służby zdrowia, hoteli oraz biur. Najwyższa jakość w standardzie. Royal Cleaners. Używamy sprzętu wiodących marek i wysokiej jakości ekologicznych środków czyszczących. Royal Cleaners. Szanujemy Twój czas i pieniądze. Sprawdź szczegóły na www.royalcleaners.pl lub zadzwoń 660 987 032.
3: Cenisz wygodę, komfort podróży oraz krótki czas oczekiwania? Zamów Taxi Super Express 191-91. Niskie ceny i płatność bezgotówkowa? Taxi Super Express 191-91. Okolicznościowe usługi przewozowe lub odprowadzenie Twojego auta? Polegaj na naszych doświadczonych kierowcach. Nie czekaj. Zainstaluj darmową aplikację Super Express Taxi albo zadzwoń 191-91 lub 603-309-622.
4: Czy wiesz, gdzie w okolicy możesz skosztować prawdziwych polskich specjałów i doskonałych steków? Restauracja Karo w Mleczkowie przy ulicy Jana Pawła II 2 zaprasza na wyjątkową kulinarną podróż. Nasze menu to esencja polskiej kuchni, soczyste zrazy wołowe, ręcznie lepione pierogi oraz aromatyczna pieczona golonka. Dla miłośników mięsa.

0: 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Są ludzie, którzy mówią, to tylko kolejki, a potem idą na taki zlot i stoją z otwartą buzią jak dziecko przy witrynie z zabawkami. W Idalinie pociągi jeździły ostatnio co do minuty, żadnych opóźnień, żadnego awaria na trasie, czyli generalnie klimat, którego PKP może trochę pozazdrościć. Nagle się okazuje, że dorośli faceci z pełną powagą dyskutują o torach, zwrotnicach i parowozach. No i wiesz co, mają przy tym więcej frajdy niż my przy przeglądaniu telefonu. Najlepsze jest to, że tu wszystko można zmieniać. Skracać, wydłużać, układać po swojemu. No czyli taka kolej idealna. Zero stresu, pełna kontrola i zawsze dojedziesz tam, gdzie po prostu chcesz. No i chyba o to chodzi. Czasem dobrze wrócić do rzeczy, które są proste. No i jeszcze przy tym po prostu dają radość.
1: Radio Radom 87,7.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum. Reklama.
1: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilona Jaroszek, zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
2: Radcom przypomina. Poprawna segregacja odpadów to twój wkład w czyste środowisko. Plastik do żółtego, papier do niebieskiego, szkło do zielonego. To takie proste. Każda butelka, każda gazeta ma znaczenie. Dzięki tobie odpady zyskują drugie życie. Segreguj z głową. Dla siebie, dla innych, dla planety. Segreguj odpady razem z Radcomem. Żyj w czystym Radomiu.
0: Reklama.
3: Przy Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście świętowano Dzień Flagi. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski. Majówka w najlepsze grille i ogniska byle daleko od lasu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzisiaj Dzień Flagi Państwowej. Z tej okazji podniesiono flagę na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Odegrano hymn Polski, a także hejnał warszawski ku pamięci powstańców warszawskich. W uroczystości wzięła udział para prezydencka. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski i innych sojuszników. Wyczerpują się amerykańskie zapasy, pisze gazeta Financial Times. W przyszłym roku miały się zacząć dostawy do Polski 6 baterii przeciwlotniczych Patriot. Polska czeka też na pociski powietrze-powietrze AMRA i artylerię rakietową HIMARS. Tymczasem prezydent USA Donald Trump poinformował Kongres, że działania wojenne z Iranem zakończyły się. Według komentatorów chce tak uniknąć konieczności otrzymania zgody kongresmenów na kontynuację operacji zbrojnej. Majówka w najlepsze, piękna pogoda przyciągnęła turystów na Podhale. Z mikrofonem na dolnej stacji kolejki na Kasprowy pojawił się też nasz reporter.
4: Majóweczka?
5: Majóweczka.
6: Pogoda nam sprzyja, to jest okej.
5: Każdego roku robimy tak, że przed całą majóweczką wybieramy się zawsze.
6: Wie pan co, dla dzieci to jest bardzo dużo atrakcji. Dla dorosłych, jeżeli lubią spacerować po górach, no to rewelacyjny czas.
3: Teraz w Zakopanem jest 15 stopni, co najmniej do poniedziałku ma być ciepło i słonecznie, ale na przyszły tydzień zapowiadane są w Polsce wędrujące ulewy. Warto sprawdzać prognozy. Na razie pogoda sprzyja biesiadom na świeżym powietrzu. Pamiętajmy tylko, że nie wszędzie można rozpalać grilla. Mówi o tym Wojciech Swinarski ze Straży Miejskiej w Toruniu.
7: Wielu administratorów nieruchomości wprowadza własne regulaminy utrzymania czystości porządku na terenie danego budynku czy danej wspólnoty. Oczywiście najważniejsze to zachowanie dobrosąsiedzkich stosunków, żeby sąsiedzi nie mieli do nas pretensji.
3: Całkowity zakaz grillowania obowiązuje w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Na terenach leśnych można rozpalać ogień, ale nie bliżej niż 100 metrów od granicy lasu. W Plus Lidze siatkarzy dziś trzeci mecz o Mistrzostwo Polskim. W Zawierciu Aluron CMC Warta podejmie Bogdankę Luk Lublin. Gra toczy się do 3 zwycięstw. Na razie jest 1-1. Początek meczu o 14:45.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
8: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
9: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
10: Radom dalej w trybie pełne lato na życzenie. Około 21 stopni i słońce bez żadnych negocjacji. Jeśli ktoś jeszcze siedzi w domu, to pogoda właśnie patrzy na niego z wyrzutem.
9: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
8: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
2: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25 przez 27. Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
9: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
10: Popołudnie majówkowe i klasyka gatunku. Jedni już w drodze, inni nadal w trybie. Odpoczywam intensywnie w Radiu Radom dalej lokalnie i muzycznie, bo moc miasta, moc muzyki, moc kultury to nie hasło, to jest nasz codzienny tryb działania, nie tylko od święta. Dzień Flagi RP przypomina, że nawet w bluzie warto mieć moment refleksji. Mateusz Winiarski z biało-czerwonymi barwami w studiu Radia Radom. Witam i zapraszam.
2: Radio Radom 87,7.

0: Radio Radom 87,7.
1: W Iłży cały czas trwa turniej rycerski, na nim nasze mobilne studio, a w naszym mobilnym studiu kolejny gość.
2: Bardzo gorąco witamy wójta gminy Mirów, pan Artur Siwiorek. Dzień dobry.
3: Witam bardzo serdecznie, witam państwa, witam państwa.
2: Za nami tutaj mamy tło takie, komentowane są potyczki piesze rycerskie, a ja chciałam zapytać się, jak się panu podoba na turnieju w Iłży?
3: Szanowni Państwo, jestem co prawda na tym turnieju pierwszy raz od kilku lat i obecny burmistrz i poprzedni burmistrz zapraszali mnie tutaj na tą imprezę cykliczną. Zawsze jakieś tam względy osobiste, służbowe stawały na tym, że nie mogę uczestniczyć. Jestem dzisiaj pierwszy raz i powiem Państwu, że jestem zauroczony tym, co tu zastałem, co tu spotkałem. Jest to wydarzenie, widowisko na skalę, może nawet nie makroregionu, na skalę ogólnopolską, bo takie coś wydaje mi się, że rzadko można gdzieś spotkać, być uczestnikiem takiej imprezy jak to, co się dzisiaj i jutro prawdopodobnie będzie działo w Iłży. W urokliwym miejscu na wzgórzu zamkowym grupy rekonstrukcyjne, bardzo dużo grup rekonstrukcyjnych, bardzo dużo ludzi zaangażowanych w odtwarzanie historycznych scen. Także wydaje mi się, że jak ktoś ma wolny czas i dysponuje jakąś tam zasobem tego właśnie wolnego czasu, to serdecznie uważam, że to będzie bardzo mile spędzony czas, jeśli chodzi o tą majówkę. Także serdecznie z tego miejsca wszystkich zapraszam do Iłży, bo naprawdę nie będziecie Państwo zawiedzeni tym, co się tutaj dzieje.
1: A co panu najbardziej podoba się na takim turnieju?
3: Szanowni Państwo, dla mnie to jest wszystko nowum i właśnie te grupy rekonstrukcyjne, że tak w sposób wierny odtwarzają to wszystko, co ongiś bywało. I chwała, że mamy takich ludzi, którzy się pasjonują tym właśnie, jak to kiedyś bywało na naszych ziemiach, na ziemiach tutejszych i nie tylko. I jest to taka lekcja historii, naprawdę lekcja historii przez duże H. I tak jak mówię, ja jestem pierwszy raz, jestem zauroczony i naprawdę duże wow, jeśli chodzi o to.
2: Z gospodarskiego takiego punktu widzenia, no bo jest pan gospodarzem również pięknej gminy, docenia pan trud, taki jaki wkłada gospodarz w organizację takiego dużego, bardzo dużego przedsięwzięcia?
3: Szanowni Państwo, my mamy jedną imprezę dużą do Rzynki. Wiem, ile to kosztuje zachodu, chociaż to jest, to co ja robię, to jest skala mikro, można powiedzieć, w porównaniu z tym, bo to jest skala makro i wiem, że na pewno to nie są przygotowania miesięczne, kilkumiesięczne, tylko myślę, że przygotowania do takiego turnieju to już będą trwały od tygodnia po zakończeniu tego turnieju. Już trzeba będzie pewne rzeczy dopinać, załatwiać, żeby za rok też w sposób taki, jak tu jest, czyli taki naprawdę godny tego miejsca, żeby można było coś takiego zrobić, to naprawdę trzeba dużo czasu, energii, poświęcenia.
2: Tak jest, żeby i pracy wielu ludzi,
3: tak,
2: prawda?
3: Tak, na pewno. Wielu
1: też sztab działaniu.
3: I sztab ludzi. I sztab ludzi.
1: Pasji tak, w działaniu, żeby
2: tak,
1: to wszystko
2: to jest,
1: wyszło.
2: Ten, dziękuję.
3: Dlatego szapoba dla gospodarzy, dla wszystkich ludzi, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że Iłża może się szczycić i takim miejscem, i taką imprezą.
1: Dziękujemy pięknie za wizytę w mobilnym studiu Radia Radom. Proszę Państwa, za nami w tej chwili trwa turniej rycerski, turniej walk. On się za moment kończy. Za moment kolejne atrakcje. Przypomnijmy, że będzie...
2: Kończy się pokaz walk starć pieszych. A
1: tak,
2: przed nami jeszcze pokazy konne, oblężenie zamku. Jeszcze do tego wrócimy.
1: Teatr ognia, jeszcze dużo się będzie działo. A naszym gościem był...
2: Bardzo gorąco dziękujemy za wizytę w mobilnym studiu. Wójt gminy Mirów, pan Artur Siwiorek. I życzymy cudownego dnia.
3: Dziękuję bardzo.
0: Radio Radom 87,7.

0: Internet to potrafi być dziwnym miejscem. Raz oglądasz koty, raz ktoś się kłóci o wszystko, a nagle pojawia się akcja i bach. Setki milionów na pomoc dzieciom. I to się nazywa zwrot akcji. Łatwo gang zrobił coś, co brzmi jak totalny absurd. Jakieś wyzwania, disy, internetowe akcje, a efekt? Ludzie klikają, oglądają i pomagają. Czyli jednak da się wykorzystać internet do czegoś więcej niż tylko przewijanie rolek w nieskończoność. I najlepsze, gdzieś w tym wszystkim przebija się przecież Radon, czyli jak wchodzimy do gry, to od razu grubo i to bez rozgrzewki. Czasem wystarczy trochę szaleństwa, żeby zrobić coś naprawdę dobrego. No i nagle okazuje się, że nawet scrollując telefon, możesz komuś realnie pomóc.
1: Radio Radom 87,7. Reklama.
2: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys Spółka.
3: Już 3 maja Muzeum Wsi Radomskiej zaprasza na wyjątkową majówkę w klimacie kultury ludowej. Wydarzenie Układy Lata, muzyka, taniec i rzemiosło w Muzeum Wsi Radomskiej to niepowtarzalna okazja, by spotkać regionalnych twórców, odkryć tajniki tradycyjnego rzemiosła i spędzić czas w rodzinnej atmosferze. W programie warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzone przez uznanych twórców ludowych. Do tego kiermasz unikalnych wyrobów drewnianych i rękodzieła. A na zakończenie dnia potańcówka na dechach przy muzyce kapel ludowych Zdzisława Kwapińskiego i Kamila Chrząszcza. Nie może Was zabraknąć 3 maja w Muzeum Wsi Radomskiej. Start imprezy o 12. Projekt Układy Lata, muzyka, taniec i rzemiosło w Muzeum Wsi Radomskiej dofinansowany ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87 i 7.
1: Proszę Państwa, na turnieju rycerskim w Iłży emocje są po prostu niesamowite. W tej chwili trwa turniej rycerski. Rycerze walczą, ale poza tym naprawdę dużo atrakcji. Wśród tego wszystkiego ustawiliśmy nasze mobilne studio pełne gości.
2: A tym razem w naszym studiu Walmir, rzemieślnik. Dzień dobry.
3: Witam, dzień dobry, witam Was.
2: Walmir, przyjechał Pan z...
3: Przyjechałem z Podhala, z miejscowości dokładniej Ciche.
2: Mhm. I zajmuje się Pan, jest Pan rzemieślnikiem, czyli co Pan wytwarza?
3: Znaczy tak, jestem rzemieślnikiem długoletnim, 30 już, około 37 roków. Robię imitację broni rycerskiej w drewnie, nie tylko, tak samo dla braci wykonywałem wcześniej, jeszcze wykonywałem cebrzyki, łyżki, kufle, miski. W tej chwili się ograniczyłem tylko, bo wiekowo już człowiek trochę nie zamógł, jestem nadal młodym człowiekiem, prężnym, ale po prostu sobie ująłem, bo po prostu trzeba odpuścić sobie.
1: Ale to jest taki styl życia tak naprawdę dla Pana, bycie w tej historii, interesowanie się tą historią i cały czas w sumie przetwarzanie jej, produkując kolejne bronie, tak, czy rzeczy, które sprawiają Panu radość.
3: Tak, zgadzam się z tym. Po prostu to jest pasja już moja, historia oczywiście. Oczywiście nie tylko ten XIV, XV wiek, ale i Słowianie, Wikingowie, ten wcześniej, IX, X,
2: XVII. Dlaczego ten okres? Co w nim jest takiego fascynującego?
3: Znaczy, dla mnie jest to fascynacja jako Słowian, po prostu jak można żyć i można współgrać i w harmonii żyć z Matką Ziemią tak samo i z naturą, z przyrodą. Mhm. Tak samo tym się też zajmuję, bo mi bardzo na tym też zależy, bo się dobrze w tym czuję i moje ciało też dobrze się znajduje w tym.
1: Mhm. Sięgnijmy głębiej. Tak. Mówił Pan, że potrafi Pan robić broń z tamtego okresu.
3: Tak, imitację.
1: Imitację tej broni. I jak się do tego można zabrać? No bo ja patrzę na te miecze, jak do tego przygotować, bo patrzę na te miecze, no to one są pięknie wykonane.
3: Tak.
1: To jest kawał roboty zrobić coś takiego.
3: Znaczy to jest tak, że tutaj to mówimy o stali. Ja w stali nie wykonuję, okay. Ja drewno. Ja ukochałem drewno i robię to drewniane miecze dla młodzieży i dzieci. Tym się zajmuję i się z tego chlubię. Oczywiście tutaj pracy mojej też wiele trzeba.
1: Oczywiście.
3: Bo na pewno bez jakichś tam, no maszyny mi są też potrzebne, bo w tej chwili to wykonanie tego...
1: A z czym schodzi najdłużej?
3: Tarcze, które wykonuję ze sklejki i które na CNC, to znaczy moje wzory wykonują, czy to twarz wilka, czy to niedźwiedzia, czy jelenia, czy rycerza, templariusza, czy orzeł jagielloński. I tutaj trzeba właśnie tu te szczegóły takie ważne, to jak umieścić, jak stworzyć to wszystko.
2: Uczy się Pan historii, sięga Pan do tych źródeł? Na ile to jest autentyczne?
3: Dla mnie to sięgam tak, szukam tych źródeł w książkach. Oczywiście teraz ostatnio znowu przeczytałem Krzyżaków.
2: Czyli czyta Pan pod innym kątem Krzyżaków.
3: Tak, ale tutaj i templariusze, bo mnie też to mnie interesują. Pana autora Zielińskiego, gdzie przeczytałem 3 książki. Oczywiście jest wiele tych ksiąg i można się tym sugerować, ale najbardziej dla mnie jest takie spotkania z młodszym pokoleniem, ja tak mówię, bo są młodsi, którzy kończą studia na, załóżmy, w Gnieźnie i po prostu spotkania czy na ucztach, czy na turniejach.
1: Czyli wy się spotykacie poza turniejami jeszcze na jakichś ucztach, tak? Macie jakieś stowarzyszenia, zjazdy?
3: W trakcie różnych bitew, jak bitwa nad Bugiem, szlakiem Chrobrego, odbywa się tak samo tam i później uczta, spotkania.
2: Czyli dzielicie się wiedzą też.
3: Słucham?
2: Dzielicie się wiedzą też.
3: Tak, tak, nawiedzamy się. Tak krótko mówiąc, że się nawiedzamy.
1: I podglądacie, co,
3: tak,
1: co kto
3: to
1: robi.
3: Są mi drobne szczegóły wchodzą, to naprawdę to trzeba żyć tym i znaleźć się w tym klimacie i z tymi pasjonatami, którzy są, i to są tacy, którzy naprawdę żyją.
2: A na ile Pana życie jest jeszcze tylko tą pasją, a na ile jest już ta pasja pochłonęła życie?
3: Jak już powiedziałem, że jak zaczynałem 37 lat, to w Golubiu Dobrzyniu świętej pamięci kasztelan Zygmunt Kwiatkowski, tam zaczynałem mój pierwszy krok, tam się zaczęło wszystko. Teraz jest to prościejsze, bo rozrosło się to na bractwa rycerskie, teraz dużo jest. No i cieszę się, że tu jestem, na Jurzy, na zamku w Jurzy, że tutaj zostało to też zauważone, że można, że nie wiem, urząd, burmistrz, że tutaj realizuje to, że idzie w tym kierunku, żeby pokazać to właśnie to, co się odbywa teraz na zamku. Jestem im wdzięczny jako burmistrzowi, urzędowi tu miastu, to już tak nie chcę im schodzić za bardzo, ale po prostu dziękuję im za zaproszenie.
1: Myślę, że fajne jest to, że państwo są prawdziwymi miłośnikami historii i takiej namacalnej historii, bo no, robicie sobie własne stroje, naczynia, broń, namioty, odtwarzacie wioski. Zgadza. I że jest stworzona taka możliwość, żeby podzielić się tymi wszystkimi rzeczami też z publicznością, prawda?
3: Tak, przede wszystkim ja. To jest moja prawda i ze mnie to wychodzi, że ja tym żyję. Oczywiście teraz wciągnąłem Mirę. Jesteśmy całością żonę. I razem już jeździmy po turniejach i po bitwach wszelakich, które się odbywają.
2: Trochę to już musi być taka pasja rodzinna, prawda? Bo jednak dużo tych wyjazdów ma pan.
3: Przede wszystkim na początku musiałem dużo poświęcić, także zostawiałem troszeczkę, teraz mogę się przyznać, że swoje dzieci, rodzina, bo wtedy jeździłem, a żona, no jak to mówiąc, kobieta w domu, ma małe dzieci, praca, a ja akurat to moja pasja mnie tak ciągnęła i dziękuję za to, że trwam w tym. I teraz, że jest taka zgodność teraz z Mirą i ze mną, z Walmirem, że prowadzimy razem pracownię swoją. I
1: Mira i Walmir, no pięknie, życzymy wam naprawdę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziękujemy pięknie za wizytę w mobilnym studio Radia Radom. No i udanego turnieju rycerskiego, proszę państwa, który cały czas trwa.
3: Z mojej strony to wielkie dzięki dla prowadzącej dobrej kobiety i dla dobrego człowieka, który też, niech wam się darzy i szczęści. Oczywiście dziękuję tutaj to, że tu się jestem, tu w tym miejscu i mogłem się podzielić tym, co się teraz przemówiło, moje serce i rozum. Nie?
2: Dziękujemy bardzo.
1: Proszę państwa, spotkanie z takim miłośnikiem historii to prawdziwa przyjemność. Turniej rycerski w Iłże oczywiście cały czas trwa. Jeszcze dziś do godziny której? 20:30 dopiero zakończenie. Jutro od godziny 14:00 my już kładamy nasze mobilne studio. Idziemy oddać się po prostu
2: wszystkim rozrywkom, które tutaj są. No może nie będziemy walczyć podczas walk konnych, ale na pewno zajrzymy do wioski, bo tam jest po prostu taka atmosfera, jest cudownie po prostu, a pogoda jest fantastyczna. Zapraszamy do Iłży.
1: A w Iłży byli z wami Joanna Stachurska-Ruszkowska
2: i Paweł Wolski. Dziękujemy bardzo.
1: Cześć.
0: Radio Radom 87,7. Reklama.
4: Pierwsza komunia święta to chwila, którą pamięta się latami. Zadbaj o jej najsłodszy akcent. Cukiernia Słupek w Radomiu poleca torty komunijne. Lekkie, naturalne i przepięknie zdobione. Przyjmujemy już zapisy. Oprócz oferty komunijnej realizujemy również zamówienia na torty okolicznościowe, słodkie stoły, monoporcje. Odwiedź nas w Radomiu przy ulicy Słowackiego 190 i wybierz wymarzony wzór. Znajdziesz nas również na Facebooku i Instagramie. Śledź nasze profile, by zobaczyć najnowsze realizacje. Cukiernia Słupek. Osłodzimy najważniejsze chwile.
5: Kawa, która stawia na nogi i budzi do działania? Ekspres, który podkreśla smak kawy i nigdy nie zawodzi? Kafe Serwis. Ekspresy do domu, biura lub na prezent. Nivona, Melita, Jura, Saeco, DeLonghi, Krups, Siemens i Bosch. Dobierzemy ekspres do Twoich potrzeb, a doświadczeni serwisanci pomogą rozwiązać każdy problem związany z urządzeniem. Kafe Serwis. Kawy z najlepszych, starannie wybranych plantacji. Radom Chrobrego 54 i Warszawa Dereniowa 2C. Zacznij dzień z kawą od Kafe Serwis.
6: Teraz raty 0%. Nowy punkt Cafe Serwis Radom Trojańska 10, lokal 3-4.
1: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu zaprasza dzieci i grupy szkolne zorganizowane na zwiedzanie pięknej wystawy zatytułowanej Kwiatostany. Cena biletu 1 zł w ramach programu Kulturalna Szkoła na Mazowszu. Rezerwacja przewodnika pod numerem telefonu 884 320 030. Wystawa Kwiatostany to doskonała okazja dla dzieci, aby odkryć piękno i symbolikę kwiatów, a także rozwinąć umiejętności obserwacji i kreatywności. Więcej na mczwelektrownia.pl.
0: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: podsumowanie wydarzeń tygodnia w Radiu Radom na 87,7 FM i okazuje się, że są ludzie, których miasto pamięta, mimo że minęło już tyle lat, że spokojnie można by z tego zrobić serial historyczny. No i właśnie do tej kategorii wskoczył Józef Grzetnarowski. Radni postanowili przypomnieć go po 50 latach i w sumie trudno się dziwić, bo to gość, który nie tylko był w polityce, ale realnie mieszał w tym, jak Radom wyglądał i działał. Nie było gadania dla samego gadania, tylko wodociągi, mieszkania, rozwój. Rzeczy, które wtedy brzmiały mniej więcej jak aktualizacja miasta do wersji premium. Dziś my o tym mówimy, a on wtedy po prostu robił robotę. Bez lajków, bez internetu i bez żadnych stories. Można się śmiać, drodzy słuchacze, że historia jest nudna, ale czasem to właśnie ona zostawia po sobie najbardziej konkretne ślady.
1: Radio Radom 87,7.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum. Reklama.
1: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilona Jaroszek, zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
0: Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Reklama.
2: 87,7 Radio Radom.
3: Polska jest zjednoczona, zapewniają w Dzień Flagi prezydent i minister obrony. Na chwilę przed maturą lepiej powtarzać niż uczyć się nowego, mówi psycholog. Humbug Timi uratowany, wrócił do Morza Północnego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wysyłamy sygnał o jedności narodowej, oświadczył prezydent w Dzień Flagi Państwowej. Wręczył dziś nominacje generalskie i admiralskie oficerom Wojska Polskiego. To efekt porozumienia z rządem, mówią prezydent Karol Nawrocki i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Dzisiaj wysyłamy sygnał o jedności narodu. My naszą misję wykonujemy dziś przez chwilę, a Rzeczpospolita trwała i trwać będzie w kolejnych pokoleniach.
5: To współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Niektórzy dzisiejszy świat próbują tylko do tych emocji sprowadzić czasem jednodniowej polityki.
3: Nominacje generalskie i admiralskie otrzymało 12 oficerów. NATO współpracuje z USA w celu zrozumienia decyzji o wycofaniu części żołnierzy z Niemiec, napisała rzeczniczka sojuszu Alison Hart. Pentagon ogłosił, że wycofa z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. W poniedziałek zaczynają się matury. To wielki stres. Co jeszcze warto zrobić, mówi psycholog i pedagog dr Klaudia Królewiak-Decji.
6: Jeśli chodzi o tę naukę na ostatnią chwilę, to w większości przypadków już nie ma sensu, bo faktycznie ten stres jest tak wysoki, że niewiele już przyswajamy. Lepiej jest tych ostatnich dniach powtarzać te nasze ślady pamięciowe, czyli jak już się czegoś nauczyliśmy, to żebyśmy mieli do tego lepszy dostęp.
3: A na sam koniec jeszcze warto odrobinę odpocząć, by się zregenerować. Szczęśliwy koniec tej historii. Humbug Timi uratowany. Wieloryb przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku, osiadał na mieliznach. Jego losy śledziły codziennie media. Niemieckie służby, bo leżał głównie przy niemieckim wybrzeżu, wielokrotnie próbowały mu pomóc. Nie dawały rady. Ogłoszono, że nie ma nadziei już dla humbaka. A jednak udało się go podnieść na wypełnioną wodą i piachem barkę i wyprowadzić na Morze Północne. Operację sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Timi został wypuszczony do Morza Północnego. Ma drobne obrażenia, ale pływa swobodnie o własnych siłach. Ma też nadajnik GPS, by dalej śledzić jego położenie. Bałtyk nie nadaje się do życia dla wielorybów, ale zdarza się, że tu wpływają.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27. Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54. Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
7: Popołudnie i nadal ten sam scenariusz, 21 stopni w regionie, jasno, słonecznie i bardzo majówkowo. Pogoda dziś nie kombinuje, robi dokładnie to, co trzeba.
8: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
0: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
9: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27. Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
10: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
7: Ostatnia prosta tego naszego wspólnego majówkowego spotkania. Jeśli dzień się już rozkręcił, to dobrze, jeśli dopiero się zaczyna, to jeszcze lepiej. W Radiu Radom kończymy to wejście w rytmie mocy, muzyki, podsumowując tydzień, który prawie za nami, bo nawet w majówkę warto wiedzieć, co się w mieście działo ostatnio, ale bez spiny, bardziej przy dobrej muzyce, no i kawusi w ręku. Zapraszam ponownie.
2: 87,7 Radio Radom.

0: 235 lat i dalej potrafimy się zebrać, stanąć razem i zrobić uroczystość, przy której nawet ptaki w Radomiu milkną na chwilę. No będzie wszystko, co trzeba. Marsz, salwa, orkiestra, powaga sytuacji, czyli ten moment w roku, kiedy nagle każdy wie, gdzie stoi, jak się zachować i nawet telefon przez chwilę przestaje być najważniejszy. I dobrze, bo to jest właśnie ten dzień, kiedy historia przestaje być z podręcznika, a zaczyna być tu i teraz. A jak jeszcze jutro orkiestra zacznie grać, a to człowiek ma wrażenie, że nawet kostka brukowa prostuje się z dumy. Jeśli będziesz w mieście, warto spojrzeć, posłuchać i przypomnieć sobie, że czasem największe rzeczy zaczynają się od wspólnego jesteśmy. Teraz zostańcie z nami na 87,7 FM.
1: Radio Radom 87,7. Reklama.
2: Już 3 maja Muzeum Wsi Radomskiej zaprasza na wyjątkową majówkę w klimacie kultury ludowej. Wydarzenie Układy Lata, muzyka, taniec i rzemiosło w Muzeum Wsi Radomskiej to niepowtarzalna okazja, by spotkać regionalnych twórców, odkryć tajniki tradycyjnego rzemiosła i spędzić czas w rodzinnej atmosferze. W programie warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzone przez uznanych twórców ludowych. Do tego kiermasz unikalnych wyrobów drewnianych i rękodzieła. A na zakończenie dnia potańcówka na dechach przy muzyce kapel ludowych Zdzisława Kwapińskiego i Kamila Chrząszcza. Nie może Was zabraknąć 3 maja w Muzeum Wsi Radomskiej. Start imprezy o 12. Projekt Układy Lata Muzyka, Taniec i Rzemiosło w Muzeum Wsi Radomskiej dofinansowany ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
9: Planujesz konferencję, szkolenie lub spotkanie biznesowe? Restauracja i hotel Karo w Mleczkowie to idealne miejsce na profesjonalne wydarzenia. Nowoczesne sale konferencyjne, wyposażone w video wall 6x4 metry, doskonałe nagłośnienie i szybki internet zapewnią najwyższy komfort pracy.
10: Nasza konferencja w hotelu Karo była perfekcyjna. Świetna organizacja, nowoczesne wyposażenie i doskonałe zaplecze gastronomiczne.
9: Oferujemy pełną obsługę cateringową, komfortowe noclegi oraz bezpłatny, monitorowany parking. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 608 058 459. Hotel Karo. Twój partner w biznesie. Enea Wytwarzanie. Moc i energia. Jesteśmy z Wami, dla Was i wśród Was. Od lat wspieramy najważniejsze wydarzenia sportowe w regionie, bo wierzymy, że pozytywna energia płynie ze wspólnego działania. Enea Wytwarzanie. Energia, która łączy. Energia, która daje siłę. Energia, która jest z Wami.
11: Kupiłeś auto i zaczyna się. Koło dwumasowe 1000. Zawieszenie kolejne 2000. Turbo 3000. Silnik bezcenny. Kto da więcej?
9: Nie licytuj swojego portfela z usterkami. Motoraporter.com. Rzeczoznawcy, którzy sprawdzą dla Ciebie samochód przed zakupem na terenie całego kraju. Bez wychodzenia z domu. Oszczędź nerwy i pieniądze. Jeden błąd przy zakupie auta może kosztować więcej niż nasze sprawdzenie. Motoraporter.com. Zanim kupisz, sprawdź.
1: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87,7. Gość Radia Radom.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Paweł Wolski. Dziś zajrzymy do świata nowoczesnych technologii, które mogą zmieniać naszą przyszłość od biowęgla przez odzyskiwanie cennych surowców, aż po innowacje, które pomogą walczyć z suszą. Gościem dnia w Radiu Radom jest dr Adam Duszyk, dyrektor Instytutu Technologii i Eksploatacji Sieci Badawczej Łukasiewicz w Radomiu. Dzień dobry Panu.
2: Dzień dobry.
1: Porozmawiamy o tym, jak nauka z naszego regionu wpływa na gospodarkę i środowisko, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Na dobry początek zapytam Pana o to, czym jest Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji. Jaka jest jego rola w Radomiu i w Polsce?
2: Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji naszego instytutu prowadzi prace badawczo-rozwojowe z zakresu gospodarki zrównoważonego rozwoju. Zajmujemy się gospodarką obiegu zamkniętym, materiałami kompozytowymi i smarowymi, systemami oczyszczania ścieków i płynów eksploatacyjnych i poprzemysłowych oraz staramy się pracować nad materiałami, nowoczesnymi materiałami filtracyjnymi i biomateriałami. No także zajmujemy się gospodarką takiego racjonalnego gospodarowania w ogóle zasobami, dlatego że po przerwaniu łańcuchów dostaw, które są związane z wojną na Ukrainie i teraz tym całym zamieszaniem w Zatoce Perskiej, mamy coraz większy problem z tak zwanymi materiałami krytycznymi, które można ponownie odzyskiwać i nad tym głównie pracuje to centrum.
1: Ale zajmujecie się również biowęglami. Czym są biowęgle? Jak powstają? Do czego służą?
2: No właśnie, biowęgle, tutaj nawiążę do tego, co powiedziałem wcześniej, jeżeli chodzi o te surowce krytyczne. Na liście tych surowców krytycznych jest między innymi grafit kopalny, z którym też w tej chwili są problemy na świecie. Natomiast my opracowaliśmy technologię pozyskiwania materiałów grafitopodobnych z biowęgli, czyli na przykład ze słomy poprzenicznej albo z odpadów kukurydzianych, z liści kukurydzy. Na przykład jesteśmy w stanie wytwarzać biowęgle, które można zastosować do tych samych smarów, do których wcześniej stosowało się grafit i takie smary są stosowane na przykład w motoryzacji i można je w pełni wykorzystywać. A takich odpadów w Polsce, w kraju rolniczym mamy bardzo dużo, które są kompletnie niewykorzystywane. Te biowęgle produkuje się w takim procesie pirolizy hydrotermalnej, czyli nie jest to spalanie takie normalne, gdzie jest dostęp tlenu, tylko w specjalnych reaktorach jest to tak zwane spalanie beztlenowe i w ten sposób uzyskujemy biowęgle o podobnej specyfice co grafit kopalny.
1: Czyli ma to wielkie zastosowanie w przemyśle tak naprawdę przede wszystkim?
2: Ogromne zastosowanie w przemyśle, w produkcji specjalistycznych smarów, do których no, nie potrzebujemy już grafitu kopalnego, który tak jak powiedziałem jest surowcem krytycznym i coraz trudniej go pozyskać.
1: Jakie są największe osiągnięcia Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji?
2: No tutaj tych osiągnięć mamy bardzo dużo, ale takie największe, którymi chcielibyśmy się pochwalić, opracowaliśmy na przykład technologię oczyszczania ścieków poprzemysłowych i ponownie wykorzystywanie surowców, które jesteśmy w stanie odzyskać. Na przykład podczas galwanizacji, kiedy poddaje się kąpieli galwanicznej, cynkowej, różnego rodzaju materiały, ta woda wcześniej nie była wykorzystywana. My potrafimy odzyskać z tej wody ponownie pełnowartościowy cynk. Tak samo z odpadów po garbarskich jesteśmy w stanie odzyskać przy specjalnej technologii chrom, który ponownie może być wykorzystywany w procesach przemysłowych. Jesteśmy w stanie też odzyskiwać na przykład chemię czyszczącą z odpadów po mleczarskich, bo w systemie produkcji mleka ta cała aparatura jest myta specjalną chemią, która trafiała normalnie do oczyszczania ścieków. W tej chwili potrafimy zamknąć ten proces w obiegu zamkniętym i odzyskać chemię czyszczącą do ponownego użytku.
1: Ja rozumiem, że wszystkie te technologie, pomysły powstały w instytucie tutaj w Radomiu.
2: Tak, wszystkie te technologie powstały właśnie w tym centrum, którym kieruje pani doktor inżynier Ania Kowalik-Klimczak. Ona kieruje takim bardzo młodym zespołem, który właśnie opracowuje te technologie.
1: Mhm. A czy one są już wdrożone komercyjnie?
2: Tak, te technologie są wdrożone komercyjnie, wszystkie, które wymieniłem. A nad niektórymi jeszcze pracujemy. W tej chwili dla jednej z dużych radomskich firm opracowujemy system mobilny, który przy użyciu kamer hiperspektralnych będzie rozpoznawał na taśmach produkujących żywność różnego rodzaju mikroby, wirusy, mikroorganizmy i będzie potrafił je odróżniać, na przykład bakterie E. coli od bakterii Salmonelli i innych zanieczyszczeń. Jest to jedyny taki system na świecie, który w tej chwili budujemy. To przyniesie producentom żywności ogromne oszczędności, tak, na bardzo szeroką skalę.
1: Powiedzmy jeszcze o projektach takich jak Bingo i Eureka, również realizowane przez centrum. Na czym one polegają?
2: Najpierw może powiem o projekcie Bingo. To jest taki bardzo prestiżowy projekt finansowany z funduszy europejskich. W tym roku tylko 3 instytuty w Polsce dostały finansowanie z tego źródła funduszy europejskich. Dostaliśmy ponad 15 milionów złotych na zbudowanie nowoczesnego systemu gospodarki właśnie o obiegu zamkniętym, czyli systemu oczyszczania ścieków poprzemysłowych. To jest projekt, który realizujemy między innymi i będzie mógł go wykorzystać na przykład Orlen w oczyszczaniu tych ścieków poprzemysłowych. Natomiast projekt Eureka jest projektem międzynarodowym i ten projekt będzie polegał na produkcji odpowiedniego rodzaju skór syntetycznych do obuwia medycznego. To są specjalne skóry, specjalnie przygotowane, które też nie przenoszą bakterii, są antybakteryjne.
1: Zmieniamy temat całkowicie. Proszę powiedzieć, na czym polega pomysł Julka Drodkiewicza z Radomia, mający rozwiązać problem wody pitnej?
2: To jest w ogóle fenomenalna sprawa, bo ten chłopiec z Radomia, właśnie z liceum imienia Jana Kochanowskiego, przyszedł do mnie do instytutu ze swoimi rodzicami z prośbą o pomoc, ponieważ padł na pewien pomysł z 3 koleżankami. Jedna pochodzi z Indii, druga z Hiszpanii, trzecia z Tadżykistanu. I Uniwersytet w Stanach Zjednoczonych w Virginii ogłosił taki konkurs na pomysł na odzyskiwanie wody na terenach zagrożonych suszą. I 4 tych dzieciaków przygotowała pewną technologię odzyskiwania wody pitnej z biomasy, tu konkretnie z manioku, tylko że żadna z polskich instytucji nie chciała im pomóc w przeprowadzeniu tych badań, ponieważ Julek, jak do mnie przyszedł, miał 16 lat. Kupiłem do instytutu odpowiednie wyposażenie, odpowiednie reaktory, właśnie hydrotermalne, do tej pirolizy, o której wspominałem wcześniej, i takie badania zostały w tamtym roku przeprowadzone. Te 3 koleżanki były u nas w Radomiu w instytucie i te ich intuicje badawcze się potwierdziły. Ten system działa i prawdopodobnie w przyszłości będzie wdrażany na terenach gdzieś w Afryce zagrożonych.
1: Niesamowita historia.
2: Tak, tylko to też pokazuje, jak bardzo gubimy te młode talenty.
1: Jak bardzo wsparcia potrzebują.
2: I
1: prawda?
2: Oni potrzebują wsparcia instytucjonalnego. Tak.
1: I zaufania, no, takiego pochylenia się nad pomysłem.
2: Ale ten mój instytut właśnie ma zawsze otwarte drzwi na takie pomysły. Zresztą to jest naszą misją, tak, że przychodzą do nas i przemysłowcy z różnymi problemami, które rozwiązujemy, technologicznymi, ale też jestem otwarty na właśnie takiego Julka, tak, z otwartym umysłem, który ma ciekawy pomysł, który działa.
1: Czas antenowy niestety dobiegł końca. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo za wszystkie wiadomości. Naszym gościem był dr Adam Duszyk, dyrektor Instytutu Technologii i Eksploatacji Sieć Badawcza Łukasiewicz w Radomiu. Dziękuję pięknie za rozmowę.
2: Dziękuję za rozmowę.
0: 87,7 Radio Radom. Reklama. Planujesz wycieczkę szkolną? Zabierz uczniów do Noe Parku w Skarżysku Kamiennej. Czeka tu na Was największa na świecie dmuchana Arka Noego z rekordem Guinnessa, rollercoaster, park linowy, mini zoo i mnóstwo innych atrakcji. Noe Park to 6 hektarów zabawy pośród drzew, gdzie edukacja łączy się z naturą i przyrodą. Zapewniamy pełną infrastrukturę dla grup, restaurację serwującą pyszne posiłki oraz bezpłatny parking dla autokarów. Noe Park, tuż przy trasie S7. Sprawdź ofertę na noepark.pl i zarezerwuj termin już dziś.
3: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej Ilona Jaroszek zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa na terenie Muzeum Wsi Radomskiej zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
4: Radcom. Kompleksowa gospodarka odpadami w regionie radomskim. Odbieramy i unieszkodliwiamy odpady komunalne. Wynajmujemy pojemniki, odbieramy odpady medyczne, prowadzimy sprzedaż surowców wtórnych z odzysku. Radcom. Nowoczesne rozwiązania dla środowiska. Więcej informacji www.radcom.com.pl.
5: Cenisz wygodę, komfort podróży oraz krótki czas oczekiwania? Zamów Taxi Super Express 191.91. Niskie ceny i płatność bezgotówkowa? Taxi Super Express 191.91. Okolicznościowe usługi przewozowe lub odprowadzenie Twojego auta? Polegaj na naszych doświadczonych kierowcach. Nie czekaj. Zainstaluj darmową aplikację Super Express Taxi albo zadzwoń 191.91 lub 603-309-622.
6: Sprzątanie bez kompromisów. Royal Cleaners. To sprzątanie obiektów służby zdrowia, hoteli oraz biur. Najwyższa jakość w standardzie. Royal Cleaners. Używamy sprzętu wiodących marek i wysokiej jakości ekologicznych środków czyszczących. Royal Cleaners. Szanujemy Twój czas i pieniądze. Sprawdź szczegóły na www.royalcleaners.pl lub zadzwoń 660 987 032.
7: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: popołudniową porą w sobotę słuchasz Radia Radom. Są takie miejsca, gdzie człowiek nagle przypomina sobie, że życie to nie tylko ekran i powiadomienia. I właśnie Muzeum Wsi Radomskiej robi taki reset systemu, bo tam nagle okazuje się, że drewno, dłuto i trochę cierpliwości robią większe wrażenie niż niejedna aplikacja. Ludzie rzeźbią, patrzą sobie przez ramię i myślisz, no to jest ta ręczna robota, której nie da się nigdzie wyklikać. No a potem przychodzi wieczór i potańcówka, czyli wszystko wraca do normy. Muzyka, ruch i zero udawania. Po prostu ludzie tańczą, jakby jutra miało nie być i jakby krzesła były tylko przeszkodą w tej dobrej zabawie. To nie jest żadna stylizacja retro, to po prostu dobra energia, która działa od zawsze. Czasem wystarczy trochę drewna, muzyki i ludzi, żeby przypomnieć sobie, że najprostsze rzeczy robią największy klimat.
1: Radio Radom 87,7.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum. 87,7 Radio Radom.
1: Tragiczny wybuch gazu w domu pod Wieluniem. Zginęła nastolatka. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc. Jest ładniej niż się spodziewaliśmy. Plażowicze korzystają z majówki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragiczny wybuch gazu pod Wieluniem. W budynku mieszkalnym w miejscowości Anielin zginęła nastolatka. Do szpitala trafiła też poparzona kobieta. Prawdopodobną przyczyną eksplozji było rozszczelnienie się wężyka gazowego. Na poligonie w Orzeszu zaczęły się ćwiczenia NATO z udziałem żołnierzy armii USA. Bierze w nich udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy z kilku krajów członkowskich sojuszu, a także kilkaset pojazdów. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc, obiecał to minister rolnictwa Stefan Krajewski. Niektórzy stracili wszystkie plony.
2: Bardzo dużo drzew owocowych, plantacji, sadów zmarzło. Po prostu w ostatnich nocach, mimo podjętych prób chronienia tych sadów, ogrzewania, zraszania, są odpowiednie metody i sposoby ochrony. Tę walkę nasi sadownicy, rolnicy, ogrodnicy przegrali.
1: Mówi minister Krajewski. Rolnicy apelują m.in. o uproszczenie procedur szacowania strat i jak najszybsze wypłacanie odszkodowań. Z powodu wysokiej ceny ropy upadła linia lotnicza. Działające od początku lat 90. amerykańskie linie Spirit Airlines ogłosiły, że odwołały loty i zakończyły działalność. A powodem jest podwojenie cen paliw z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Dziś opublikowano sondaż. Ponad 60% Amerykanów ocenia, że rozpoczęcie przez Trumpa wojny z Iranem to był błąd. Tracą na tym finansowo przez wzrost cen i boją się wzniecenia terroryzmu. Wreszcie trafiła się wymarzona majówka. Gorąco i bezchmurnie, dlatego w długi weekend nad polskim morzem tłumy. W Sopocie dziś temperatura nawet 24 stopnie. Nasz reporter rozmawiał ze szczęśliwymi plażowiczami.
3: Faktycznie, pogoda jak marzenie, udała nam się. Jest piękna pogoda.
4: No właśnie, nie byliśmy gotowi na taką pogodę, powiem szczerze, więc nie zapakowaliśmy wszystkiego niezbędnego do plażowania typowego.
3: I zapowiadają podobno jutro jeszcze cieplej.
5: No akurat obserwowaliśmy prognozy i okazało się, że właśnie to będzie ten czas, kiedy trzeba spędzić nad morzem.
1: Faktycznie niedziela ma być jeszcze cieplejsza. Momentami temperatura zbliży się do 30 stopni. W przyszłym tygodniu mogą jednak przechodzić burze i zrobi się chłodniej.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
6: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
7: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
8: Końcówka dnia i nadal bez zmian w najlepszym możliwym sensie. Radom ma dziś 21 stopni i pełne słońce, a jutro jeszcze lepiej, 23 stopnie i kontynuacja tej pogodowej dobrej pasy. I tak samo w poniedziałek, 23 i słońce. Krótko mówiąc, majówka rozpisana wręcz idealnie.
7: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
6: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.

0: Radio Radom 87,7. Reklama.
1: Już 3 maja Muzeum Wsi Radomskiej zaprasza na wyjątkową majówkę w klimacie kultury ludowej. Wydarzenie Układy Lata, muzyka, taniec i rzemiosło w Muzeum Wsi Radomskiej to niepowtarzalna okazja, by spotkać regionalnych twórców, odkryć tajniki tradycyjnego rzemiosła i spędzić czas w rodzinnej atmosferze. W programie warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzone przez uznanych twórców ludowych. Do tego kiermasz unikalnych wyrobów drewnianych i rękodzieła. A na zakończenie dnia potańcówka na dechach przy muzyce kapel ludowych Zdzisława Kwapińskiego i Kamila Chrząszcza. Nie może Was zabraknąć 3 maja w Muzeum Wsi Radomskiej. Start imprezy o 12. Projekt Układy Lata, muzyka, taniec i rzemiosło w Muzeum Wsi Radomskiej dofinansowany ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
0: Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
12: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87,7. Reklama.
1: Pierwsza komunia święta to chwila, którą pamięta się latami. Zadbaj o jej najsłodszy akcent. Cukiernia Słupek w Radomiu poleca torty komunijne. Lekkie, naturalne i przepięknie zdobione. Przyjmujemy już zapisy. Oprócz oferty komunijnej realizujemy również zamówienia na torty okolicznościowe, słodkie stoły, monoporcje. Odwiedź nas w Radomiu przy ulicy Słowackiego 190 i wybierz wymarzony wzór. Znajdziesz nas również na Facebooku i Instagramie. Śledź nasze profile, by zobaczyć najnowsze realizacje. Cukiernia Słupek. Osłodzimy najważniejsze chwile.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu zaprasza dzieci i grupy szkolne zorganizowane na zwiedzanie pięknej wystawy zatytułowanej Kwiatostany. Cena biletu 1 zł w ramach programu Kulturalna Szkoła na Mazowszu. Rezerwacja przewodnika pod numerem telefonu 884-320-030. Wystawa Kwiatostany to doskonała okazja dla dzieci, aby odkryć piękno i symbolikę kwiatów, a także rozwinąć umiejętności obserwacji i kreatywności. Więcej na mczswelektrownia.pl.
0: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Amerykanie wycofują część wojsk z Niemiec, Niemcy nie są zaskoczeni. W lasach jest wyjątkowo sucho, uważajmy, by nie wzniecić pożaru. 3 kilometry ma najdłuższa w Polsce flaga, rozwinięto ją w Bornem Sulinowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niemcy komentują decyzję Stanów Zjednoczonych o wycofaniu z ich kraju 5000 żołnierzy. Można było to przewidzieć, stwierdził tamtejszy minister obrony Boris Pistorius. Szczegóły Marcin Starzec.
1: Zdaniem niemieckiego ministra obrony taka decyzja nie jest zaskoczeniem. Pistorius zaznacza, że to sygnał dla Europy, by wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Niemcy, jak mówi, już zwiększają wydatki na obronność i rozbudowują swoje siły zbrojne. Jednocześnie podkreśla, że obecność wojsk USA w Europie nadal pozostaje kluczowa i przypomina, że dziś w Niemczech stacjonuje ich blisko 40 tysięcy. Berlin chce też kontynuować współpracę z sojusznikami, w tym z Polską i Francją.
0: Ściółka w lasach jest sucha jak pieprz. Uważajmy, by przypadkiem nie zapruszyć ognia, mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
2: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze nie mamy tak bujnie rozwiniętej rośliny, która by to przykryła.
0: W majówkę zwróćmy szczególną uwagę na to, czy grill lub ognisko nie stoją w niebezpiecznym miejscu. Prawie wszystkie pożary lasów powodowane są przez człowieka. Ulicami Wilna przeszła Parada Polskości. Coroczna manifestacja organizowana z okazji Dnia Flagi, Dnia Polonii i Polaków za granicą oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Polacy są na Litwie najliczniejszą mniejszością, stanowią 6,5% ludności. Są też bardzo aktywną społecznością. Mają swoje reprezentacje samorządowe, a także posłów w parlamencie, zajmują stanowiska ministrów i wiceministrów. Od dziś Borne Sulinowo na Pomorzu Zachodnim dzierży tytuł miasta z najdłuższą biało-czerwoną flagą. Ma ona dokładnie 3 kilometry długości. Rozwijanie jej w ulicznym korowodzie relacjonował inicjator akcji Łukasz Zacholski.
3: 400 kilo, ręcznie nie damy rady tego zrobić.
4: Ile mamy aktualnie?
3: 2300 metrów.
4: Rozciągamy najdłuższą biało-czerwoną.
5: I my dzisiaj w Bornym Sulinowie tworzymy tą historię.
0: Mówiła też burmistrz Dorota Chrzanowska. Dotychczasowy rekord należał do Międzyzdrojów.

0: 87,7. Radio Radom. Reklama.
1: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilona Jaroszek, zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
0: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Cześć, tu Michał Micut, komentator Canal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
8: Sprzątanie bez kompromisów. Royal Cleaners. To sprzątanie obiektów służby zdrowia, hoteli oraz biur. Najwyższa jakość w standardzie. Royal Cleaners. Używamy sprzętu wiodących marek i wysokiej jakości ekologicznych środków czyszczących. Royal Cleaners. Szanujemy Twój czas i pieniądze. Sprawdź szczegóły na www.royalcleaners.pl lub zadzwoń 660 987 032.
9: Kupiłeś auto i zaczyna się koło dwumasowe 1000, zawieszenie kolejne 2000, turbo 3000, silnik bezcenny, kto da więcej?
10: Nie licytuj swojego portfela z usterkami. Motoraporter.com. Rzeczoznawcy, którzy sprawdzą dla Ciebie samochód przed zakupem na terenie całego kraju, bez wychodzenia z domu. Oszczędź nerwy i pieniądze. Jeden błąd przy zakupie auta może kosztować więcej niż nasze sprawdzenie. Motoraporter.com. Zanim kupisz, sprawdź.
11: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, poszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
0: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: 87,7. Radio Radom. Reklama.
1: Planujesz wycieczkę szkolną? Zabierz uczniów do Noe Parku w Skarżysku Kamiennej. Czeka tu na Was największa na świecie dmuchana arka Noego z rekordem Guinnessa, rollercoaster, park linowy, mini zoo i mnóstwo innych atrakcji. Noe Park to 6 hektarów zabawy pośród drzew, gdzie edukacja łączy się z naturą i przyrodą. Zapewniamy pełną infrastrukturę dla grup, restaurację serwującą pyszne posiłki oraz bezpłatny parking dla autokarów. Noe Park, tuż przy trasie S7. Sprawdź ofertę na noepark.pl i zarezerwuj. Zerwuj termin już dziś.
2: Marzysz o wyjątkowym weselu lub niezapomnianej uroczystości? Hotel Karo w Mleczkowie to miejsce, gdzie marzenia stają się rzeczywistością. Eleganckie sale, urokliwa oranżeria, wykwintne menu z polskimi specjałami i profesjonalna obsługa. Wszystko po to, by Twój dzień był idealny.
3: Nasze wesele w Karo było magiczne. Cudowna atmosfera, pyszne jedzenie i perfekcyjna organizacja.
2: Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone przyjęcie. Telefon 608 058 459. Hotel Karo. Wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu.
4: Mieszkańcu Radomia, masz odpady, których nie wyrzucisz do zwykłego kosza? Masz papier, szkło, metale, sprzęt RTV, meble, leki, baterie, opony lub odpady budowlane? Przywieź je do PSZOK, punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, mieszczącego się w Radomiu przy ulicy Witosa 96. PSZOK czynny jest od poniedziałku do soboty. Szczegóły? www.radcom.pl. PSZOK. Posegreguj, przywieź, oddaj.
5: Cenisz wygodę, komfort podróży oraz krótki czas oczekiwania? Zamów Taxi Super Express 191.91. Niskie ceny i płatność bezgotówkowa? Taxi Super Express 191.91. Okolicznościowe usługi przewozowe lub odprowadzenie Twojego auta? Polegaj na naszych doświadczonych kierowcach. Nie czekaj. Zainstaluj darmową aplikację Super Express Taxi albo zadzwoń 191.91 lub 603-309-622.
2: Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
2: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87,7.
1: Wiele osób wzięło udział w obchodach Święta Flagi, było uroczyście. Iran chciał odłożyć na później rozmowy o programie jądrowym, Trump to odrzucił. Neon zonda krypto zniknął z fasady Centrum Olimpijskiego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sporo osób wzięło udział w uroczystościach związanych ze Świętem Flagi. Odbyły się m.in. na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Karol Nawrocki wręczył 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedziniec mógł wejść każdy, kto akurat przechodził krakowskim przedmieściem i chciał z bliska przyjrzeć się uroczystości.
2: Przepięknie, naprawdę wspaniały dzień. Dzień flagi. Polska jest piękna.
3: Teraz wybieramy się na finał, także
4: Idziemy na stadion.
3: Kibicujemy za Częstochową.
4: Tak jest. Okay.
5: Tak. Czyli co, lepiej tak spędzać majówkę niż przy grillu?
3: Zdecydowanie tak.
4: No lepiej, zawsze zostaje to w naszej pamięci, nikt nam tego nie zabierze, więc... A grilla można zrobić zawsze.
1: Mówili turyści, którzy akurat odwiedzili w majówkę Warszawę i byli przed Pałacem Prezydenckim. Prezydent powołał Radę do spraw Polonii i Polaków za granicą. Ma ona tworzyć mechanizmy prawne i podatkowe zachęcające Polaków do powrotu z emigracji. Według GUS-u za granicą przebywa albo mieszka teraz do 3 milionów obywateli Polski. To nie jedyna rada, jaką powołuje prezydent. Jutro ma powołać Radę do spraw nowej konstytucji. Według agencji Reutera Iran zaproponował Amerykanom otwarcie cieśniny Ormus, a sprawę programu jądrowego chciał zostawić na później. Donald Trump jednak tę propozycję odrzucił. Wojna między USA i Izraelem a Iranem trwa ponad 2 miesiące. Powoduje największe w historii zakłócenia w globalnych dostawach energii. Rząd Giorgi Meloni zajmuje od dziś 2. miejsce w powojennej historii Włoch pod względem długości pracy. Centroprawicowy gabinet ustępuje tylko rządowi Silvio Berlusconiego, który pracował w latach 2001-2005. Reklama skompromitowanej firmy Zonda Krypto zniknęła z fasady Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Firma, przeciwko której toczy się śledztwo w sprawie gigantycznej afery finansowej, nie wypłaciła pieniędzy swoim klientom, także olimpijczykom. Mówi nasz wybitny olimpijczyk Robert Korzeniowski, dziś doradca ministra sportu.
6: W czasie na wartości też przede wszystkim wizerunek samego sportu, ponieważ wizerunkiem olimpijczyków była podpierana kampania reklamowa Zonda Krypto, na którą nabrały się te osoby, które do dzisiaj nie mogą wypłacić żadnych pieniędzy.
1: Ponad 50 związków sportowych zaapelowało do prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza o natychmiastową dymisję.

0: Reklama.
1: Pierwsza komunia święta to chwila, którą pamięta się latami. Zadbaj o jej najsłodszy akcent. Cukiernia Słupek w Radomiu poleca torty komunijne. Lekkie, naturalne i przepięknie zdobione. Przyjmujemy już zapisy. Oprócz oferty komunijnej realizujemy również zamówienia na torty okolicznościowe, słodkie stoły, monoporcje. Odwiedź nas w Radomiu przy ulicy Słowackiego 190 i wybierz wymarzony wzór. Znajdziesz nas również na Facebooku i Instagramie. Śledź nasze profile, by zobaczyć najnowsze realizacje. Cukiernia Słupek. Osłodzimy najważniejsze chwile.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu zaprasza dzieci i grupy szkolne zorganizowane na zwiedzanie pięknej wystawy zatytułowanej Kwiatostany. Cena biletu 1 zł w ramach programu Kulturalna Szkoła na Mazowszu. Rezerwacja przewodnika pod numerem telefonu 884 320 030. Wystawa Kwiatostany to doskonała okazja dla dzieci, aby odkryć piękno i symbolikę kwiatów, a także rozwinąć umiejętności obserwacji i kreatywności. Więcej na mczwelektrownia.pl.
0: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom. Radio Radom. Radio Radom. 87,7 Radio Radom.

0: do something. Let's make a bet. Cause I better have you.
1: Radio Radom 87,7. Reklama.
2: Planujesz wycieczkę szkolną? Zabierz uczniów do Noe Parku w Skarżysku Kamiennej. Czeka tu na Was największa na świecie dmuchana arka Noego z rekordem Guinnessa, rollercoaster, park linowy, mini zoo i mnóstwo innych atrakcji. Noe Park to 6 hektarów zabawy pośród drzew, gdzie edukacja łączy się z naturą i przyrodą. Zapewniamy pełną infrastrukturę dla grup, restaurację serwującą pyszne posiłki oraz bezpłatny parking dla autokarów. Noe Park, tuż przy trasie S7. Sprawdź ofertę na noepark.pl i zarezerwuj termin już dziś.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilona Jaroszek, zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
9: Czy wiesz, gdzie w okolicy możesz skosztować prawdziwych polskich specjałów i doskonałych steków? Restauracja Karo w Mleczkowie przy ulicy Jana Pawła II 2 zaprasza na wyjątkową kulinarną podróż. Nasze menu to esencja polskiej kuchni. Soczyste zrazy wołowe, ręcznie lepione pierogi oraz aromatyczna pieczona golonka. Dla miłośników mięs proponujemy wyśmienite steki, w tym sezonowane, przygotowane z najwyższą starannością.
10: Byłem w Karo z rodziną i wszyscy byliśmy zachwyceni. Jedzenie przepyszne, a atmosfera bardzo przyjemna.
9: Odwiedź restaurację Karo i przekonaj się sam. Rezerwacje pod numerem telefonu 660 004 005. Restauracja Karo. Smak tradycji i pasja do gotowania.
11: Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Reklama.
12: Moc muzyki, moc kultury, moc miasta.
1: Radio Radom.

0: Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski, wygrali z Rakowem Częstochowa. W święto flagi mnóstwo Polaków wzięło udział w uroczystościach. Lublin uruchomił jedną ze swoich atrakcji turystycznych – multimedialne pokazy na Placu Litewskim. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Puchar Polski dla Górnika. Piłkarze z Zabrza wygrali w finale z Rakowem Częstochowa 2-0. Gole strzelili Roberto Massimo w pierwszej połowie i Maksym Chłań w drugiej. Górnik zdobył Puchar Polski po raz 7 w historii, ale po 54 latach. W nagrodę dostał 5 milionów złotych i ma zapewnioną grę w europejskich pucharach. A dzisiejsze spotkanie to było święto futbolu na Stadionie Narodowym przy wypełnionej po brzegi widowni. Dziedziniec Pałacu Prezydenckiego udostępniono dla każdego. Z bliska można było zobaczyć uroczystości z okazji Święta Flagi. Karol Nawrocki wspólnie z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem wręczyli 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedzińcu byli bliscy wojskowych i tłumy warszawiaków i turystów.
1: Wspaniałe wrażenia, przeżycia patriotyczne. Myślę, że fajnie było tu być, zamiast grillowania na przykład.
2: Bardzo nam się podobało. Przypadkowo w sumie żeśmy tutaj trafili, bo przyjechaliśmy w innym celu, ale zwiedzamy od wczoraj. Jesteśmy zadowoleni, że nam się udało zobaczyć taką piękną uroczystość i spotkać pana prezydenta.
0: 2 maja to także święto Polonii i Polaków za granicą. Wydłużone weekendy jak majówka to dla niektórych seniorów trudny czas. Zostają w szpitalach, choć mogliby wrócić do domu, ale rodziny odwlekają wypis, mówi geriatra dr Magdalena Naja-Wiśniewska.
3: I są rodziny, które generalnie deklarują, że mają finanse, ale nie dla tej osoby. To przykre. Po prostu pozostawiają i słyszę, że nie zabiorą. Absolutnie nie zabierze mamy do domu. Tak bywa niestety.
0: Problem szczególnie widać w święta i długie weekendy. Lekarze podkreślają, że to nie tylko kwestia relacji rodzinnych, ale także braku miejsc w publicznych domach opieki i sprawa wysokich kosztów w prywatnych placówkach. Lublin otworzył sezon na fontanny. Przez całą majówkę miasto zaprasza na multimedialne pokazy na Placu Litewskim. Projekcje łączą światło, muzykę i wodę, mówi Joanna Stryczewska z lubelskiego ratusza.
4: Dobrze znane i lubiane lubelskie widowiska, a także pokazy tematyczne nawiązujące do historii miasta. Łącznie w maju na widzów czekać będzie 28 multimedialnych spektakli.
0: Pokazy można oglądać przez całą majówkę o 21:00.

0: Didi na na na na na na.
1: Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom. Radio.

0: Radio Radom 87,7. Reklama.
1: Cenisz wygodę, komfort podróży oraz krótki czas oczekiwania? Zamów Taxi Super Express 191.91. Niskie ceny i płatność bezgotówkowa? Taxi Super Express 191.91. Okolicznościowe usługi przewozowe lub odprowadzenie Twojego auta? Polegaj na naszych doświadczonych kierowcach. Nie czekaj. Zainstaluj darmową aplikację Super Express Taxi albo zadzwoń 191.91 lub 603-309-622.
0: Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom. Radio.

0: Tragedia na Podkarpaciu. Zginął 17-latek prowadzący ciągnik rolniczy. W lipcu mają ruszyć przekształcenia niektórych umów zlecenie na umowy o pracę. Górnik Zabrze zdobył Puchar Polski.
1: Na stadionie przyjechać ze Śląska, coś pięknego.
0: Na Stadionie Narodowym piłkarze Górnika wygrali z Rakowem Częstochowa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na traktorze. 17-latek zginął w wypadku z udziałem ciągnika rolniczego w Kamionce na Podkarpaciu. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Według wstępnych ustaleń nastolatek kierował ciągnikiem i wypadł z niego. Blisko 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
2: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy, okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
0: Przekształcenia śmieciówek w umowy o pracę mają ruszyć w lipcu wraz z rozszerzeniem uprawnień inspektorów pracy. Na poligonie w Orzyszu rozpoczęły się ćwiczenia żołnierzy dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód NATO z drugim pułkiem kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych. Potrwają do piątku. Ćwiczenie Ambershock 26 to manewry o kryptonimie Cyber Strike, które odbywają się w Polsce, na Litwie i w Finlandii. Humbug Timmy uratowany. Wieloryb, który przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku i osiadał na mieliznach, został odholowany na barce do Morza Północnego. Ma lekkie obrażenia, ale podobno pływa swobodnie i o własnych siłach. Dostał też nadajnik GPS, dzięki któremu będzie można w przyszłości śledzić jego położenie. Historię humbaka śledziły głównie niemieckie media. Przez długi czas wieloryb leżał przy niemieckim wybrzeżu. Tamtejsze służby próbowały, ale nie były w stanie mu pomóc. Ostatecznie się udało. Pomoc sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Kibice w Zabrzu długo dziś nie pójdą spać. Fani Górnika świętują, bo ich piłkarze wygrali Puchar Polski. W finale na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonali Raków Częstochowa 2-0. Gole zdobyli Massimo i Chłań. Niektórzy mieli szczęście oglądać to na żywo na Narodowym.
1: Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska, coś pięknego.
3: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy.
4: To jest niesamowita radość po tylu latach. Naprawdę coś niesamowitego.
0: Po dokładnie 54 latach. Wtedy w finale 4 gole Legii strzelił Lubański.

Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

Radio Radom 87,7. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87 i 7.
1: Tragedia na Podkarpaciu. Zginął 17-latek prowadzący ciągnik rolniczy. W lipcu mają ruszyć przekształcenia niektórych umów, zlecenie na umowy o pracę. Górnik Zabrze zdobył Puchar Polski.
2: Na stadionie przyjechać ze Śląska, coś pięknego.
1: Na Stadionie Narodowym piłkarze Górnika wygrali z Rakowem Częstochowa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na traktorze. 17-latek zginął w wypadku z udziałem ciągnika rolniczego w Kamionce na Podkarpaciu. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Według wstępnych ustaleń nastolatek kierował ciągnikiem i wypadł z niego. Blisko 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
3: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy, okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
1: Przekształcenia śmieciówek w umowy o pracę mają ruszyć w lipcu wraz z rozszerzeniem uprawnień inspektorów pracy. Na poligonie w Orzyszu rozpoczęły się ćwiczenia żołnierzy dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód NATO z drugim pułkiem kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych. Potrwają do piątku. Ćwiczenie Ambershock 26 to manewry o kryptonimie Cyber Strike, które odbywają się w Polsce, na Litwie i w Finlandii. Humbug Timmy uratowany. Wieloryb, który przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku i osiadał na mieliznach, został odholowany na barce do Morza Północnego. Ma lekkie obrażenia, ale podobno pływa swobodnie i o własnych siłach. Dostał też nadajnik GPS, dzięki któremu będzie można w przyszłości śledzić jego położenie. Historię humbaka śledziły głównie niemieckie media. Przez długi czas wieloryb leżał przy niemieckim wybrzeżu. Tamtejsze służby próbowały, ale nie były w stanie mu pomóc. Ostatecznie się udało. Pomoc sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Kibice w Zabrzu długo dziś nie pójdą spać. Fani Górnika świętują, bo ich piłkarze wygrali Puchar Polski. W finale na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonali Raków Częstochowa 2-0. Gole zdobyli Massimo i Chłani. Niektórzy mieli szczęście oglądać to na żywo na Narodowym.
2: Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska, coś pięknego.
4: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy.
5: To jest niesamowita radość po tylu latach, naprawdę coś niesamowitego.
1: Po dokładnie 54 latach. Wtedy w finale 4 gole Legii strzelił Lubański.

Radio Radom 87,7. Radio Radom 87,7.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Reklama.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrapki i gry Lotto?
2: Są!
0: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Tragedia na Podkarpaciu. Zginął 17-latek prowadzący ciągnik rolniczy. W lipcu mają ruszyć przekształcenia niektórych umów w zlecenie na umowy o pracę. Górnik Zabrze zdobył Puchar Polski.
1: Na stadionie przyjechać ze Śląska, coś pięknego.
0: Na Stadionie Narodowym piłkarze Górnika wygrali z Rakowem Częstochowa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na traktorze. 17-latek zginął w wypadku z udziałem ciągnika rolniczego w Kamionce na Podkarpaciu. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Według wstępnych ustaleń nastolatek kierował ciągnikiem i wypadł z niego. Blisko 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
2: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy, okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
0: Przekształcenia śmieciówek w umowy o pracę mają ruszyć w lipcu wraz z rozszerzeniem uprawnień inspektorów pracy. Na poligonie w Orzyszu rozpoczęły się ćwiczenia żołnierzy dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód NATO z drugim pułkiem kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych. Potrwają do piątku. Ćwiczenie Ambershock 26 to manewry o kryptonimie Cyber Strike, które odbywają się w Polsce, na Litwie i w Finlandii. Humbug Timmy uratowany. Wieloryb, który przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku i osiadał na mieliznach, został odholowany na barce do Morza Północnego. Ma lekkie obrażenia, ale podobno pływa swobodnie i o własnych siłach. Dostał też nadajnik GPS, dzięki któremu będzie można w przyszłości śledzić jego położenie. Historię humbaka śledziły głównie niemieckie media. Przez długi czas wieloryb leżał przy niemieckim wybrzeżu. Tamtejsze służby próbowały, ale nie były w stanie mu pomóc. Ostatecznie się udało. Pomoc sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Kibice w Zabrzu długo dziś nie pójdą spać. Fani Górnika świętują, bo ich piłkarze wygrali Puchar Polski. W finale na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonali Raków Częstochowa 2-0. Gole zdobyli Massimo i Chłań. Niektórzy mieli szczęście oglądać to na żywo na Narodowym.
1: Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska, coś pięknego.
3: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy.
4: To jest niesamowita radość po tylu latach. Naprawdę coś niesamowitego.
0: Po dokładnie 54 latach. Wtedy w finale 4 gole Legii strzelił Lubański.

To smaki i zapachy, to my. Mieszane uczucia, hamulce i motory. Wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry.